spalmy te mosty, aż zostaną z gliszcza. Kupmy trochę czasu, znam zegar mistrza. Wciśnij sprzęgło, bym gaz nadepnął.

0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Kacha dorzuci refreny w środę.
3: Tak.
0: Słucham monopol.

Róg łóżka, o który zahaczyłeś stopy małym palcem. Ten budzik, który zawsze dzwoni o godzinę za wcześnie. Chusteczka zwinięta w kieszeni tej jednej pary spodni w pralce. Plamaka, wy którą rozlałeś na białym t-shircie.

0: sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A różne rodzaje lodów Manhattan, opakowanie 1400 ml, drugie gratis. Tak, drugie duże opakowanie lodów gratis.
1: Danie tutaj jest stokrotka.
2: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
3: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
4: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
0: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike, wybór staje się prosty.
8: Wszystko, czego dziś chcę,
9: to z kartą Moje Intermarché. Kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 22,99. A masło Extra Łaciate za 2,49 przy zakupie 3.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
12: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
11: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
12: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
11: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegół i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
15: Skoda.
16: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
17: Bittersweet.
15: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUV-a Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
17: Tak dla Ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
18: Teraz w Auchan uda lub podudzia kurczaka luzem lub w opakowaniu tylko 6,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
17: Sprawdź to sam, check it out.
18: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
19: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
20: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
21: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
22: Po reklamie. Meloradio Kraków. Na 101 i 3 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
23: W naszym magazynie ciekawi goście i tematy. Przy mikrofonie Ola Wasilewska. Zapraszam.
24: Zwiedzaj z nami Kraków.
23: Zaczynamy od informacji dla tych, którzy kochają sport i książki. Biblioteka Kraków otworzyła wyremontowaną filię przy ulicy Walerego Sławka. Ze względu na sąsiedztwo Zarządu Infrastruktury Sportowej, placówka od teraz nosi miano sportowej. Jej patronką została krakowska sportsmenka Jadwiga Jędrzejowska, pierwsza w historii Polka, która zagrała na kortach Wimbledonu, blisko 90 lat przed Igą Świątek.
24: Z mikrofonem przez Kraków.
25: Agnieszka Staniszewska-Mul, dyrektorka Biblioteki Kraków. To jest zupełnie inne miejsce. Mieliśmy tu taką malutką, od lat nieremontowaną bibliotekę, a teraz mamy filię, która jest pomysłowa, nowa, świeża, atrakcyjna. Jest klasycznym trzecim miejscem, czyli można nie tylko wypożyczyć książkę, ale dziecko nie ma co ze sobą zrobić po szkole, może tu przyjść, może sobie poczytać, ale może poodrabiać lekcje. Dorosły potrzebuje gdzieś na chwilę z własnym laptopem, usiąść i popracować. Może to robić również w bibliotece. No a dookoła będzie bardzo sportowy klimat z boiskiem na suficie, z mini dekoracją w postaci ścianki spinaczkowej, z wieloma elementami, które mówią o tym sport, sport, sport. A nawet są piłkarzyki.
23: No właśnie, piłkarzyki już nas witają przy wejściu, ale co mnie ciekawi, to fakt, że Biblioteka Kraków to jest 58 filii na mapie miasta i Państwo teraz wprowadzacie taki, nie wiem czy powiedzieć trend, ale nadajecie im nazwy.
25: Nadajemy nazwy, wybieramy temat, główny temat, czyli każda filia nie tylko jest filią ładną, pięknie zaprojektowaną i wykonaną, ale niesie w sobie jakąś opowieść. Na klinach wymyśliliśmy Bibliotekę Kosmos, bo tam mieszkał Stanisław Lem i ona cała jest rzeczywiście bardzo kosmiczna w wystroju. Na gotyku nazwa zobowiązywała, więc wymyśliliśmy filię gotycką, nawiązującą do zdobień w kościele mariackim, opowiadającą historię, średniowieczną historię o żółtej ciżemce. No i teraz jesteśmy w budynku, w którym urzęduje miejska jednostka sportowa, więc nasi sąsiedzi nas zainspirowali i mamy opowieść o sporcie.
26: Grzegorz Garboliński, radny miasta Krakowa. To jest oczywiście moja dzielnica rodzinna. Wiem, że mieszkańcy Woli Duchackiej nie mają innej filii biblioteki w najbliższej okolicy i niektórzy muszą pokonać naprawdę kawał drogi, żeby tu dotrzeć. Dlatego uważałem i uważam, że ta filia, która i tak jest rozdysponowana na bardzo wielu mieszkańców, powinna być jak najlepsza jakościowo. I dwa lata temu rozpoczęliśmy taki proces remontu tej filii, bo ona istniała, ale ona była wielkości, że tak powiem, schowkowej, naprawdę miniaturowej. No dzisiaj jest to pełnoprawna biblioteka, pięknie urządzona, bardzo nowoczesna, z dużym księgozbiorem. Dwa lata temu wspólnie z Radą Dzielnicy rozpoczęliśmy taki proces. Przez dwa lata składaliśmy poprawki do budżetu, które umożliwiły realizację tego projektu, no bo to oczywiście są też pieniądze, ale to jest inwestycja ważna dla mieszkańców, więc warto było te środki miejskie tutaj zainwestować, bo to jest też inwestycja w mieszkańców, ich spędzony czas, ich dzieci, które przecież będą te książki także wypożyczać. I w końcu po dwóch latach wspólnej pracy nam się udało.
0: Nazywam się Wiola Palka, jestem projektantką wnętrz.
1: Jak to miejsce się zmieniło i w jakim stanie ono było, kiedy pani je zastała, kiedy tworzył się projekt właśnie tej biblioteki sportowej?
0: Przestrzeń zmieniła się diametralnie, dlatego że tutaj wcześniej była straż miejska i ona była w takich dość smutnych kolorach zrealizowana. To znaczy tam były takie bardzo ciemne brązy z przebrudzonymi barzami i żółcieniami. Zatem to, co teraz powstało, no to jest totalna odwrotność tego, jest duża przestrzeń, tak, jest jasno, jest przyjemnie, przytulnie, także 100% to się odwróciło. Też sama przestrzeń, jeżeli chodzi o wyburzenie ścian, się zmieniła, prawda, bo w miejscu, w którym stałyśmy, to chyba był dosłownie magazynek na broń.
1: To może opiszmy to miejsce, co wyróżnia tą bibliotekę właśnie sportową?
0: Na pewno wyróżnia kolorystyka i to, jakie zostały wykorzystane materiały, dlatego że naprawdę można tutaj się poczuć jak w sali gimnastycznej, tylko że zamiast ćwiczyć umysł, możemy ćwiczyć nasz umysł, tak, ponieważ mamy mnóstwo różnych książek o różnej tematyce, w bardzo przyjemnej przestrzeni, w takiej, gdzie można i posiedzieć przy takim stole warsztatowym i na specjalnych fotelach z fajnymi takimi stoliczkami, więc można też czasami gdzieś tam spróbować coś odrobić na laptopie czy coś, więc zapraszam, bo fajnie.
1: Jest kosz do gry, są takie pufy, które też wyglądają jak takie piłki do kosza i jest przede wszystkim chyba najważniejszy punkt programu, ale na niego trzeba spojrzeć z innej perspektywy, czyli trzeba popatrzeć do góry.
0: Tak, jest tutaj coś faktycznie takiego, co nie pojawia się nigdzie indziej, więc warto byłoby przyjść zobaczyć, ponieważ o zmierzchu wygląda też inaczej, bo zmienia kolor.
1: A mówimy o takim boisku.
0: O boisku, które jest umiejscowione na suficie i właśnie te linie, które wyznaczają jego granice, przez wzgląd na to, że pracuje nam światło na zewnątrz, no to zmienia swoje oblicze.
1: A o jakiej puli środków mówimy? Ile kosztował ten remont?
26: Łącznie około kilkuset tysięcy złotych. W samym 2025 roku zabezpieczyliśmy na ten remont i wyposażenie lokalu około 300 tysięcy. Podobna poprawka była złożona również rok później, a więc włącznie z wyposażeniem, zakupieniem księgozbioru, z tymi pięknymi meblami, które tutaj są, i całkowitym remontem, bo tutaj nie było absolutnie nic, to jest około kilkuset tysięcy.
1: Skoro to jest pana dzielnicowa biblioteka, to muszę pana zapytać, co pan najczęściej w wolnym czasie czyta?
26: Och, ja czytam wszystko, co mi wpadnie w ręce, ale najbardziej lubię książki z realizmem magicznym, więc to jest taki motyw przewodni też naszej polskiej noblistki, której jestem wielkim fanem, przeczytałem wszystkie książki Olgi Tokarczuk. Lubię też czytać reportaże, trochę mniej biografie, ale naprawdę wszystko.
2: Moje nazwisko Teresa Florczyk, byłam właśnie kierowniczką filii numer 4. Najpierw na Walerego Sławka, później na filii, która tu odziedziczyliśmy lokal po prostu po MPK i tam też byłam kierownikiem. To było po prostu na piętrze. Tam pracowałam przez 9 lat i w 2010 roku przenieśliśmy się do filii tej, która jest tutaj tylko obok i tam pracowałam 7 lat. W 2017 roku przeszłam na emeryturę.
1: Jak pani ocenia zmianę tego miejsca?
2: No piękna filia, bardzo ładna filia, bardzo ładna, nowoczesna, no inny, w ogóle o innym profilu. No bardzo ładna filia, bardzo. I przede wszystkim to, że jest na parterze, to jest też dużo. No dla dorosłych osób, dla starszych to już jest bardzo ładna filia, bardzo.
1: Jakie były początki tego miejsca? Wspomniała pani o tym, że to miejsce zmieniało poniekąd lokalizację, prawda?
2: Tak.
1: Ale jak to miejsce się rozwijało przez lata? Kto tutaj najczęściej przychodził? Czy to była taka stricte dzielnicowa biblioteka?
2: Tak, to była dzielnicowa biblioteka. No, dużo młodzieży, dużo dzieci, no bo to w pobliżu jest szkoła, duża szkoła, są dwie duże szkoły podstawowe. Także no, większość to stanowiły dzieci, które przychodziły przez rok, po lektury, no, z rodzicami albo starsi, no to już wiadomo, że sami.
1: No. Ale teraz ze względu na sąsiedztwo wasze zmienia się profil tej biblioteki,
2: tak,
1: prawda?
2: Tak, oczywiście. Teraz będzie stricte biblioteka sportowa. No jest też, widzę, właśnie oglądając tutaj, widzę, że jest też literatura, no ale więcej książek jest o jednego profilu chyba sportowym.
1: Ale tutaj mamy też różnego rodzaju takie sportowe hasła.
0: Tak, sportowe hasła są różne. W dodatku przy okazji realizacji tej biblioteki zostali zaangażowani również czytelnicy, więc mieli wpływ na to, jak finalnie wygląda logo biblioteczne, które znajduje się stricte za samą ladą i z którą czytelnik może się bezpośrednio spotkać. I dodatkowo jest też takie hasło, które z kolei tutaj konkurs był wewnętrzny ZIS-u, ponieważ ZIS jest sąsiadem biblioteki. No i tutaj też mamy nawiązanie do sportu właśnie w postaci takiego neonu.
3: Ja nie będę może ich zdradzać, warto przyjść i zobaczyć, jakie ostatecznie napisy wiszą. Mianowicie poszczególne sektory nazwaliśmy taką około książkową nomenklaturą zabawną i prosiliśmy o wybór i czytelników, i naszych właśnie kolegów pracujących w tym budynku. Myślę, że wyszło fajnie.
1: Napisy są wabikiem, ale możemy powiedzieć coś więcej o dobrym duchu tej filii, czyli o pani Jadwidze Jędrzejowskiej, postaci nieco zapomnianej, ale państwo właśnie chcą ją przypomnieć.
3: Generalnie w sporcie, w wielu dziedzinach jest więcej mężczyzn i my też tak myślimy, że ta filia sportowa będzie bardzo bliska sercom wielu męskich czytelników, zwłaszcza, że jak wejdą do środka, to najpierw zobaczą prawdziwe stadionowe krzesełka, które tu są i na których można zrobić pamiątkowe zdjęcie. Ale równocześnie przypominamy zapomniane sportowczynie. Mało kto wie, że Kraków w międzywojniu miał swoją Igę Świątek, która grała na Wimbledonie i przywiozła stamtąd złoto. Ten medal być może gdzieś jest, do dziś nie został odnaleziony, ale na pewno była to wielka sława, równie mocno zapomniana, co mocno znana w międzywojniu.
26: Powiem szczerze, że sam nie wiedziałem, kim jest patronka. Ja myślę, że to też jest bardzo ważne, że ta filia nosi jej imię, że motywem przewodnim i też tablicą tutaj z jej życiorysem można się zapoznać, ponieważ to też jest takie trochę odczarowywanie tego sportu, który kojarzy się jednak z taką dyscypliną typowo męską, co absolutnie nie jest prawdą, tylko tą pamięć o kobietach w sporcie trzeba przywracać. No przecież ktoś przed Igą Świątek ten szlak musiał przecierać, tak jak przed każdym z nas, we wszystkim, co robimy. Tylko ja myślę, że my mamy ten problem, że często o tych ludziach, którzy szli przed nami, zapominamy, a oni naprawdę małymi kroczkami, czasami niewidocznymi, ułatwiali nam realizację dzisiaj naszych marzeń, naszych ambicji.
1: Biblioteka Kraków otwiera nowe filie, ale też sukcesywnie remontuje te, które już od dawna są z nami. Co jest takie najbardziej konieczne właśnie w funkcjonowaniu współczesnej biblioteki? Co jest takim must have w każdej filii?
3: Przestrzeń, w której każdy czuje się komfortowo u siebie, w której są zakątki, gdzie można się zaszyć z książką. To na pewno też duża liczba nowości i my od miasta Krakowa dostajemy naprawdę przyzwoite środki na zakup nowości, plus aktywne są dzielnice i mieszkańcy, którzy głosują w budżecie obywatelskim. Też to, co jest naszą silną, mocną stroną, to e-kody. Czytelnicy bardzo są nimi zainteresowani i w tym roku mamy ich więcej niż kiedykolwiek, bo rzeczywiście są radni, którzy o popularności e-kodu wiedzą, radni czytający, którzy zgłaszali się do nas i zagwarantowali swoimi poprawkami środki na zakup e-kodów. Więc nasza oferta jest coraz bogatsza, łącznie z grami planszowymi, z komiksami. Wszystkie filie, które mają ku temu przestrzeń, mają coraz więcej rzeczy oprócz książek.
0: Miałam przyjemność projektować 5 czy 6 różnych obiektów i w każdym finalnie po realizacji właśnie to się okazywało, że ludzie przychodzą dlatego, że jest jakość, że jest fajnie, że czują się jak u siebie w domu, aczkolwiek każda z filii i tych, które projektowałam i nie tylko, zawsze ma swój charakter, jeden, jedyny, wyjątkowy, właśnie po to, żeby każde osiedle, tak, mogło się po prostu identyfikować z tym miejscem i by każde miejsce było wyjątkowe.
1: Ale te współczesne biblioteki mają takie miejsca wydzielone. Oczywiście to, że komputery są, to jest wiadomo, coś już totalnie codziennego, ale na przykład można samodzielnie na ekranie dotykowym tam wpisywać, przeglądać woluminy.
0: Tak, oczywiście. Tutaj też jest wyznaczona specjalna strefa, która dodatkowo jest stworzona w taki sposób intymny, tak? Czyli też nie jest gdzieś ta osoba wyciągnięta na sam środek, tylko może jakby korzystać sama z tej przestrzeni. Natomiast fajne jest też to, że taka strefa wypoczynkowa, która znajduje się w głównej części biblioteki, posiada dodatkowe miejsca, gdzie można przynieść własne laptopy i można czy odrobić lekcje, czy po prostu załatwić jakąś swoją dodatkową pracę w miłej przestrzeni, tak jak wspominałam wcześniej, w przytulnej, w czystej.
1: Mamy filię Kosmos, mamy filię teatralną, teraz dołączyła filia sportowa. To co, Sky is the limit? Jakie kolejne plany?
25: Rozmawiamy tym razem, uwaga, z deweloperem, który jest gotów otworzyć filię na budowanym przez siebie osiedlu. Może jeszcze nie zdradzę gdzie, żeby na razie nie zapeszyć. Jesteśmy jeszcze na etapie formalności, ale wygląda na to, że okolice ulicy Wielickiej, gdzie tej filii brakuje, wreszcie się jej doczekają. Też przełamaliśmy patową sytuację, jeśli chodzi o Zabłocie. Sprawdziliśmy najstarszy budynek, jaki znajduje się na Zabłociu. On jest w rękach miasta, Dekerta 4. No i z miastem jesteśmy bardzo zainteresowani tym, aby biblioteka tam powstała. Obejrzeliśmy wszystko dokładnie. Jest to możliwe. No i rozmawiamy o obszarze Czyżyn, o tyłach targów krakowskich, gdzie powstało dużo osiedli i tam również pojawia się szansa na nowy lokal. No, wspiera nas w tych rozmowach miasto. Myślę, że skończy się to sukcesem.
23: A na zakończenie dodam jeszcze, że do filii sportowej możecie zaglądnąć od poniedziałku do soboty. Teraz przerwa.
22: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
23: Witam Was po krótkiej przerwie w programie To jest tydzień. Przy mikrofonie bez większych zmian. Ola Wasilewska, zapraszam.
24: Tydzień w Krakowie.
23: Fabryka sztucznej inteligencji za 70 milionów euro powstanie w Krakowie. Sercem Gaia AI Factory będzie najszybszy w kraju superkomputer, który posłuży do trenowania modeli sztucznej inteligencji. Moc obliczeniowa będzie udostępniana za darmo polskim firmom, naukowcom i lekarzom. Przemek Taranek.
24: Ciekawy Kraków.
4: Superkomputer Gaia ma być gotowy w drugiej połowie przyszłego roku. Będzie zbudowany z kilkuset akceleratorów GPU. To najnowocześniejsze procesory graficzne, mówi Marek Magryś, dyrektor Akademickiego Centrum Komputerowego Cyfronet AGH.
5: Ten superkomputer jest sercem takiej fabryki, ale warto pamiętać też o zespole ludzi, którzy wnoszą swoje kompetencje. Są bardzo cennym zasobem, można powiedzieć trudniej dostępnym niż moc GPU.
4: Fabryka ma zatrudniać docelowo kilkudziesięciu specjalistów, informatyków, programistów, ale też ekspertów w dziedzinach bezpieczeństwa, danych, a także etyki.
23: Mówił Przemek Taranek. Dziękuję. Dodam tylko, że krakowska Gaia AI Factory będzie częścią sieci 19 fabryk sztucznej inteligencji w Europie, działających na rzecz rozwoju unijnej gospodarki. Zmieniamy temat. Coraz bliżej wakacje, a to znak, że najwyższy czas zaplanować lato pełne przygód. Właśnie ruszyły zapisy na Półkolonie, organizowane przez Centrum Kultury Podgórza. Będzie aktywnie, kreatywnie i naprawdę wakacyjnie. Jak co roku na najmłodszych czekają warsztaty, wycieczki i masa dobrej zabawy. Nie tylko w Krakowie. Liczba miejsc jest ograniczona.
24: Aktywnie w Krakowie.
1: Jeszcze kilka lat temu wakacje w mieście brzmiały jak plan awaryjny, a dziś jest to wyczekiwane wydarzenie przez najmłodszych. Co się zmieniło?
6: Ania Magiera, kierowniczka marketingu i PR Centrum Kultury Podgórza. Przede wszystkim zmieniło się to, że ta oferta jest zupełnie inna niż była kiedyś. Jest bardziej dopasowana do odbiorców. Każde dziecko znajdzie rzeczywiście coś dla siebie. Nie są to zajęcia, które są prowadzone na co dzień w filiach, na które dzieciaki uczęszczają, ale są to wzbogacone ich wersje albo zupełnie nowe warsztaty, nowe zajęcia, które będą mogli poznać. Każda filia ma swój własny program, który jest dopasowany i do tej lokalizacji, i do lokalizacji filii, ale też do dzieciaków, które tam przychodzą, bo często zapisują się dzieci, które na co dzień przychodzą do Centrum Kultury Podgórza, bo dobrze znają instruktorów, dobrze znają kierowników filii i pracowników, których bardzo lubią, więc też dużo lepiej się czują, przez co wybierają te filie, do których najczęściej uczęszczają, więc my też wtedy wiemy, jak dobrze, lepiej dobrać ten program pod te dzieciaki właśnie, bo wiemy już, co lubią, czym się interesują, gdzie na przykład chcą jechać, bo mamy wiele takich filii, które proponują wiele wycieczek każdego dnia, inne miejsce na przykład, więc ta oferta jest naprawdę bardzo bogata. W tym roku Centrum Kultury Podgórza proponuje Półkolonie w 16 filiach, więc jest to 16 różnych miejsc, 16 różnych programów i naprawdę jest w czym wybierać.
1: To może tak w trzech słowach opiszmy, jakie będą te tegoroczne Półkolonie.
7: Niektóre półkolonie są podzielone tematycznie. Mamy właśnie zieloną edukację, czyli wyjście do lasu, budowanie domków dla pszczół, uli dla pszczół. Są stricte wyjazdowe półkolonie, gdzie na przykład każdego dnia wyjeżdżamy gdzie indziej. Będą wycieczki na przykład do Muzeum Bajki Pana Kreksa w Katowicach, do Parku Dinozaurów Zatorland w Zatorze. Będzie też coś bliżej nas, czyli Centrum Edukacji Lotniczej Kraków Airport. Będziemy w kopalni soli w Bochni, w Muzeum Lotnictwa w Krakowie. Jest tego bardzo, bardzo dużo. W tym roku stawiamy też bardzo mocno na takie bycie blisko natury, żeby te dzieciaki oderwać od smartfonów, żeby mogły się edukować, nie marnować, powiedzmy w cudzysłowie, czasu, ale atrakcyjnie go spędzać w naturze, w zieleni, poznając nowe rzeczy. I będziemy na przykład w różnych zagrodach takich edukacyjnych, naturalnych, jak na przykład Jędrzejkówka, Zaczarowane Wzgórze, Rancho Artemidy. To są super miejsca, których na co dzień nie odwiedzamy i jest to doskonała okazja, żeby poznać coś nowego. Wszystko jest pod okiem profesjonalnych instruktorów, którzy posiadają mnóstwo ciekawostek o świecie przyrody, o tym, co robią, o...
1: Przeglądając tegoroczny program, odnoszę wrażenie, że dzieci tam mają więcej atrakcji niż dorośli na urlopie. Który punkt programu wywołuje takie największe wow, gdzie jest najciekawiej?
7: Każdy, oczywiście, że każdy, ponieważ półkolonie odbywają się, jak już powiedziałam, w 16 filiach i są to i większe jednostki, ale też i mniejsze, bardziej lokalne filie, które są bardzo mocno związane z lokalną społecznością i takimi filiami są na przykład Klub Rybitwy, Klub Przewóz czy Klub Kostrze obok Tyńca. I one proponują na przykład warsztaty edukacyjne, warsztaty w interaktywnym muzeum gier wideo, podróż do obserwatorium astronomicznego w Niepołomicach, w klubie Przewóz na przykład dzieci odwiedzą muzeum klocków Lego, poznają także kulisy Teatru Praska 52, gdzie będą mogli zajrzeć za kulisy teatru, poznać niektórych aktorów, porozmawiać z nimi, a może przebrać się w jakieś kostiumy. I na przykład w klubie Kostrze mamy turnus, który jest zbiorem ciekawych wycieczek, bo mamy Muzeum Agatów w Rudnie, mamy wyprawę na zamek w Rapsztynie, mamy wycieczkę do tajemniczej wioski indiańskiej, czy artystyczną wyprawę do domu malarek w Zalipiu, a całość zamknie się na przykład na seansie w kinie w Cinema City w Krakowie. Więc naprawdę dzieciaki będą mogły poznać z różnych stron nie tylko Kraków, ale także okolice Krakowa, gdzie rodzice często nie mają po prostu czasu, co jest w pełni zrozumiałe, a tutaj będą mieli cały zestaw wycieczek, każdego dnia coś innego praktycznie. Ale mamy oczywiście również większe filie, jak na przykład ośrodek Ruczaj. Tutaj też warto zerknąć, szczególnie na turnus trzeci, ponieważ dwa pierwsze turnusy już się wyprzedały, więc te miejsca naprawdę szybko znikają, co też świadczy o tym, że ten program jest dopasowany do dzieci i rodzice są nim zainteresowani. I chętnie wybierają Centrum Kultury Podgórza. I na przykład na trzecim turnusie w ośrodku Ruczaj będą półkolonie skierowane do dzieci, które uwielbiają tworzyć. Czyli mamy warsztaty wokalne, improwizację aktorską, konstruowanie makiet, olimpiady kreatywności. Będzie również spotkanie z kolorem i twórczym chaosem w Picasso w Krakowie. Każda filia proponuje coś zupełnie innego, dlatego ja zachęcam, żeby wejść na naszą stronę ckpodgorza.pl i tam zapoznać się z tymi programami, bo no, każde dziecko lubi coś innego, więc dobrze by było, żeby te dwa tygodnie czy tydzień, bo tyle trwa turnus u nas, spędzić w... czy twórczym szale, czy na wycieczkach, czy podczas warsztatów wokalnych i muzyczno-rytmicznych, czy podczas może warsztatów tanecznych, a może ktoś bardziej woli, któreś dziecko bardziej woli survival i wycieczki typu ruszamy w góry, czy górską szkołę przetrwania. Tego jest naprawdę bardzo dużo. My startujemy już pod koniec czerwca, wtedy mamy pierwszy turnus, wtedy startuje pierwszy turnus. Kończymy tak naprawdę na koniec sierpnia, także całe wakacje mamy zapełnione. Turnusy trwają od poniedziałku do piątku, mniej więcej w godzinach 8-16. Chcieliśmy najbardziej dopasować te godziny właśnie dla rodziców, bo wiemy, że inne godziny mogą być bardziej problematyczne, no bo jednak ten rodzic wychodzi do pracy, tak? Tym dzieckiem trzeba się gdzieś zająć, więc te godziny są również atrakcyjne. Co ja lubię najbardziej podkreślać, to, że instruktorzy na tych półkoloniach i wychowawcy to są profesjonaliści, to są ludzie z ogromnym, wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi, wiedzą co robią, to są ludzie, którzy współpracują z nami od lat, znają te dzieci, bo jak już wspominałam, te dzieciaki często nas odwiedzają na co dzień, więc to też jest fajne, że te dzieci mogą spędzać czas w gronie, które już znają, wśród ludzi, wśród których czują się bezpiecznie. I to jest też ważne, że nie wrzucamy to dziecko w zupełnie nowe środowisko, ale w nowe doświadczenia.
1: Poznaliśmy już tutaj, jakie warsztaty nas czekają, jakie wycieczki nas czekają, ale co z wyżywieniem?
7: No będzie, oczywiście, że będzie. Każdego dnia na dziecko czeka ciepły, pyszny posiłek, bo bez jedzenia nie ma zabawy, zapamiętajmy to.
1: Podsumowując, warsztaty, eksperymenty, teatr, komiksy, a nawet pszczelarstwo, no brzmi to jak plan dla małych ludzi renesansu, ale zastanawia mnie, czy dziś dzieci bardziej szukają rozrywki czy doświadczeń, no i przede wszystkim do jakiego przedziału wiekowego Państwo adresują Wasze wydarzenia?
7: Nasze wydarzenia są adresowane do dzieci w wieku od 7 do 12 lat. Czego dzieci szukają? Myślę, że żyjemy w takim świecie, gdzie powinniśmy jak najwięcej wspierać przebywanie dzieci we własnym gronie, we własnym środowisku, żeby te dzieci umiały ze sobą rozmawiać, komunikować się, żeby odrywały się jak najbardziej, jak najczęściej od ekranów, od smartfonów, od tabletów, bo to później wpływa na rozwój. To dziecko się inaczej rozwija. Nie mówię, że gorzej czy lepiej, bo nie mnie to oceniać. Nie jestem specjalistką tutaj. Natomiast takie przebywanie wśród rówieśników wiadomo, że rozwija bardziej i szybciej. Jest to bardzo potrzebne w dzisiejszych czasach. Dlatego my stawiamy właśnie na takie półkolonie w gronie znanym, w środowisku bezpiecznym. Takie, które odrywają skutecznie od telefonów, bo nie będzie czasu podczas tańca czy wycieczek na przeglądanie Facebooka czy Instagrama, ale stawiamy właśnie na to, żeby te dzieci mogły
1: spędzić czas produktywnie, z dala od telefonów. A czy dziś dzieci chcą się zapisywać bardziej na temat półkolonii, czy bardziej tam, gdzie kolega idzie?
7: To już pytanie do tych dzieci, nie do mnie. Natomiast tak, no zauważyliśmy, że rodzice zapisują dzieci tam, gdzie po prostu mają najbliżej. Więc to jest nasz duży plus, że my mamy 16 lokalizacji, które te półkolonie proponują, więc my naprawdę jesteśmy praktycznie dla każdego na południu Krakowa. Oczywiście zachęcamy również północ Krakowa, żeby zerknęła na nasz program, bo być może te filie nie są aż tak bardzo oddalone.
1: A jak liczebne są grupy? Bo tak jak Pani wspominała, już poszczególne turnusy są wyprzedane, więc jak to wygląda pod kątem zainteresowania potencjalnych odbiorców?
7: Tak, miejsca się bardzo szybko zaczęły wyprzedawać. Oczywiście jest jeszcze wiele dostępnych miejsc, także zachęcam. Natomiast grupy są bardzo różne. Jest to w zależności od filii, w zależności od tego, jaki jest program danej filii. Są turnusy 15-osobowe, ale są też turnusy 30-osobowe, więc ciężko mi teraz powiedzieć dla każdej filii, jak jest osobno. Wszystko naprawdę jest na stronie i...
1: Jak dokonać zapisu?
7: strefazajęć.pl. Podpowiem najszybszą drogę. Wchodzimy na stronę ckpodgorza.pl. Tam mamy jeden tekst półkolonie wakacyjne 2026 i w nim mamy wszystkie programy, wszystkie filie, wszystkie daty, wszystkie tak naprawdę najważniejsze informacje i stamtąd możemy się kierować do zapisów, które odbywają się przez strefę zajęć.
1: Ale podsumowując, czekają nas różnego rodzaju zajęcia, warsztat teatralne, taneczne, wyjazdy, poznawanie świata dinozaurów, owadów i nawet nietoperzy gdzieś tam widziałam w ofercie, więc co chcieliby Państwo, żeby dzieci najbardziej zapamiętały z tych tegorocznych wakacji najbardziej?
7: My w Centrum Kultury Podgórza stawiamy na przygodę pełną odkryć, żeby to lato było pełne w doświadczenia z rówieśnikami, było pełne w warsztaty, w rozwój, ale w taką edukację przez zabawę, bo to jest też dla nas ważne. Nie chcemy, żeby te dzieciaki siedziały w zamkniętych salach, ale stawiamy na ruch, naturę, na to, żeby zdobywały swoje własne nowe osiągnięcia, żeby poznawały nowych ludzi. I to jest dla nas najważniejszy przekaz, że budujemy domki dla owadów, tworzymy komiksy, uciekamy z miasta chociaż na chwilkę, na przykład do Ojcowskiego Parku Narodowego, czy do niesamowitej Bramy w Gorce. Więc zachęcam do przeżywania letniej przygody z Centrum Kultury Podgórza.
23: To była moja rozmowa z Anią Magierą z Centrum Kultury Podgórza. I w tym momencie przypomnę, że zakończenie roku szkolnego już 26 czerwca. To już właściwie za miesiąc i ahoj przygodo! Oby tylko pogoda dopisała w tym roku, bo zeszłe lato bądź co bądź było nieco kapryśne. Ostatnie dni również, więc pozostaje tylko mieć nadzieję, że będzie coraz lepiej.
22: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
23: Przy mikrofonie Ola Wasilewska. Zapraszam. 20 lat minęło. Teatr Praska 52 obchodzi w tym roku 20-lecie działalności. To właśnie w maju 2006 roku powołano przy ulicy Nomen Omen Praskiej 52 scenę Tęcza. Historia tego miejsca zaczęła się od marzenia oraz człowieka z wizją, czyli Jakuba Barana.
24: Krakowianie z pasją.
8: Teatr Praska 52 rzeczywiście wyrósł ze sceny Tęcza i rzeczywiście zdarzyło się to 20 lat temu, dokładnie 13 maja 2006 roku. Był pierwszy koncert na otwarcie, tak to nazywałem. Później śmialiśmy się, że tych otwarć było dość dużo, bo ze względu na tamten intensywny czas i taki rodzaj szaleństwa, który mnie opanował, no to rzeczywiście poszukiwałem różnych tropów. Jak to się zaczęło? No zaczęło się to chyba od totalnego szaleństwa, tak to należy nazwać, czy też zakochania się, bo po prostu w ówczesnym czasie, czyli ponad 20 lat temu, reaktywowałem swoją działalność kabaretową, którą prowadziłem jeszcze w czasach studenckich. No i jak to zwykle bywa w takich wypadkach, szuka się sali, gdzie można byłoby zrobić jakieś próby, gdzie można byłoby się przygotować. No i żeby też skrócić tą historię, bo to ktoś komuś, w każdym razie doszła do mnie informacja, że jest takie miejsce, które ówcześnie nazywało się kinem Tęcza. No i zostałem przywieziony przez ówczesnych znajomych i kiedy wszedłem tam z nienacka, to był grudzień, mniej więcej grudzień roku 2005, no to po prostu, jak zawsze opowiadam o tamtym momencie, strzała amora trafiła mnie w serce i już nie byłem tym samym człowiekiem. Po prostu zauroczyłem się miejscem, które w ówczesnym czasie, no nie ukrywajmy, było z lekka zapomniane. To znaczy działał tam Dom Kultury, ówcześnie nazywał się Dom Kultury Dębniki, ale była to działalność taka troszeczkę już niezbyt rozbuchana, rzekłbym. To znaczy działo się coś tam, ale z mojego punktu widzenia miałem wrażenie, że dziać się może więcej. No i ponieważ ówczesna dyrekcja Centrum Kultury Podgórza wyraziła zainteresowanie moją inicjatywą, no to tak się zaczęło. No i to było rzeczywiście szaleństwo, bo tak naprawdę na samym początku, no to byłem mecenasem, byłem organizatorem. Miałem oczywiście paru kolegów, którzy mi pomagali, ale oni dość szybko się wykruszali, bo trzeba też powiedzieć, że taka działalność na początku wymaga przede wszystkim determinacji, wytrzymałości i niepoddawania się, pomimo tego, że niekiedy na samym początku widzów mieliśmy mniej niż wykonawców na scenie, czyli były to naprawdę trudne momenty, kiedy tych widzów było tylko kilku na widowni, a jednak trzeba było wierzyć w to i być pewnym, że jednak pomimo tego, że nie jest początek zbyt taki, jakby się oczekiwało, to jednak, że to miejsce ma swoje walory, które w końcu prędzej czy później pokażą się w ten sposób, że zaczną przyciągać publiczność. No i rzeczywiście krok po kroku tak się działo, no ale to nie było łatwe. To nie było łatwe bez dwóch zdań.
1: Nie od razu Kraków zbudowano, ale czy pamięta pan taki moment, kiedy właśnie pan pomyślał, że to nie jest tylko miejsce po dawnym kinie, po dawnym domu kultury, tylko jest to już teatr z prawdziwego zdarzenia?
8: Jako domniemany konserwatysta po pierwsze przyjąłem założenie, że ponieważ to miejsce nie wzięło się z niczego, bo trzeba powiedzieć, że działalność kulturalna przy Praskiej 52 zaczęła się mniej więcej w roku 1938, bo kiedy ówcześnie zbudowano kilka bloków, które obecnie nazywają się osiedlem robotniczym bodajże, to zaraz obok tego, pod koniec lat 30., czyli tuż przed wybuchem II wojny światowej, postawiono ten budynek, który stoi teraz i który był od razu budynkiem wielofunkcyjnym, między innymi był przeznaczony na kinoteatr. I wtedy, ówcześnie przed wojną, zaczęła się już działalność kulturalna polegająca na tym, że działał tam coś w rodzaju domu społecznego, ówczesnego domu kultury. Ludzie mogli się realizować na różnych poziomach. Było kino, był teatr, były różne wydarzenia. No, później przyszła oczywiście wojna. Według moich informacji w czasie II wojny światowej AK trzymało pod sceną broń. No i po II wojnie światowej powołano kino, kino Tęcza. Więc tradycja działalności kulturalnej w tym miejscu była od lat. W związku z tym wydawało mi się, że w sposób naturalny ja powinienem być kontynuatorem. Oczywiście dorzucić swój czas, swój rozwój, ale pamiętać o tym, że to nie wydarzyło się tak, że nic wcześniej nie było. W związku z tym przyjąłem założenie, że skoro było kino Tęcza, przyjmuję to w znaczeniu takim, że nazwa zostaje, czyli zostaje ten człon Tęcza, a powołuje scenę Tęcza, ponieważ w tamtym czasie tak naprawdę zakochałem się w miejscu, ale do końca nie byłem pewny, co w tym miejscu najlepiej się sprawdzi. Dlatego wtedy te pierwsze 8 lat jako sceny Tęcza to było takie poszukiwanie tropów artystycznych. Było dużo koncertów, były teatry, były kabarety, były różne rzeczy, które sprawdzałem niejako na tym żywym ciele tego miejsca, czy co najlepiej się sprawdza. No i po 8 latach doszło do mnie, że jednak najlepiej i dla mnie, i dla miejsca, i dla wszystkich wokół nas byłoby, gdybyśmy się sprecyzowali i ukierunkowali jednoznacznie w stronę teatru. Dlatego po 8 latach takiej podstawówki, rzekłbym, bo tak to sobie w swojej głowie ustawiłem, czyli nauki, czyli tego, że przez 8 lat w praktyce tak naprawdę, bo to jest bardzo ważne, że każdego dnia przez te 8 lat w praktyce budowałem miejsce i budowałem sposób, żeby to miejsce miało jak najlepszy odbiór publiczności. Po tych 8 latach decyzja była jednoznaczna. Z angielska mówi się o tym rebranding. To jest rzeczywiście bardzo dobre określenie na to, co się stało. Dlatego, że nastąpiła zmiana nazwy, nastąpiła zmiana barw, nastąpiła zmiana takiego anturażu, że tak powiem, wokół tego miejsca, ale miejsce jako miejsce zostało, a jednocześnie uzyskało jednoznaczny kierunek teatralny. I co ważne, była to dobra decyzja, dlatego że po pierwszym roku działalności już jako Teatr Praska 52 wyszczeliła nam publiczność. To znaczy zmieniła się zupełnie struktura, jeżeli chodzi o liczbę publiczności. No i właściwie tak już krok po kroku zostało. To znaczy wiadomo, że w Krakowie konkurencja teatralna jest ogromna. Przed COVID-em działało ponad 60 teatrów. Nie sądzę, żeby bardzo się tutaj to zmieniło. W związku z tym jest z kim konkurować. Dlatego nie można powiedzieć, że jesteśmy już zadowoleni, bo na pewno tak nie jest. Cały czas trzeba walczyć o publiczność. No ale myślę, że po tych 20 latach mogę powiedzieć, że jednak to nie był zmarnowany czas. To znaczy z miejsca, które cokolwiek było zapomniane, teraz zrobiło się miejsce, które mam wrażenie, no jest coraz bardziej zauważalne na teatralnej mapie Krakowa.
1: I pod szyldem Teatr Praska 52 znaleźliście Państwo swoją niszę, bo to chciałabym podkreślić, że stworzyliście Państwo jedyną w Polsce krajową scenę komedii dell'arte. Skąd w ogóle pomysł, że Państwo sięgnęliście po tą XVI-wieczną formę?
8: No właśnie, to jest dobre pytanie, to znaczy w tym znaczeniu, że przez te 20 lat, niezależnie od tego, że stoję rzeczywiście na czele teatru, to przez te 20 lat miałem bardzo różnych i różnorodnych współpracowników, bo przecież trzeba powiedzieć, że teatr to działanie zbiorowe, niezależnie, że ktoś zawsze powinien być na czele takiej działalności, to przecież to jest tak naprawdę działanie zbiorowe. W związku z tym przez te wiele lat testowałem też współpracę z różnymi zespołami, z różnymi grupami, bo idea działania Teatru Praska 52 opiera się na tym, że jest miejsce, ale są też poszczególne zespoły, które dają swoje produkcje, swoje spektakle. Dzięki współpracy opiekunów i zespołów tworzy się to, co jest finalnie wyrazem Teatru Praska 52. No i jeżeli chodzi o krajową scenę komedii dell'arte, to już też dekadę temu poznaliśmy się z Agnieszką Cięciarą-Frylich i z Jonatanem Frylichem, czyli z szefami trupy Komedianty, czyli zespołu, który odpowiada za tworzenie właśnie współczesnej, można powiedzieć, wersji dell'arte. I pod wpływem współpracy z nimi 10 lat temu zaproponowałem, co znalazło dobrą odpowiedź u Agnieszki i u Jonatana, coś, co będzie podkreślało fakt, że dell'arte w ich wykonaniu jest jedyne i wyjątkowe na pewno w Polsce, a też nie ma zbyt wielu takich grup w Europie. No i stąd pojawił się pomysł krajowej sceny komedii dell'arte, czyli podkreślenia tego, że tylko w Teatrze Praska 52 na co dzień można obcować z tą niecodzienną sztuką, którą trzeba powiedzieć, bo to bardzo wyraźnie trzeba podkreślić, że z jednej strony wywodzi się to z XVI wieku, ale z drugiej strony, czyli postaci, maski, pewna konwencja jest z tamtych czasów, ale to, co się dzieje między tymi postaciami, scenariusze, dialogi, to wszystko jest współczesne, w związku z tym tak naprawdę dostajemy coś, co jest bardzo ciekawą propozycją teatralną, uwspółcześnioną, komediową, a jednocześnie z całym szacunkiem patrzącą w przeszłość. Dlatego nie można powiedzieć, że to jest restauracja przeszłości, tylko to jest bardziej pokazanie, że to, co było w przeszłości, może być atrakcyjne też w teraźniejszości. Ale to jest jeden z zespołów, dlatego że obecnie Teatr Praska 52 opiera się tak naprawdę na współpracy z trzema zespołami, czyli Trupa Komedianty, o której mówiliśmy, Krakowska Scena Klasyczna. Oni z kolei też około 10 lat już współpracują z Teatrem Praska 52. To jest z kolei zespół, który postawił na dobre, sprawdzone teksty, które co prawda są związane z ochroną ZAX-ową czy innych agencji, niemniej jednak dają rękojmę bardzo dobrego tekstu, który z kolei jest podstawą do tego, żeby zrobić dobrą sztukę. W związku z tym oni się specjalizują w, można powiedzieć, w klasycznych tekstach, które dają asump do tego, żeby sztuki były ciekawe, interesujące, no i przede wszystkim komediowe, bo to jest też ważne, że naszym rysem charakterystycznym jest tak zwana inteligentna komedia. No i trzeci zespół, który jest najkrócej z nami, około 3 lat, to Należyci, czyli zespół Jana Jakuba Należytego. Tutaj z kolei głównie rządzą jego autorskie sztuki, chociaż mają też u siebie w propozycjach jednoaktkówki i Czechowa. No i te trzy zespoły w tym momencie wypełniają całą przestrzeń, że tak powiem, propozycji teatralnej i dzięki temu mam bardzo propozycję też różnorodną, dlatego że każdy z tych zespołów ma swój trop artystyczny, są zupełnie różnorodne, a jednocześnie w całości dają wyraz ten, który jest oczekiwany przeze mnie i jak sądzę przez większość publiczności, czyli tego, że kiedy przychodzi się do Teatru Praska 52, dostaje się coś w rodzaju, jak sądzę, inteligentnej komedii szeroko pojętej.
1: Repertuar jest bardzo zróżnicowany, to może przejdźmy do samych obchodów jubileuszu, bo jubileuszowi będzie towarzyszyć premiera Pantery z Tindera. No bardzo chwytliwa nazwa, nie powiem.
8: Tak, tak, Jan Jakub Należyty, bo to on jest autorem tej sztuki, jest znany z chwytliwych tytułów, które przykuwają uwagę publiczności. No mówiąc szczerze, jak to w takich momentach się mówi, twórcy są w procesie, czyli trwa proces, po pierwsze, cyzelowania ostatecznych wersji tekstu. No i są już próby oczywiście. Sztuka będzie kameralna, dwuosobowa. Jan Jakub Należyty jest mistrzem takich form mniejszych, w sensie na liczbę, niekoniecznie rozbuchaną liczbę aktorów. Mówiąc szczerze, sam jestem ciekawy. Mniej więcej wiem, o co chodzi, ale nie chcę też opowiadać, ponieważ sam jeszcze tekstu nie czytałem, w związku z tym nie chcę udawać zbyt mądrego w tym względzie. No, nadzieja jest taka, że dotychczasowa współpraca z Janem Jakubem dawała zawsze, mówiąc z angielska, hiciory, w sensie, że rzeczywiście dwie sztuki, które były grane pod jego komendą, mają bardzo dobre, czy miały, czy mają bardzo dobry odbiór publiczny, więc myślę, że tutaj duża nadzieja jest, że będzie powtórka z rozrywki.
23: I w tym miejscu postawię przecinek, bo czas na krótką przerwę. Swoją drogą, nie wiem jak daleko sięgacie pamięcią, ale podczas tej rozmowy przypomniały mi się filmy, jakie miałam przyjemność zobaczyć w dawnym kinie Tęcza. Jak wspomniał mój rozmówca, w Krakowie obecnie działa około 60 teatrów, a kiedyś w naszym mieście mieliśmy tyle kin, łącznie ze wspomnianym kinem Tęcza. Dziś dla porównania kin studyjnych w Krakowie działa raptem 7. Nie przedłużając, zapraszam Was na krótką przerwę, a po niej wrócimy do rozmowy z Jakubem Baranem i zaczniemy od repertuaru Teatru Praska 52.
22: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
23: Przy mikrofonie bez większych zmian. Ola Wasilewska. Zapraszam.
24: Nasz Kraków.
23: Wracamy do tematu 20-lecia działalności Teatru Praska 52. Obchody jubileuszu będą połączone z premierą nowego spektaklu Pantera z Tindera.
24: Z mikrofonem przez Kraków.
1: To na kiedy zaplanowaliście Państwo premierę? A właśnie, jeszcze moje drugie pytanie, że jednak też niedawno otworzyliście kawiarnię w Teatrze Praska 52.
8: Tak, bo to jest też z jednej strony fantastyczne, z drugiej strony trochę męczące, że nieustająco musimy się rozwijać. Znaczy, jest to fantastyczne, że nie stoimy w miejscu, tylko cały czas poszukujemy kolejnych części w teatrze, które dobrze byłoby zmienić, które dobrze byłoby wyremontować. Więc z jednej strony to jest fascynujące, z drugiej strony jest to męczące, no bo cały czas coś trzeba robić, cały czas iść do przodu. No ale
1: jak w domu eksploatuje się, trzeba cały czas coś dodawać, naprawiać?
8: No z jednej strony tak, a z drugiej strony jest tak, że jeszcze dużo nas czeka remontów takich naprawdę dużych, żeby wprowadzić cały teatr w XXI wiek. No między innymi właśnie udało się to zrobić ostatnio z kawiarenką, która po wielu miesiącach, bo to też niby mała rzecz kawiarenka, a jednak żeby doprowadzić ją do takiego nastroju, jaki jest teraz, no to wiele miesięcy musiało potrwać, remonty, przygotowania i inne okoliczności, ale jest i rzeczywiście od razu publiczność zareagowała bardzo pozytywnie, bo jednak taki element przedspektaklowy, kiedy można sobie siąść, porozmawiać, ponapawać się po prostu nastrojem jeszcze w anturażu pięknego miejsca i wspaniałej kawki, no to myślę, że to jest też dobra rzecz.
1: A jakie mają Państwo jeszcze plany na ten najbliższy czas, na ten szczególny dla Was rok?
8: To znaczy, teraz skupiamy się przede wszystkim na premierze, bo premiera to jest zawsze coś wyjątkowego w teatrze, dlatego że no, premiera to jest nowe dziecię, które się pojawia. Nowe dziecko to jest oczywiście oczekiwanie, to jest radość, to jest niepokój, co z tego wyrośnie. W związku z tym to jest teraz najważniejsze, a ponieważ, tak jak powiedzieliśmy, łącznie z premierą będą obchody tego 20-lecia mojej działalności, w związku z tym w połowie czerwca mamy nadzieję, że będzie taki dość mocny wieczór, nie tylko premierowy, ale też będzie z mojej strony ukłon i podziękowania dla tych, którzy współtworzą teatr. Będzie coś w rodzaju odnowienia moich, że tak powiem, ślubowań, pełnego oddania miejscu. No, czyli chcielibyśmy zrobić troszeczkę z jajem, mówiąc kolokwialnie, a troszeczkę na poważnie, bo z jednej strony dla całego świata może to nie jest wielkie wydarzenie, ale dla nas, a dla mnie osobiście, no to jest bardzo duże wydarzenie, bo jednak 20 lat życia to jest spory szmat czasu i fajnie jest, jak sądzę, odwróciwszy się i podsumowawszy te 20 lat, powiedzieć, że to nie jest zmarnowany czas, tylko wręcz przeciwnie, coś udało się stworzyć. No ale ponieważ to jest cały czas proces, czyli nie wiem, czy kiedykolwiek będę mógł powiedzieć, nawet jak już, mam nadzieję, minie kolejne 20 lat i już będziemy w XXI wieku, nie wiem, czy będę kiedykolwiek mógł powiedzieć, że już wszystko jest zrobione, bo to cały czas jest tak, że cały czas coś się wymyśla, cały czas na coś się wpada. No a przede wszystkim to wszystko kosztuje, więc to też nie jest tak, że gdybyśmy mieli budżet od razu ogromny taki, że można by to wszystko za jednym zamachem załatwić, no to byłoby cacy, ale tak nie jest. Te pieniądze trzeba zbierać, trzeba zdobywać sponsorów, więc jeszcze dużo pracy przed nami.
1: To w takim razie nie wiem, co Państwu życzyć. Oczywiście wspaniałego roku i publiczności, która będzie dopisywać, i rozwoju.
8: Myślę, że dla teatru najważniejsza jest publiczność, która przychodzi w dużej liczbie, bo trzeba jasno sobie powiedzieć, że też czas COVID-u pokazał, że teatr bez publiczności po prostu nie istnieje. Więc to, co jest najważniejsze, to to, żebyśmy cały czas nieustająco mieli publiczności dużo, a nawet więcej.
1: A pełny repertuar znajdziecie na stronie Teatru Praska 52.

0: odbyło się 6 edycji w szkołach ponadpodstawowych, liceach, branżowych szkołach, szkołach technicznych. A dzisiaj rozpoczynamy i przekazujemy też finansowanie wspólnie z radnymi miasta, panem radnym Derosem i panem radnym Garbolińskim na projekty właśnie w szkołach podstawowych. Jest to nowe, bo rzeczywiście instytucjonalnie wprowadzamy to do naszych szkół. Zaprogramowaliśmy to na ten budżet, żeby przynajmniej w 28 szkołach podstawowych były realizowane projekty z budżetu partycypacyjnego, ale tak jak pewnie Państwo wiedzą, wielu też dyrektorów wraz z radami rodziców mają też budżety, szkolne budżety partycypacyjne właśnie z inicjatywy rodziców albo dyrektora, albo właśnie dzieci. I widząc, że to działa, że dzieci też chętnie w to wchodzą, znając także podstawę, nową podstawę reformy Kompasu Jutra, ale także badania Instytutu Badań Edukacyjnych, czyli dużą, bardzo dobrą zresztą strategię, diagnozę młodzieży, zdecydowaliśmy o tym, żeby budżety partycypacyjne wprowadzić, bo co daje to dzieciom i szkołom? Przede wszystkim wpływ i sprawczość dla uczniów i uczennic. Po drugie, także uczy umiejętności społecznych, uczy demokracji, uczy współodpowiedzialności, że można wymyślić jakiś pomysł, ale należy go także zaplanować, zrealizować, zaplanować też finansowo. I rzeczywiście wielu dyrektorów też mówi o tym, że trochę to jest tak jak z rowerem. Moja mama nigdy nie chciała mi kupić sama roweru, bo powiedziała, że jeśli ja w jakiś sposób też na niego zarobię, to będę go bardziej szanowała. I rzeczywiście tak jest, więc podobnie z budżetem partycypacyjnym szkolnym. I szanowni Państwo, no mamy świetne pomysły. Ze szkół ponadpodstawowych, to jednych z takich pomysłów zrealizowanych przez młodzież jest na przykład stworzenie popiersia pana woźnego, najważniejszej dla nich osoby. Z drugiej strony zakup drona. Jeszcze inny pomysł to na przykład, zwłaszcza dla dziewcząt, bardzo ważny w tym wieku dojrzewania, czyli lustra, wysokie lustra, w którym można się w całości przejrzeć, czy muzyka relaksacyjna w toalecie. Więc wiele, wiele pomysłów. Także tutaj z SPS 7 podsłuchałam, że dzieci chciałyby zaproponować nauczycielom podwyżki. Zresztą jestem jak najbardziej, nie wiem tylko, czy z budżetu szkolnego uda nam się to zrobić. Natomiast ja mam nadzieję, że te budżety szkolne zostaną także dostrzeżone przez rodziców i przez dyrektorów, bo rozmawiamy rzeczywiście, bardzo często rozmawiam z dyrektorami o tym, czym jest szkoła. Że szkoła rzeczywiście to jest miejsce, w które jest miejscem też partnerstwa, miejscem współpracy i to właśnie w szkole od najmłodszych lat tego powinniśmy uczyć i wiem, że też niektórzy dyrektorzy nawet myślą o tym, aby w swoim planie finansowym, który otrzymują od miasta, przeznaczyć po prostu jakąś drobną część na szkolny budżet obywatelski.
1: A o jakiej kwocie mówimy, jeśli chodzi o szkołę?
0: O szkoły podstawowe to będą budżety w wysokości 5 tysięcy złotych, więc prawie 300 tysięcy rocznie przeznaczamy z budżetu na szkolny budżet obywatelski w szkołach podstawowych i około 400 w szkołach ponadpodstawowych.
2: Chłopaki, na co byście mieli do dyspozycji właśnie taki szkolny budżet obywatelski? To na co takie pieniądze by mogły pójść?
3: No na pewno na jakieś, nie wiem, na wydanie, na przykład na ulepszenie komputerów, na informatyce.
4: To się by przydało, bardzo.
5: Na przykład na nowe toalety, są już lekko zniszczone.
3: Kącik wyciszenia, coś takiego, czy kącik zabaw jakiś, czy ogólnie w ogóle większa cisza na korytarzach.
6: Tomasz Kozłowski, rodzic, organizator 5 edycji szkolnego budżetu uczniowskiego w szkołach podstawowych, w szkole numer 4 w Krakowie.
1: To też była szkoła, która pilotażowo, własnym sumptem niejako, realizowała taki projekt.
6: Dokładnie. Środki pozyskaliśmy od rodziców, także z 1,5% rodziców, którzy wpłacają na rzecz szkoły i od 5 lat realizujemy ten projekt, przeznaczając za to kwotę 5 tysięcy, 5,5 tysiąca, w zależności od możliwości naszych rodziców.
1: I jak to się sprawdza?
6: Sprawdza się bardzo dobrze. Dzieci od klas 4-8 tak naprawdę samodzielnie sporządzają projekty.

0: dzieci klas 1-3 wymagają opieki, współpracy swoich wychowawców. To się bardzo dobrze sprawdza w promowaniu także tych projektów. Dzieci robią plakaty, namawiają inne dzieci do głosowania, dostrzegają to, czego szkole brakuje i zgłaszają w projektach. My jako dorośli nie zawsze widzimy, co jest potrzebne, a dzieci swoimi oczami mają troszkę inne spostrzeżenia, inny świat i nam tłumaczą, jaki świat wygląda poprzez te projekty.
1: I jakie pomysły się pojawiały na przestrzeni tych paru lat, jakie pomysły były realizowane?
0: Przez okres 5 lat było bardzo dużo pomysłów. Powiem o kilku takich, które mnie najbardziej zaciekawiły. Na przykład stoliki szachowe. Są to stoliki na każdym poziomie szkoły. Dzieci mogą grać w ciągu przerwy. Mamy super nauczyciela, który z pasją uczy te dzieci szachów. I te szachy od 5 lat, to chyba w pierwszej edycji były w ogóle wykonane, się sprawdzają. Uzupełniamy tylko pionki, tak naprawdę figury. Natomiast z takiego ciekawego jeszcze projektu, to mogę powiedzieć gry planszowe do biblioteki. To są gry, które dzieci nie są w stanie same zakupić lub zdobyć. One mogą przyjść, mogą pograć w bibliotece w te gry, albo nawet wypożyczyć się do domu i następnie oddać. Mamy wieszak na deskorolki, mamy tak zwane wesołe schodki, które posiadają dobre słowo, na przykład uśmiechnij się, wchodząc do szkoły, od razu samopoczucie jest lepsze.
2: Grzegorz Mroczek, dyrektor szkoły podstawowej numer 7 w Krakowie.
1: Jak będzie wyglądało wprowadzenie tego budżetu w praktyce?
2: W praktyce działa to tak, że na początku roku kalendarzowego, czyli w styczniu razem z Radą Rodziców ustalamy taki harmonogram działań, bo do tej pory u nas to Rada Rodziców dla nas przygotowywała środki, które mogliśmy wydawać w ten sposób i później wprowadzaliśmy poszczególne elementy w życie. To znaczy był czas na zgłaszanie projektów, dzieciaki zbierały te projekty, robiły to w taki sposób, że miały swój pomysł, poszukiwały 20 innych uczniów, którzy ten pomysł poparli, zbierali pod tym podpisy, następnie składali do dyrektora razem z kosztorysem takiego projektu. Tą ważną informacją było to, że to były te 2000, które my do tej pory mieliśmy i mamy, które uczniowie mogli wydatkować. Kiedy już wpłynęły projekty, rozpoczynał się czas głosowania. Każdy uczeń od klasy 1 do klasy 8 miał jeden głos, który mógł oddać na jeden wybrany projekt, który następnie w okresie wakacyjnym był w ramach środków, które dostaliśmy od Rady Rodziców, realizowany.
1: Czyli ten pilotaż u Was tak naprawdę działał w praktyce za sprawą dobrej woli Rady Rodziców, bo to oni te pieniądze wyłożyli. Od kiedy? W sensie jak długo to testowaliście?
2: W tym roku mamy już 3. edycję. Więc my już mamy to narzędzie wprowadzone i myślę, że będzie działać. Natomiast jak patrzymy na frekwencję, to zaskakujące dla mnie zawsze jest to, że bardzo często projekty składają dzieci z klasy 1-3, natomiast w przypadku dzieciaków z klas 4-8, a zwłaszcza tych najstarszych, czyli powiedzmy 7- i 8-klasistów, no tutaj motywowanie ich do działania jest potrzebne i istotne. Oni są mniej zaangażowani i mniej chętni, dlatego w ich przypadku po prostu trzeba im to przypominać, zachęcać, mówić o korzyściach, żeby się angażowali w działanie dla szkoły.
1: Jakie projekty były zgłaszane, a jakie były realizowane w ciągu tych 3 pilotażowych lat?
2: Zaczęliśmy od takiego projektu, który dotyczył wyposażenia biblioteki w konkretne tytuły i to był taki projekt, który udało nam się zrealizować 3 lata temu. W zeszłym roku mieliśmy taki projekt, który dotyczył stref wyciszenia, w zasadzie ich wyposażenia, dlatego że my wyremontowaliśmy pomieszczenie, wiadomo, że tutaj środki na to by nie pozwoliły, natomiast wyposażenie stref wyciszenia było już w projekcie uczniowskim i jego elementem były na przykład leżaki, które znajdują się na zewnątrz, na których uczniowie będąc podczas swoich zajęć świetlicowych mogą usiąść i spędzić przynajmniej chwilę czasu. Natomiast w tym roku mamy 4 takie projekty. 2 dotyczą klocków Lego, to znaczy jeden dotyczy całej ściany z klocków Lego, którą na pierwszym piętrze dla dzieciaków klas 1-3 moglibyśmy zainstalować, a drugie zestawów klocków, które dzieciaki chciałyby i z których mogłyby konstruować różne rzeczy. Ale 2 są ciekawe, bo jeden dotyczy roślin na parapetach, czyli dzieciaki też mają taką potrzebę zielonych przestrzeni w swoich szkołach. A jeden, będący takim projektem ucznia z klasy 1, dotyczy nasadzeń krzewów na zewnątrz. Więc te projekty są naprawdę bardzo różne. Dzieciaki obejmują tutaj rzeczywiście bardzo różne pomysły.
3: A tym tematem zajęła się Paulina Nawrocka. Dziękuję.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika. Od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 tysięcy kilometrów. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
9: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szanse na miliony. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
11: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
10: Uuu, pachnące cieplutkie croissant prosto z pieca.
11: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
10: O, pyszna zapiekanka.
11: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
10: To rozumiem.
11: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
0: O reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
12: Kuba Kus, witam Was serdecznie i zapraszam na magazyn To jest tydzień, który dziś w całości poświęcimy wystawie Kunszt i Fach Kraków Rzemieślników. Te ekspozycje możecie już oglądać w Pałacu Krzysztofory.
13: Muzea w Krakowie.
14: Mówimy o zorganizowanej pracy rzemieślników. Dr Katarzyna Moskal, Muzeum Krakowa, kurator wystawy Kunszt i Fach Kraków Rzemieślników. Najstarsze obiekty, przedmioty, eksponaty pochodzą z przełomu XIII i XIV wieku z wykopalisk archeologicznych. I właśnie te przedmioty, nasze eksponaty są świadkami historii. One opowiadają o życiu po prostu dawnych mieszkańców Krakowa, ponieważ rzemieślnicy w Krakowie stanowili chyba większość mieszkańców miasta. Mówimy o takiej pracy zorganizowanej, dlatego że warunkowała ona w pewnym sposób rozwój miasta. Miasto nadawało cechom statuty, przywileje, z których korzystali na wyłączność pracy i sprzedaży swoich produktów w mieście, a także na korzystanie z materiałów, na przykład garncarze korzystali z gliny na błoniach, szewcy mieli wykorzystywać skóry przygotowane przez krakowskich garbarzy, więc wzajemnie też korzystały te rzemiosła. A z drugiej strony miasto, stwarzając dobre warunki pracy dla tych rzemieślników, wymagało od nich, żeby te wyroby były wizytówką miasta, czyli bardzo przestrzegali jakości materiałów, jakości pracy, ale też zobowiązywali rzemieślników do pomocy w razie niebezpieczeństwa, czyli rzemieślnicy mieli bronić miasta, dlatego ćwiczyli się w strzelaniu właśnie w ramach Bractwa Kurkowego, o czym wystawa też opowiada. I mieli za zadanie uposażać w broń baszty wokół Krakowa, prawda, w umocnieniach obronnych krakowskich.
12: Dzisiaj spacerując właśnie plantami możemy zobaczyć miejsca historyczne, w których były właśnie bramy na przykład, różne cechowe. To taka pozostałość po dawnych murach miejskich. Rzemieślnicy byli, powiedzmy, w średniowieczu albo w renesansie taką krakowską klasą średnią?
14: To bardzo rozwarstwiona warstwa społeczna. Mówimy o takich bardzo, bardzo bogatych rzemieślnikach, patrycjuszach wręcz krakowskich, którzy właściwie znajdowali się w tej samej warstwie co kupcy, czyli na przykład to byli złotnicy i kuśnierze. Od zawsze chyba najbogatsze cechy krakowskie, ale byli na przykład nieco ubożsi, na przykład garncarze, którzy już powiedzmy nie mieli takiego statusu.
12: No i byli też partacze, czyli rzemieślnicy niezrzeszeni, którzy odstawiali w cudzysłowie lewiznę. Tacy też byli.
14: Nazywano ich też szturażami, od sztyren z niemieckiego przeszkadzać. Byli to tacy rzemieślnicy, którzy być może na przykład nie spełnili warunków, aby stać się członkiem cechu, najpierw jako uczeń, albo na przykład potem jako mistrz, którzy może też nie byli odpowiednio przysposobieni finansowo, dlatego że nauka wymagała też pewnego rodzaju kosztów do skrzynki cechowej za każdy etap swojej nauki. I niekoniecznie, można powiedzieć, dziś mówimy, że niekoniecznie oni byli gorzej wykształceni w swoim rzemiośle, no ale nie mieli tego prawa legalnie pracować w mieście. I faktycznie przez to, że nie obowiązywały ich tak naprawdę normy, no bo działali wbrew prawu miejskiemu, zdarzało się, że te ich przedmioty rzeczywiście były gorszej jakości, no bo nikt ich po prostu legalnie nie sprawdzał. I można powiedzieć, że pomimo tego, że regularnie ich praca była w mieście zakazywana, ta szara strefa istniała zawsze. Zawsze gdzieś tam się ostawali, chyba też wypełniali pewne zapotrzebowanie, być może właśnie tych najuboższych mieszkańców miasta.
12: Kto mógł należeć do cechów? Bo Kraków od samego zarania był miastem multikulturalnym, multinarodowościowym. Mieliśmy Niemców, Polaków, Ormian, Czechów, później także Żydów. Czy każdy mógł do cechu należeć, czy nie?
14: No oczywiście najpierw musiał odbyć naukę w cechu krakowskim bądź spoza Krakowa, prawda? Musiał przedstawić przed starszyzną cechową świadectwo, że jest mistrzem cechowym. A żeby zostać mistrzem i być przyjętym do cechu, musiał również mieć obywatelstwo krakowskie. I to obywatelstwo krakowskie nie znaczyło tylko, że zapisany w księgach miejskich musi być osoba spoza Krakowa, ale obywatelstwo miejskie musieli przyjmować też krakowianie, synowie mistrzów krakowskich, a wiązało się to po prostu z opłatami dla miasta. Zazwyczaj w takim momencie, oprócz tego, że było to oficjalnie zapisane, przez urząd miejski zazwyczaj stawiali się razem z zainteresowanym dwaj świadkowie, fideiussorowie, tak zwani z łaciny, bo zazwyczaj tak zapisywani byli w dokumentach, którzy świadczyli też o tym, że ta osoba jest prawa, dobrze się moralnie prowadzi i że po prostu będzie dobrym obywatelem. Poza tym mistrz musiał mieć swój własny warsztat. I to też była taka kolejna jakby przeszkoda dla tych, którzy byli mniej majętni. Dlatego bardzo chętnie wypełniali, można powiedzieć, pewne też zapotrzebowanie i żenili się z żonami, raczej nie z żonami, tylko z wdowami po mistrzach danego zawodu, dziedzicząc w ten sposób warsztat, bo tutaj wchodzimy w takie zagadnienia jeszcze prawa związanego z tym, czy wdowie wolno było prowadzić warsztat i jak długo, bo po śmierci męża mogła go prowadzić rok na przykład w niektórych cechach, czasem nieco dłużej. Zazwyczaj mogła sprzedawać przez pewien czas jeszcze wyroby, ponieważ żony mistrzów zazwyczaj sprzedawały wyroby, które oni produkowali, ale zazwyczaj nie mogła robić tego sama, tylko dostawała jakiegoś pomocnika z cechu właśnie, który ją też przed cechem reprezentował. Więc powiedzmy, że nie do końca mogła jakby
12: swobodnie prowadzić działalność.
14: Nie? I tak samo zabezpieczano też prawa czeladników, którzy uczyli się u danego mistrza, ponieważ była oczywiście w cechu podpisywana umowa i żeby ten czeladnik mógł skończyć tą swoją naukę tam, gdzie mistrz był zobowiązany go nauczyć, a powiedzmy, no po prostu zmarł, mogła tą naukę prowadzić właśnie jego żona. Z tym, że właśnie też zawsze przed cechem, czy przy wyzwolinach, czy przy właśnie jakichkolwiek egzaminach, zawsze reprezentowała reprezentował ją mistrz przydany właśnie z cechu.
12: Czy religia odgrywała jakąś rolę? No bo myślę tutaj na przykład właśnie o Niemcach albo Żydach na Kazimierzu, którzy też trudnili się rzemiosłem.
14: No więc Żydzi nigdy do tych cechów organizowanych przez Radę Miejską nie należeli. To wszystko wiązało się już od XVI wieku w statutach. Było zapisane, że po pierwsze, już na samym etapie nauki uczeń musiał przedstawić zaświadczenie, że właśnie jest wyznania chrześcijańskiego i to zaświadczenie wydawał albo ksiądz parafii, bo zdarzali się uczniowie podkrakowscy też. Czasami mógł być to jakiś wójt gminy na przykład, no albo właśnie jakikolwiek proboszcz czy duchowny, czy jakaś osoba po prostu zaufania publicznego. A na kolejnym etapie również, jeśli przyjeżdżał do Krakowa mistrz, który chciał do cechu należeć, musiał również przedstawić dokument, że jest chrześcijaninem. I o ile w czasie XVI wieku nastąpiło takie pewne rozwarstwienie w cechu, ponieważ do tej pory obowiązkowe było uczestnictwo właśnie we mszach świętych 4 razy w roku, każdy cech miał swoją kaplicę bądź ołtarz i tam spotykano się przynajmniej 4 razy w roku na tak zwanych żałomszach i modlono się za zmarłych członków cechu. Obowiązkowo uczestniczono w pogrzebach i w procesjach, przede wszystkim w tej najważniejszej w ciągu roku w Krakowie, w procesji Bożego Ciała. I za nieobecność rzeczywiście byli rozliczani według statutu karami pieniężnymi, bądź kupowali właśnie świece, wosk oddawali na świece też czasami. No więc kiedy pojawiali się protestanci, początkowo jeszcze mogli działać w cechu, jeszcze pozwalano im jakby na zastępstwa albo osobowe po prostu zastępstwo na procesji bądź pogrzebie, albo po prostu wyższą opłatę za swoją nieobecność, ale król Zygmunt III Waza na początku to był chyba 1630 któryś rok, ja już teraz nie pamiętam dokładnie, zakazał w ogóle przyjmowania obywatelstwa osobom innego wyznania, protestantom przede wszystkim. To był ultrakatolicki król i rzeczywiście no wtedy było mocno utrudnione właściwie działalność osób, które jeszcze w tym cechu się nie znalazły. Pomimo tego, że jego brat Władysław 10 lat później jakby przywrócił to z powrotem, jakby tą możliwość, że protestanci mogą przyjmować obywatelstwo krakowskie, nadal były z tym problemy w cechu i możemy na przykład przeczytać takie wspomnienia rzeczywiście w źródłach, że napadają na domy protestanckich mistrzów, między innymi nawet starszego cechu Samuela Piaskowskiego, wybitnego złotnika krakowskiego. Niszczą jego warsztat, niszczą przedmioty, które tam się znalazły, które tam przechowywał, czy jego wyroby. Także nie było to łatwe i też na przykład, też są na przykład takie sytuacje, że ktoś zaczyna w cechu swoją pracę, naukę, która przecież trwała parę lat co najmniej, bo najpierw uczeń, potem czeladnik.
12: Do nauki właśnie przejdziemy za moment, tak?
14: Ma zdać egzamin mistrzowski, ale jest protestantem i na tym ostatnim etapie nauki po prostu nie pozwalają mu przystąpić do tego egzaminu, więc właściwie jest w sytuacji, powiedziałabym, beznadziejnej.
12: Takie getto ławkowe ówczesne.
14: Można tak powiedzieć, tak.
12: To przechodzimy do kolejnej sali i skupiamy się właśnie na nauce rzemiosła, bo ta trwała całkiem długo, bo zaczynali już bardzo młodzi chłopcy. Dziewczynek nie było jako rzemieślniczki, czy były jakieś takie wyjątki?
14: Mowa jest tylko o chłopcach, natomiast i w ogóle bardzo rzadko pojawia się w dokumentach cechowych w ogóle jakaś, ponieważ członków cechu nazywano braćmi, nazywali się tak między sobą, bracia cechowi, więc rzadko pojawiają się informacje o siostrach. Zazwyczaj chodzi właśnie o wdowy po mistrzach, ewentualnie córki mistrzów. Pojawia się na przykład taka informacja, że w warsztacie iglarza, ponieważ to też było regulowane, ile czeladników mógł mieć mistrz. No więc pojawia się takie informacje, że w warsztatach krakowskich iglarzy zatrudniano kobiety jako czeladniczki. Nie wiem, może chodzi o to, że to jest bardzo drobiazgowa praca, że igły są delikatne, może dlatego, że kobiece ręce drobniejsze, nie mam pojęcia, dlaczego akurat iglarze, ale właśnie pojawia się taka informacja, że mistrzowie ukrywali te rzemieślniczki w kuchni, że są niby kucharkami, kiedy przychodziła kontrola i sprawdzali ilość stanowisk czeladniczych, czyli tak zwanych stołków w warsztacie. Więc, Więc to w ogóle też trzeba też patrzeć na to, że statuty wyznaczały oczywiście pewne normy, ale to nie znaczy, że one czasem nie były przekraczane. Oczywiście nie było to nagminne, ale na pewno było mnóstwo przypadków odejścia od tej zasady.
12: A zdarzały się mistrzynie?
14: Tak, zdarzały się mistrzynie, chociaż tak jak mówię, mistrzyniami były przeważnie wdowy. W ogóle jeśli chodzi o cały warsztat, to historycy mówią, szczególnie historycy gospodarki, że powinno się patrzeć na warsztat jako jak na takie całe przedsiębiorstwo, ponieważ mistrz i mistrzowa tak naprawdę organizowali pracę w warsztacie. No mistrz pracował w warsztacie, ale mistrzowa na przykład sprzedawała wyroby, które on produkował. Poza tym dostawała, można powiedzieć, pod opiekę chłopców, dzieciaki jeszcze, które po prostu opierała, którym dawała jeść i których pilnowała po prostu, jak się rozwijają, jak dbała po prostu o ich wychowanie, można powiedzieć. I niewątpliwie synowie i córki również pomagali. I to wiadomo, że oni może nie byli odnotowywani, nie byli opłacani, ale jakby tworzyli ten warsztat.
12: To przechodzimy w takim razie do nauki. Uczeń to wiek 10 do 16 lat, można chyba tak powiedzieć. Trochę niewolnicza praca dzieci, z przymrużeniem oka oczywiście.
14: Znaczy troszkę tak było. Jeszcze zależy pewnie jaki był mistrz. Niektórych ponieważ uczniowie przybywający do warsztatu musieli właściwie wykonywać takie czynności troszkę jak służący. Polegało to na rozpalaniu pieca, sprzątaniu w warsztacie, bo rzadko byli dopuszczani do jakiejkolwiek nauki. Czyścili obuwie mistrza i innych czeladników. Jeśli na przykład przy domu był jakiś, nie wiem, drób hodowany, no to też ich zajęciem było karmienie tego drobiu. Ale w statutach była taka informacja, w większości statutów, że jeśli mistrzowie by nadużywali tej swojej władzy nad czeladnikami, to uczeń ma prawo się poskarżyć do cechu i ma prawo od cechu pomoc otrzymać. Czy to przeniesienie do innego warsztatu, czy ukaranie właśnie mistrza.
12: Tu stawiamy przecinek, bo czas na krótką przerwę, a po niej wracamy do mojej rozmowy z kuratorką tej ekspozycji.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
12: Tak jak zapowiadałem przed przerwą, wracamy do mojej rozmowy z dr Katarzyną Moskal, kuratorką wystawy Kunszt i Fach Kraków Rzemieślników. Te ekspozycje możecie już oglądać w Krzysztoforach.
15: Taki uczeń jak długo wykonywał tę nieodpłatną pracę jedynie za wikt i opierunek? To też było uzależnione od tego, jakiego rodzaju rzemiosło chciał wykonywać, czy nie?
14: No zdecydowanie tak, no bo prawda, różnego rodzaju wyroby były ich przedmiotem ich pracy, no więc do niektórych wymagane było większe zaawansowanie. Na pewno dłużej niż stolarz uczył się na przykład zegarmistrz. Nauka trwała od roku do 4, a nawet 5 lat. To mówimy o nauce uczniowskiej, która właściwie jeszcze nie była w warsztacie. Dopuszczany był uczeń do naprawdę bardzo nielicznych prac i dopiero w momencie, kiedy mistrz stwierdził, że jakby może przejść na dalszy etap, że się sprawdził też jako uczciwy człowiek i powiedzmy dobrego prowadzenia się chłopiec.
12: Bo też były pewne reguły, które określały zachowanie takiego ucznia.
14: Tak, zakazane były gry hazardowe, kontakty z nierządnymi niewiastami, też zabawa, prawda, podczas pracy. Potem następowało przyjęcie w poczet czeladników. Jeszcze był taki okres przejściowy, kiedy uczeń był robieńcem bądź półtowarzyszem, tak to się ze staropolskiego nazywano, ponieważ czeladnik to inaczej był towarzysz, opłacany połową pensji, czyli tygodniówki czeladniczej, ponieważ tygodniówka, tak zwany wochelon, był wypłacany raz w tygodniu za tygodniową pracę. I dopiero kiedy robieniec wykazywał się jakąś umiejętnością zawodu, mógł jakby iść dalej, otrzymywał dokument, że właśnie staje się czeladnikiem.
12: Czy towarzyszyła temu przejściu od ucznia przez półtowarzysza do czeladnika jakaś ceremonia, taka przejścia, rytuał przejścia?
14: Tak, tak. Można powiedzieć, że było to inspirowane już ówczesnymi obyczajami, które panowały na Akademii Krakowskiej, czyli tak zwanymi otrzęsinami, beanią. Były przeróżne metody znęcania się nad młodym chłopcem, ośmieszające. Równocześnie nazywano to sztem też, ponieważ taki młody chłopak dostawał nowe imię, a raczej nowe nazwisko. I to były często takie nazwiska nieco ośmieszające, na przykład Liży Krupa albo Moczy Gęba. Co ciekawe, one się często stawały potem nazwiskami, które do tej pory jakby w naszym społeczeństwie są używane. Do tego stopnia było to, powiedzmy, ośmieszające i niechętnie patrzono na niektóre takie przyimki, tak były nazywane, czy przeimki, czyli po prostu przezwiska, że statuty zakazywały właśnie takich bardziej, powiedziałabym, no właśnie prześmiewczych form. Z takich ważnych elementów, no to było na pewno złożenie do szkatuły cechowej, do skrzynki cechowej jakiegoś datku, bądź właśnie wydanie już w czasie przyjęcia jakby w grono uczniów uczty dla swoich kolegów, czyli czeladników w gospodzie. Czasami czeladnik właściwie prawie zawsze musiał złożyć klejnot lub wotum cechowe i to były bardzo różne rzeczy. Mogły być to rodzaj pieniążka, który nie był pieniążkiem aktualnym, chodziło o kruszec, czy był jakąś właśnie monetą albo medalem, który upamiętniał dawne epoki. Zazwyczaj dodawano takie koluszko do tego, imię czeladnika pisano, grawerowano na tej monecie, stawało się taką jakąś jakby ozdobą. Natomiast w momencie, kiedy cech podupadał, kiedy miał mniej pieniędzy, po prostu to służyło, to był majątek cechu i służyło to na przetopienie, na sprzedaż tego kruszca.
15: Jak długo czeladnik był czeladnikiem i jaka droga prowadziła do mistrzostwa?
14: Niedługo po tym, jak czeladnik stawał się czeladnikiem, mógł wyruszyć w fascynującą, według mnie, patrząc na to oczami współczesnego badacza, podróż cechową, czyli wędrówkę czeladniczą, czy tak zwany z niemieckiego Wander. U nas jest dużo tych niemieckich słów, bo jednak z Niemiec do nas to rzemiosło przychodziło i ta wymiana była bardzo silna. No więc czeladnik musiał uzyskać odpuszczenie od mistrza, dostawał taki dokument zwany kundschaftem. To się zmieniało w czasie, bo potem już za czasów Austrii była to specjalna książeczka, Wanderbuch. I dokument ten mówił o tym, że czeladnik właśnie jest czeladnikiem, że ma ten dokument, że już coś umie. Prośbę o to, aby mistrzowie w innych miastach przyjęli go do swojego warsztatu na naukę.
15: Taki list polecający.
14: Dokładnie. A po drugiej stronie, jeśli to była kartka, bądź jeśli to była książeczka, no to po prostu na stronach tej książeczki musiał zbierać po prostu dowody, że był w danym miejscu, więc były to zazwyczaj podpisy pisarza cechowego z pieczęcią cechu, który mówił, jak długo pracował u kogo i w jakim mieście, albo czasami pieczęcie z urzędów miast w danym mieście. I taka wędrówka trwała od na przykład roku do nawet 4 lat, więc nam się wydaje to takie, że na przykład w średniowieczu nie wędrowano tak daleko, albo że ten przepływ informacji był bardzo nikły, a to wręcz przeciwnie. Młody chłopak z Krakowa wybierał się na przykład do Niemiec, do Czech, szedł na Śląsk. Do nas też docierali rzemieślnicy z bardzo odległych krain. Na przykład mamy takie księgi cechu złotników z przełomu wieku XV i XVI i wiemy na przykład, że do Krakowa, w krakowskich warsztatach złotniczych uczyli się i docierali do Krakowa nawet młodzi chłopcy ze Szkocji, więc to są naprawdę olbrzymie odległości i dlatego też można mówić, że jednak istniała jakaś taka wspólnota tych wyrobów rzemieślniczych. Oczywiście one się różniły nieco stylem w danym mieście, ale też właśnie po tym, co powstawało w naszych miastach, możemy troszkę patrzeć, gdzie ta osoba się uczyła po prostu, u kogo. I stąd też, bo przecież malarstwo też było cechowym malarstwem, prawda? To nie byli oni uważani malarze jako artyści. I to, co dzisiaj historycy sztuki właśnie badają, te szkoły krakowska, włoska, jakaś tam inna, no to właśnie są śladami tej nauki właśnie zagranicznej i tych podróży, że tutaj widać wpływy takie, a tam inne. No bo młody człowiek, który wyruszał na podróż, nie wiem, do Wiednia i tam najdłużej spędził czas w warsztacie, no to on automatycznie te cechy i te stylu, czy te właśnie metody pracy stawały się jego metodami. I on je przywoził potem do Krakowa. Musiał potem przez obowiązkowo chwilę popracować u swojego mistrza, który go wypuścił w świat. Równocześnie mistrz dostawał dostęp do nowinek z zagranicy i też mógł je wcielić do swojego warsztatu. No a potem podchodził do egzaminu mistrzowskiego, czyli musiał wykonać tak zwany majstersztyk, sztukę mistrzowską przepisaną w statucie cechowym.
15: Mówiąc o tym majstersztyku, można sobie wyobrazić, że taki przyszły mistrz wykonywał na przykład jakieś dzieło, nie wiem, złotnicze, albo zegarek, albo jakiś puchar, albo, nie wiem, zbroja, co w przypadku, nie wiem, na przykład piekarzy, czy oni musieli jakiś mistrzowski chlebek upiec?
14: Na pewno tak. To były zawsze w majstersztyk bardzo konkretnie były przepisane te prace, którymi się musiał ten mistrz wykazać, przyszły mistrz. I one się też zmieniały z czasem, bo zmieniał się popyt społeczeństwa, zmieniały się po prostu, nie wiem, zawody, funkcje różne. Wszystko i zmieniały się właśnie też przedmioty, na które było zapotrzebowanie. Tu na przykład możemy zobaczyć lady cechowe, czyli tak zwane skrzynie, a lady od laden ładować, które są majstersztykami. Tu właśnie trzymano najcenniejsze dokumenty, pieczęcie cechowe, ale równocześnie były wyrobami na właśnie takim egzaminem praktycznym mistrzowskim młodego czeladnika. Na jednej z nich widzimy na ladzie cechu rzeźników. Tutaj czeladnik podpisał się na szufladce. Robiął Józef Pileński, czeladnik stolarski. Co jeszcze było ważne, zazwyczaj majstersztyk zawierał różne techniki, różne czynności, którymi musiał się ten czeladnik wykazać. Dlatego na przykład tutaj przy tej ladzie widzimy, że są dodane właśnie kolumienki, że mamy różnego rodzaju reliefy, że jest, grawerowana inskrypcja. Więc mamy tutaj masę różnych umiejętności, którymi musiał się ten młody człowiek wykazać i zazwyczaj kumulowano to w jednej, dwóch, trzech pracach, które po prostu jeśli wykonał w porządku, odpowiedni sposób, no to stawał się mistrzem. Dostawał właśnie taki dyplom jak tutaj, dyplom mistrzowski.
15: Działalności cechów zabroniła matka Austria w 1859, ale nie znaczyło to, że rzemiosło upada, bo cały czas paradoksalnie mamy do czynienia z rzemieślnikami. Oni wykonują swoje prace, są dalej cechy, oczywiście nie działają już tak jak działały, nie wiem, w średniowieczu albo nieco później.
14: To znaczy, to miało bardzo konkretną przyczynę. Między innymi dlatego zakazano działalność cechów, chciano, aby stworzono organizacje, które były po prostu poza wszelką religią, żeby każdy miał dostęp do tych stowarzyszeń i żeby Żydzi też mogli należeć do stowarzyszenia i właśnie wszystkie inne religie. Po prostu stawiano na większą równość. I to wynikało właśnie z tego. I trzeba przyznać, że tutaj w Krakowie z dużymi oporami się to przyjmowało. Kolejne statuty właśnie jakby wskazywały, czy nakazywały przyjęcie starozakonnych, przyjęcie właśnie Żydów do cechu. No i nie udawało się to za bardzo. W końcu stworzono, i to właściwie się ciągnęło od wieku XIX aż po II wojnę światową, były w Krakowie zazwyczaj dwie cechy dzielone na dwie grupy. Czyli była grupa druga, cech żydowski, podległy grupie pierwszej, czyli cechowi chrześcijańskiemu. Niestety tak to wyglądało. I według mnie to jest właśnie ta, jak popatrzymy teraz w przeszłość, no to właśnie ta nierówność wydaje mi się akurat wadą cechów, bo sam sposób nauki, sposób właśnie sprawdzania jakości materiału uważam, że był rzeczywiście wspaniały, że sprzyjał właśnie wykonywaniu dobrego rzemiosła.
15: Czy krakowskie cechy w jakiś sposób rezonowały na cechy w innych miastach? Nie wiem, pełniły jakąś taką zwierzchnią rolę na przykład wobec cechów, nie wiem, z Proszowic, z Wieliczki albo, nie wiem, ze Skawiny.
14: W ogóle mówimy w tych pierwszych latach, kiedy cechy powstały, czyli powiedzmy najstarszą wzmiankę, w sumie niedawno odkrytą, to jest 1329. Wiemy tylko, że mistrzowie krakowscy pojechali razem z rajcami do Sącza ustalać warunki umowy handlowej. Ale tak naprawdę najstarsze statuty i w ogóle więcej informacji o cechach pojawia się pod koniec XIV wieku. Najstarsze statuty to Kuśnierski i Kapeluszniczy z 1377 roku. I szczególnie w tych pierwszych wiekach działania cechów, czyli XV-XVI wiek, rzeczywiście mówimy o prymacie Krakowa, no wtedy jeszcze jako stolicy, prawda, tych ziem. Po prostu inne cechy naśladowały zarówno statuty krakowskie, jak i czasami się zdarzało, że krakowscy mistrzowie pomagali rozsądzać różne sprawy właśnie związane z pracą rzemieślniczą, rzemieślnikom po prostu z innych miast. Na przykład Tarnowa, bochni Nowego Sącza.
15: PRL to z kolei upaństwowienie rzemiosła.
14: Mm-hmm. Tak, i mamy właśnie taki niewielki przystanek na wystawie, który pokazuje, którym takim symbolicznym, jest takim symbolicznym przejściem, ponieważ wcześniej mówimy o cechach w reprezentacji idących w procesjach, w pochodach, tych właśnie świętach państwowych, świętach religijnych, o takich właśnie pochodach z chorągwiami, z muzyką, z wszelkimi insygniami starszych. I tutaj nagle przechodzimy do 1 maja 1945 roku i oglądamy pierwszy pochód z okazji święta 1 maja, święta robotników właśnie w Krakowie. Możemy też posłuchać wspomnień przepytanych przez nas w wywiadach rzemieślników krakowskich, którzy jeszcze pamiętają te czasy i którzy opowiadają właśnie o tym, jak zabierano warsztaty, jaki był trudny dostęp do materiałów, jak rodzice, którzy posiadali piekarnię, nie oddawali swojego syna na naukę, który już nawet coś umiał właśnie w tej kwestii, bo pomagał zawsze ojcu w piekarni, no ale bano się, że ta piekarnia zostanie odebrana, więc otrzymał inne wykształcenie i dopiero po śmierci ojca, po wielu, wielu latach wrócił do piekarni. Więc opowiadano też o właśnie o tej części religijnej obchodów, że na przykład wspaniałe są wspomnienia pana Jerzego Górnisiewicza, piekarza krakowskiego, który opowiada o tym, jak miano dwa sztandary cechowe. Jeden był na święta państwowe, a do tego podpinany był na święta religijne i procesje dodatkowa płachta sztandaru z przedstawieniem świętego Klemensa, patrona piekarzy.
16: Dodam jeszcze, że wystawę Kunszt i Fach Kraków Rzemieślników możecie oglądać w Krzysztoforach do 25 października. Więcej informacji na stronie Muzeum Krakowa.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
16: Magazyn To jest tydzień. Kuba Kusy, zapraszam. Takiego aktu wandalizmu w Krakowie jeszcze nie było. W parku Czyżyny chuligan z impetem wjechał elektryczną hulajnogą do, uwaga, miejskiego szaletu. Zarząd infrastruktury wodnej szacuje straty.
17: Z mikrofonem przez Kraków.
18: Wyważone drzwi, hulajnoga w samej toalecie, pobazgrane ściany zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku, pourywane guziki, zepsuta kasetka, do której wrzucamy tą opłatę 2 zł, jeżeli chcemy skorzystać. Magdalena Wasiak, Zarząd Infrastruktury Wodnej w Krakowie. Więc ta liczba zniszczeń zaskoczyła nas równie mocno, jak też sam fakt tego, że ktoś... Wiemy, że te hulajnogi lądują w różnych miejscach, w rzekach, w rowach, w koszach, na śmieci, natomiast no, w toalecie to po raz pierwszy.
15: Czy te toalety są monitorowane? Oczywiście z zewnątrz, no w środku nie wyobrażam sobie, ale z zewnątrz tak, żeby być może dało się rozpoznać sprawcę tego aktu wandalizmu, no bo wjazd hulajnogą do miejskiego szaletu, no to jest wyczyn, co się zowie.
18: No niestety ta toaleta jeszcze nie jest monitorowana. Tutaj po tym zdarzeniu oczywiście rozważamy taką możliwość, natomiast inne toalety w wielu innych miejscach Krakowa są monitorowane. I tam rzeczywiście skuteczność i dotarcie do sprawcy jest zdecydowanie łatwiejsze. Kilka tygodni temu udało nam się na przykład namierzyć takiego niszczyciela, wandala w parku lotników.
15: Jakie są koszty tych zniszczeń tego szaletu? No bo to jest szalet taki w miarę nowy.
18: W miarę nowy, w zasadzie jeszcze na gwarancji, stąd też zwróciliśmy się do producenta, jeżeli chodzi o te części, ile one kosztują. W tym momencie wiemy, bo w innym miejscu wymienialiśmy drzwi, że tylko te wyważone drzwi to jest koszt około 17 tysięcy złotych. Natomiast inne rzeczy tutaj na razie oceniamy, czy to będzie jeszcze do naprawy, czy też będzie musiało być wymienione. I ten kosztorys podejrzewam, że w ciągu kilku dni, bo też jest potrzebny, oczywiście policji będzie dostępny.
15: Sprawę, rozumiem państwo, z automatu zgłosili do służb.
18: Tak, sprawa została zgłoszona. Tutaj też wcześniej dochodziło do podobnych incydentów, ale nie aż takich. Jesteśmy w stałym kontakcie też z dzielnicowym. Tam były zagęszczone dyżury dzielnicowe. Takie w okolicy jest park, plac zabaw, więc tutaj współgraliśmy. Natomiast no, ta sprawa jest teraz w toku, jest wyjaśniana.
15: Czy to jest pierwszy akt wandalizmu wymierzony w tę toaletę, czy nie? No bo mówiła pani, że były problemy i tutaj właśnie no, między innymi dzielnicowy gdzieś działał.
18: Tak, jesteśmy właśnie w kontakcie. Mamy w sumie 72 toalety na terenie całego miasta, mówimy tutaj o tych obsługą i bez, i w zasadzie nie ma dnia, żeby nie spotkać jakiegoś zniszczenia, jakiegoś małego uszkodzenia, natomiast tutaj ta skala była zdecydowanie większa, stąd też na bieżąco też naprawiamy.
15: Czy spotkali się Państwo z takim już poziomem destrukcji, jeżeli chodzi o miejskie szalety, czy no jest to precedensowe zdarzenie?
18: Ta dewastacja była rzeczywiście no, duża. Od dawna z taką nie mieliśmy do czynienia. Jeżeli chodzi o takie rzeczy, które nas zaskoczyły podczas kontroli, czy podczas porannego, czy popołudniowego sprzątania, to było coś większego, natomiast no, trudno to porównywać, bo to były na przykład ślady porodu w toalecie.
15: Ile kosztowała ta toaleta w Czyżyńskim Parku? Bo tak nie raz, nie dwa w mediach społecznościowych pojawiały się kąśliwe uwagi, że wydajemy grube tysiące złotych na te zautomatyzowane szalety. No i właśnie, jak to jest z tymi cenami? Czy da się coś taniej, czy musi być po prostu tak drogo?
18: Trudno się odnieść, czy to było drogo, czy nie, ponieważ my tą toaletę akurat dostaliśmy w utrzymanie od Zarządu Zieleni Miejskiej. Ona była zupełnie nowa, stawiana w miejscu, które przeszło przebudowę, powstał nowy park, siłownia na świeżym powietrzu, więc to gdzieś tam było wpisane w inwestycje i tak jak jest to w przypadku Zarządu Dróg, które na przykład remontując ulicę, buduje nowe toalety tam, gdzie ich brakuje, gdzie ich nie ma, albo remontuje te, które zastaje podczas inwestycji. Tak też było tutaj, więc to są koszty rzędu kilkuset tysięcy złotych, od 250 do 300, czasami 400, w zależności od tego, jaka ta toaleta jest i w jakim czasie też powstawała, bo ta właśnie w Parku Nowe Czyżyny, ona powstała już kilka lat temu, potem została nam przekazana. No i te koszty rzeczywiście biorą się z dość takich wyśrubowanych standardów, jeżeli chodzi o sam obiekt. One muszą być dostępne. Teraz idziemy też jako miasto Kraków w kierunku odpowiednich standardów czystości. Przekazana nam niedawno od Zarządu Zieleni Miejskiej toaleta w Parku Aleksandry. Ona jest toaletą na przykład samoczyszczącą się. Więc też tam doglądamy, kontrolujemy, oczywiście dokładamy papier toaletowy, sprawdzamy jak z innymi środkami chemicznymi, czy też z mydłem. Natomiast na to toaleta wymaga mniej pielęgnacji, jest odkażana każdorazowo po skorzystaniu i też kosztowała nieco więcej, natomiast już miasta idą w tym kierunku, żeby ta dezynfekcja i czyszczenie było każdorazowe. Odchodzimy od toalet, które są z obsługą, na rzecz tych samoobsługowych, które no, trzymają pewien standard i też są przede wszystkim dostępne, mają odpowiednie gabaryty, na przykład drzwi samootwierające się, co w przypadku osób, które nie są w stanie się same poruszać, jest sporym ułatwieniem i też takim no, przystępnym miejscem.
15: Tu powiedziała Pani samoczyszcząca, samodezynfekująca się toaleta. Od razu mi gdzieś przed oczami stają obrazki z Japonii i po prostu mnóstwo lampek i taki szalet wygląda jak wnętrze chyba statku kosmicznego.
18: Taka jest właśnie toaleta w Parku Aleksandry. Tutaj wchodzimy, nie ma klamek, to są przyciski dla osób, które na przykład mają problemy ze wzrokiem, nie mogą doczytać komunikatów, którymi są opisane kolejne diody, przyciski. Jest na przykład głos pani nagrany, który informuje, co się dzieje po wejściu do toalety, ile drzwi będą zamknięte, bo one są bodajże zamknięte przez 15 minut. To na wypadek, gdyby ktoś na przykład zasłabł w środku. No i też mamy fotokomórki, to jest bardzo częste, jeżeli chodzi o umywalki, wodę. Sama toaleta, ona się chowa po skorzystaniu, mówimy tutaj o Parku Aleksandry. Tam przechodzi dezynfekcja, to jest taka mgiełka i następnie się wynurza i jest gotowa do skorzystania sucha.
16: Zmieniamy temat. Na terenie dawnego kombinatu powstanie Park Wiernych Przyjaciół. To długo wyczekiwane przez mieszkańców spopielarnia i grzebowisko dla zwierząt.
13: Zwierzyniec w Krakowie.
19: Ta potrzeba krakowian jest bardzo duża. Zostaliśmy poproszeni razem z zespołem przez prezydenta, aby opracować koncepcję takiego grzebowiska. Katarzyna Opałka, ogrodniczka miasta Krakowa. Lokalizacja jest też wyjątkowa, ponieważ jest to zieleń izolacyjna byłej huty Sędzimira i w tym momencie jest to las, w którym śpiewają ptaki, w którym szumią liście. I już teraz możemy się tam wyciszyć i ten klimat właśnie, takiego lasu chcieliśmy w tym projekcie zachować. Część z kolumbariami, część z pomnikami została wpisana w tkankę drzew, więc są kręte ścieżki, którymi możemy spacerować pomiędzy drzewami. Chcemy, żeby to było miejsce takiej kontemplacji w zgodzie z przyrodą. Nie zakładamy wycinki drzew. I druga część grzebowiska, czyli taki ogród zadumy, gdzie możemy na chwilę odetchnąć po pożegnaniu naszego zwierzaka i też część jakby techniczna ze spopielarnią zwłok, zwierzęta do 70 kg, zwierzęta domowe będą mogły być tam spopielone.
15: Czyli można powiedzieć taki park, cmentarz, cmentarzysko, grzebowisko w bardzo zachodnim stylu.
19: Tak, no trochę nadganiamy, można powiedzieć, te miasta, które już posiadają takie cmentarze dla zwierząt, grzebowiska. W Polsce również większość dużych miast posiada, więc no tutaj naprawdę jesteśmy w tyle i wstyd dla naszego miasta, że do tej pory takiego grzebowiska nie mieliśmy, bo pewnie wielu z nas miało właśnie problem, jak się pogodzić z tą stratą, jak w jaki sposób pożegnać się ze zwierzęciem.
15: W którym dokładnie rejonie Nowej Huty będzie to grzebowisko, będzie ten park wiernych przyjaciół?
19: Dokładnie w bezpośrednim sąsiedztwie przystanku autobusowego brama numer 9. Myślę, że tutaj zmiana przystanku będzie wskazana na właśnie park wiernych przyjaciół i dosłownie w 100 metrów od tego przystanku wchodzimy już na teren grzebowiska.
15: Co warte podkreślenia, bo w sferze mediów społecznościowych już pojawiły się głosy krytyki, że to próba zasmrodzenia Nowej Huty, czy zatrucia gdzieś gleby, no właśnie, szczątkami doczesnymi naszych przyjaciół. No i to wymaga chyba takiego solidnego sprostowania, bo osoby zorientowane wiedzą, że ani spopielarnie zwłok ludzkich, ani spopielarnie zwłok zwierzęcych nie generują żadnych uciążliwości odorowych, jak to się nazywa, no a też kolumbarium, no to gleby raczej zanieczyścić nie może.
19: Tak, jak najbardziej sama spopielarnia nie generuje żadnego zapachu, żadnego dymu. My jakby nie jesteśmy w stanie z zewnątrz zauważyć tego procesu, więc dla bezpośrednio stojąc w otoczeniu nie wyczujemy żadnego zapachu. Tutaj możemy na 100% powiedzieć, że praktycznie negatywnego oddziaływania grzebowiska nie ma żadnego. Niczym się to nie różni od zwykłego parku z infrastrukturą, alejkami, tylko tyle, że mamy faktycznie szczątki zwierząt pochowane w odpowiedni sposób, tak żeby były bezpieczne dla środowiska.
15: No i też domostwa są w znacznym oddaleniu.
19: Tak, no, znalezienie miejsca, które nie wzbudzałoby kontrowersji w Krakowie, jest bardzo trudne. Natomiast to miejsce na terenie Nowej Huty Przyszłości, tam praktycznie nie mamy w dużej odległości żadnych mieszkańców. Jest de facto w lesie, więc wydaje się, że sytuacja jest w żaden sposób nieproblematyczna i jeszcze mamy przystanek komunikacji miejskiej praktycznie bezpośrednio, więc wszystkie parametry są spełnione.
15: To powiedzmy w takim razie o tych planach, o harmonogramie pracy. Kiedy zaczniemy? Kiedy będzie gotowe? Już na wstępie wspomniałem, że za mniej więcej 2,5 roku. Jak to będzie wyglądało?
19: Koncepcja zostanie przekazana do Nowej Huty Przyszłości w najbliższym czasie, tak aby na podstawie tych materiałów był przygotowany projekt w formule zaprojektuj i wybuduj wraz z pozwoleniami całego tego grzebowiska. I realizacja planowana jest tak, żeby właśnie w 2028 roku grzebowisko już funkcjonowało.
15: Rozumiem, że będzie wyłoniony też w przetargu jakiś operator tej spopielarni. Czy to miasto albo miejska spółka Kraków Nowa Huta Przyszłości będzie się tym zajmowała, czy być może jakiś inny wydział, nie wiem, wydział kształtowania środowiska?
19: Tak, zaplanowany jest zewnętrzny operator, oczywiście w trybie konkursowym, więc do tego, na to jeszcze będziemy mieć czas, żeby przygotować jako miasto warunki, ale w przyszłości tak chcielibyśmy, żeby zewnętrzny operator zajmował się grzebowiskiem.
15: Teren przyszłego grzebowiska
12: Polska, teren Parku Wiernych Przyjaciół to prawie 1,5 hektara. No to ile zwierząt się, czy szczątków zwierząt może zmieścić na tym obszarze?
19: W tym momencie koncepcja zakłada około 1000 miejsc pochówku, natomiast należy mieć na względzie, że w ramach jednego miejsca pochówku możemy tam składać szczątki kilku zwierząt, jakby oczywiście w ramach jakby rodzinnego grobowca, więc w takiej sytuacji tych zwierząt może być znacznie więcej i to jest też warte podkreślenia, że ta lokalizacja pozwala nam na rozbudowę też tego grzybowiska w przyszłości, łącznie z tym, że te alejki, które zostały wytypowane w tym obszarze leśnym, też mogą być zagęszczane w miarę potrzeb.
12: Czy to będzie tak jak w przypadku cmentarzy komunalnych, że trzeba będzie sobie wykupić te kwatery, kiedy wystartują jakieś zapisy, no bo mówimy około 1000 miejsc pod quasi grobowce. Czy już trzeba gdzieś tam się rejestrować, czy nie? Czy czekamy na zakończenie tej inwestycji? Bo domyślam się, że zainteresowanie będzie ogromne.
19: Musimy poczekać na zakończenie, wyłonienie operatora i tak te miejsca będą opłacane przez właścicieli zwierząt. Będą miejsca w kolumbariach, miejsca pomnikowe. One zapewne będą też się różnić ceną, natomiast na ten moment jeszcze nie znamy żadnych stawek i ile takie miejsca będą kosztowały. Mamy na pewno dane z innych miast, więc porównywalnie zapewne w Krakowie też będzie.
16: Dodam, że przetarg na realizację tej inwestycji będzie ogłoszony jeszcze pod koniec tego roku. Grzebowisko ma być gotowe za mniej więcej 2 lata.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
16: Środkowoeuropejskie political fiction, w którym Polacy i Czesi budują nowy porządek świata. Tak w skrócie można podsumować niespodziewane zwycięstwo Unii Polsko-Czeskiej w III wojnie światowej. To najnowsza premiera Teatru imienia Juliusza Słowackiego i Teatru Narodowego w Pradze.
17: Krakowska premiera.
20: Przygotowałem listę rzeczy, za które Czesi muszą przeprosić Polaków, a Polacy Czechów. Ze swojej strony pragnę przeprosić Czechów za 68 rok.
21: Co?
20: Wybaczcie.
21: Kaślej na to, to już się dawno. To...
20: Nie, moment. Polacy uczestniczyli w tłumieniu praskiej wiosny i to jest plama na naszym honorze.
22: Zdniaci, chudaci kluci, kteří nahnali do tanku, ani nevěděli, kam jedą.
20: Wybaczcie.
22: To spuścimy.
20: Naprawdę?
23: Spektakl jest takim wspólnym dzielem moim i mojej żony Maryszy Wojtyszko, Jakub Krofta, reżyser. No chciałyśmy w pierwszej kolejności wymyśleć jakiś taki czesko-polski projekt, nie? Bo jesteśmy małżeństwem takim zmieszanym i mamy takie wrażenie, że właściwie to jest coś na czym się trochę znamy, albo mam po prostu możemy o tym opowiadać. I drugim celem było połączenie tych dwóch teatrów, które lubimy. To znaczy Teatr Słowackiego w Krakowie i Teatr Narodowy w Pradze. I zaproponowaliśmy po prostu dyrekcjom taki temat, oni bardzo fajnie zareagowali i właściwie jesteśmy po praskiej premierze i tuż przed krakowską. Także to jest takie spełnienie trochę marzenia. No nam chodziło o tym... No trochę zbadać ten teren czesko-polski, nie? Wzajemnych jakichś relacji, wzajemnych jakichś temperamentów.
12: Bo wydaje się, że jesteśmy blisko siebie, bo sąsiadujemy, przyjaźnimy się, te relacje bywały trudne momentami, ale wciąż się wydaje, że chyba wciąż niewiele o sobie wiemy jako sąsiedzi.
23: No dokładnie, to właściwie było bardzo ciekawe w trakcie tej dokumentacji, którą robiliśmy i głównie Marysza, która napisała ten tekst, no No, my szukaliśmy takie jakieś wspólne punkty z historii dawnej albo tej mniej dawnej i k naszemu zdziwieniu ich aż właściwie tyle nie jest. Coś jest naprawdę jakieś zaskakujące, bo to są dwa kraje, które dzieli najdłuższa granica i naprawdę niewiele o sobie wiemy, albo ta wiedza jest bardzo taka jakaś powierzchowna.
15: Albo sprowadza się gdzieś do żartu.
23: No tak. My oczywiście na tej w trakcie jakiegoś tam półtorej godziny spektaklu nie jesteśmy w stanie wejść do jakiejś po prostu głębi tych relacji, ale chociaż staramy się tak po prostu stawiać obok siebie jakieś takie pewne ciekawe momenty, które się składają w jakąś taką mozaikę, nie? I to jest o tym. No, ten temat jest oczywiście też po prostu o tym, w czym żyjemy dzisiaj i czego się najbardziej martwimy. I to jest wojna, która po prostu tutaj jest tuż obok i myślę, że ten temat wojny jest w Polsce jeszcze bardziej przytomny i bardziej jakiś mocniejszy niż w Czechach. Czesi tak trochę zamykają oczy i udają, że ich to nie za wiele dotyczy, ale to, no to też jest zresztą historycznie taka postawa Czechów trochę, nie? Także to też jest taki jakiś bardzo ważny temat, który ten spektakl po prostu poruszył.
1: Mam pomysł na nowy quiz internetowy. Czy to przestępstwo, czy to autyzm?
2: Wezma napad, je to polskość, nebo je to neuroza, ty!
3: Czyli jednak coś o sobie wiemy!
1: W kwestii pokojowego współistnienia dwóch narodów. Szybko poszło.
4: W punkcie wyjścia umawialiśmy się na samym początku, że jest to generalnie dość serio grany tekst. Antoni Milancej gram Tomka Bielickiego, który ma silne komediowe akcenty. Jest ich całkiem sporo. No i myślę, że w pracy wyszło, że tych akcentów jest jeszcze więcej. W związku z tym powiedziałbym, że to jest taki komediodramat. Trochę bardziej poważny niż klasyczny komediodramat.
24: Daniel Malchar.

0: podbita, no i zapada decyzja o tym, żeby stworzyć Unię Polsko-Czeską, czyli no przełamać tę, no nie wiem, wielusetletnią tradycję wzajemnej niechęci, niezrozumienia i chyba zazdrości raz jednej, raz z drugiej strony.
1: No, jeżeli łączy się nasze polskie poczucie humoru z czeskim poczuciem humoru, to gwarantuje to jakąś, no właśnie, gwarantuje jakąś nieokreśloną konwencję, jakiś twór nowy, nieistniejący do tej pory, stąd taka trudność z określeniem, jaka ona dokładnie jest. Tak, no ale z tyłu jest temat wojenny, który nadaje temu wszystkiemu po prostu powagi, stąd też ta teza o tym, że jednak jest to trochę bardziej poważne niż klasyczny komediodramat. Ale mówię, akcenty humorystyczne bardzo, bardzo liczne.
2: Wstają o 5 rano, o 8 są zmęczeni, weekend zaczynają, w piątek o 10 rano.
3: Obiad o 12 to zbrodnia przeciwko ludzkości.
2: Dziękuję.
4: A ty właśnie debaty do ci do rana, o czym chce na tak spół, wobec lumy? No, no, no, no, nie wyszute, może o wartościach, o uczuciach, takich znowu niepotrzebnych bzdurach.
0: Czeski humor bawi Polaków tak samo jak polski humor Czechów, czy nie?
5: No, ja trochę mi trudno powiedzieć. Ja żyję oczywiście na co dzień w Polsce i raczej się spotykam po prostu z tym jak Polacy jednak lubią czeskie komedie, lubią dużo się o tym mówi. Myślę, że w drugą stronę to aż tak to nie działa. Myślę, że pewna część społeczeństwa oczywiście też kojarzy mrożka, ale tak jakoś mi się wydaje, że na tym trochę dokończy. Ta wiedza nie jest rzeczywiście duża. Co jest fajnym trendem, że to się zmienia w ostatnich latach i Czesi po prostu jakoś odkrywają na nowo, mi się wydaje, Polskę. Tłumnie odwiedzają polskie miasta, wybrzeże oczywiście. Nawet czytałem jakąś statystykę, że w zeszłym roku więcej Czechów pojechało do Polski niż do Chorwacji, coż naprawdę już wypowiada dużo, bo Chorwacja była takim po prostu małymi Czechami w trakcie wakacji i no jest to trend, z którego się cieszę.
2: Warunki są wojenne. Myślę, że musimy wykonywać rozkazy.
4: Polski bracy, sestro, słyszeliście to? Unia je podepsana. A mého manžela vyměnili za 3 ruské špiony, vrací se do Prahy.
2: Zajebí se.
6: Je všechno v pořádku?
7: Rosia přejela ideje, pan Slavismo.
2: No ale paní Klimková, to už jaksi není náš problém, ne?
8: Jak je náš? Jak je náš, asi?
2: Snad si zasloužíme, pan Pola, když jsme změnili historii Evropy.
4: A co ještě chcete dělat? Co chcete vyhrát válku?
2: Nevím, Martin, možná například napravit to, co spěpřelišme. Honza, dlaczego nás neostřeguje, že tak může si to skončit? Ty podobno jesteś naukovcem.
6: Nikdo se na nic neptal.
2: A no tak, přece ty robíš tylko, jak ti kážu.
6: Ne, já se prostě zbytečně nikam necpu.
2: Czesi! Polacy!
9: Ej! Na pewno nie jest to farsa, to już sobie ustaliliśmy. I tak, z elementami wojny w tle, tak, to jest straszny ten świat, który tam gdzieś jest za murami tego miejsca, w którym oni się tu wszyscy spotykają, ci bohaterowie. Oni są od niego odcięci i to jest chyba też ciekawe, że są poza tą wojną, dostają jakieś takie strzępy informacji o tym, co się dzieje, ale są po prostu gdzieś przeniesieni. Trochę tak jak my dziś żyjemy w Polsce, a za granicą mamy wojnę. Tak to wygląda mniej więcej. Aczkolwiek oni tutaj mają tajną misję, której zdradzać nie będę.
0: W obsadzie spektaklu mamy aktorów czeskich z Teatru Narodowego w Pradze, aktorów polskich. Jak wam się współpracowało?
1: To może zabrzmi to właśnie banalnie i być może wiele ekip, jak współpracuje ze sobą jakichś, które nie pracowały wcześniej, pewnie lubią powtarzać takie zdanie, że pracowało się świetnie. I to, tylko że z reguły to brzmi jak banał. Natomiast ja mogę zapewnić, że jeśli chodzi o tą ekipę naszych wspaniałych Czechów, no to było super spotkanie i to jest Świetna ekipa, to jest świetna ekipa.
9: Super było, super się gra też z aktorami, którzy grają w innym języku niż nasz. Ciekawe doświadczenie, super ludzie. Myślę, że jest między nami chemia i fajnie, cieszymy się na to spotkanie. Już wyjeżdżając z Pragi mieliśmy taką lekką melancholię, że już koniec, ale na szczęście mamy

0: kolejną premierę. No i tak myślę, że to będzie trwać, oby jak najdłużej.
1: Słuchajcie, a bariera językowa? Czy dochodziło do jakichś śmiesznych sytuacji? Bo często omawiając stosunki międzynarodowe pomiędzy naszymi dwoma narodami, dochodzi do różnych lapsusów językowych, no i mamy beczkę śmiechu gotową. I z jednej i z drugiej strony wam też coś takiego się przydarzało?
2: Myślę, że panuje powszechny stereotyp, że polski i czeski są bardzo bliskimi językami. No i oczywiście są z tej samej rodziny.
1: Ale kto nie zna czeskiego, no ten tak może pomyśleć. Kto zna, no to nie do końca.
2: Tak jest. Po niedługim czasie okazuje się, że tak naprawdę tych słów pojedynczych albo niepojedynczych, które nie są takie bliskie i ucząc się tego tekstu i pierwsze dialogi zwłaszcza były takim wyzwaniem, że czasami no, trzeba było sobie wybrać jedno słowo, które nakierowywało dokładnie o czym mówi kolega, koleżanka, bo to nie są tak strasznie podobne języki. Ja mam wrażenie, że Czesi trochę lepiej rozumieją polski niż Polacy, czeski.
1: Nie bo wiem, nam się nie chce uczyć tego języka, takie odnoszę wrażenie.
2: Może to być to, może też być to przeszłość czechosłowacka, bo jednak słowacki jest już troszeczkę bliższy językowi polskiemu, więc być może Czesi, znając często też w jakimś stopniu słowacki, mają też większą łatwość, żeby przeskoczyć znowu z tego na język polski. To jest tylko moja teoria, ona jest nienaukowa, nie mam pojęcia, czy tak jest.
0: No mnóstwo historii zabawnych, śmiesznych, anegdot wyniesiemy z tej pracy. Dialogowanie z kimś, kto ma czeską końcówkę, w sensie, żeby pilnować tej końcówki faktycznie, kiedy ja odpalam swój tekst, a kiedy się kończy tekst jakiegoś Czecha, to nie było łatwe. I trzeba było się tego uczyć na pamięć. Ja mam wrażenie też, że te języki są mimo wszystko bliskie, tylko że jak się złamie ten taki kod, że te niektóre słowa są totalnie jakieś odwrotne, jakieś jakby staropolskie czasem, albo właśnie zmiękczone, jak się ten kod złamie i zna się w sensie to, o czym mówią mniej więcej, Jezu, jak to się nazywa, to wtedy jest łatwiej. No, było fajnie, dawaliśmy radę koniec końców.
2: I ukradłem już parę słów. Już mam w moim własnym słowniczku słowa marzu, szkryt i funguje. To są piękne słowa i tych słów jest pięknych dużo, dużo więcej. Ja już trzy sobie ukradłem na własny użytek.
1: Jesteście po czeskiej premierze. Jak recepcja tego spektaklu u naszych południowych przyjaciół?
2: Wiem już, jaki jest odbiór w Czechach. Wiemy, które żarty zwłaszcza działają. Generalnie trudno odróżnić, które bardziej, które mniej, ponieważ oni reagują bardzo, bardzo żywiołowo i to w zasadzie można naprawdę powiedzieć, że od samego początku do samego końca. To są żywiołowe reakcje. Bardzo jestem ciekawy tego porównania z polskim widzem.
0: Tam to był hit. Tam się śmiali bardzo dużo. Tutaj tych punchline'ów jest sporo. Od pierwszej sceny to po prostu jest tak gęsto. Ja cały czas mam wrażenie, że tutaj będzie jeszcze lepiej, ale wiem, że niektóre żarty, które tam działają po prostu mega, tutaj nie wejdą, bo Polacy nie znają Czechów tak bardzo, jak myślimy. Nie znamy się, mam wrażenie. Dużo się dowiedzieliśmy o Czechach teraz przy tej produkcji, ale to, że na przykład przychodzą na kolację w outdoorowych ciuchach, to ja o tym nie wiedziałem, a taki tekst mamy w scenariuszu i tam po prostu to działa tak, że muszę zrobić sobie przerwę, żeby ludzie zdążyli się wyśmiać.
1: Ale jedziecie też momentami po stereotypach.
3: No, myślę, że cały czas. No, tak to jest oczywiście jakiś silnik każdej historii. No, po prostu detonować, wyszukiwać jakieś takie punkty, jakieś zapalne, ich po prostu odpalać.
4: Ta sytuacja jest jak wrzut na naszej współpracy, a każdy wrzut trzeba przeciąć, bo inaczej sam pęknie i rozlejesz.
5: Premiera tej polsko-czeskiej koprodukcji w najbliższy piątek.
6: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.

0: Reklama.
1: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
0: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
0: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
5: A, to niska cena.
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
9: Citroen.

0: przed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 9,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
3: Słuchacie magazynu To jest tydzień. Przed mikrofonem Kuba Kusy. Witam serdecznie i zapraszam. Stowarzyszenie Ulepszamy Kraków ostrzega przed szklaną pułapką w dolince przy Skałkach Twardowskiego. Ten popularny teren rekreacyjny pokrywa gruba warstwa rozbitego szkła. To pozostałości po licznych libacjach, które w tym właśnie miejscu urządzają sobie amatorzy mocniejszych trunków. Zdaniem aktywistów odłamki stanowią zagrożenie nie tylko dla spacerowiczów, ale i występujących tam licznie dzikich zwierząt.
4: Ekologia w Krakowie.
5: Krzysztof Kwajczak, przewodniczący Stowarzyszenia Ulepszamy Kraków.
3: Pan zwrócił uwagę na problem szklanej pułapki w dolince przy Skałkach Twardowskiego. Dlaczego szklana pułapka? To tak może brzmi trochę humorystycznie, ale śmiać się chyba z czego nie ma.
5: Jedną dolinę na Skałkach Twardowskiego pokrywa olbrzymia ilość szkła po rozbitych butelkach. Tego szkła jest mnóstwo, jest ono wbite w ziemię. Jak się przygoda terenowi z większej odległości, to on aż błyszczy się w słońcu, więc to pokazuje, że ten problem jest duży. To szkło jest potłuczone i ostre, co sprawia, że jest to zagrożenie dla wielu zwierzaków, które tam żyją. To jest teren położony w okolicach lasu, który jest domem wielu dzikich zwierząt. Wiele osób wyprowadza tam swoje domowe pupile, dzieci się bawią, więc jest spore zagrożenie, że komuś może coś się stać. Poza tym no to jest bardzo urokliwy zakątek. Z jednej strony mamy piękne skałki, obraz na zakole Wisły, bardzo bujną przyrodę, a z drugiej strony obraz nędzy i rozpaczy. Te dwa widoki bardzo ze sobą kontrastują.
3: Skąd wzięły się te butelki? I domyślam się, że problemem jest system kaucyjny, albo jego brak, albo jego niedoskonałość.
5: Obawiam się, że to jest właśnie efekt pewnego systemowego problemu. Jak wiemy, butelki po alkoholach nie zostały objęte systemem kaucyjnym. Ja trochę nie rozumiem tej decyzji. Wydaje mi się, że to właśnie w pierwszej kolejności powinno się napoje po alkoholach objąć tym systemem. Wtedy wielu amatorów mocniejszych trunków, żeby odzyskać te 50 czy groszy czy złotówkę, grzecznie odniosłoby butelki, a też nie brakowałoby osób, które chciałyby sobie dorobić i by po prostu sprzątały takie tereny. Tym bardziej, że tamto szkło jest rozbite, dlatego że te butelki w wielu przypadkach długo lewały i się rozbiły o skałki. Gdyby ktoś to na przykład wyzbierał wcześniej, no to pewnie dałoby się te butelki, no w większości miejsc jednak te butelki są w całości, więc można je wyzbierać i ktoś by mógł sobie dorobić, gdyby system kaucyjny działał, więc ja tutaj nie rozumiem, czemu takie decyzje na poziomie prawa krajowego zapadły, no bo to nie jest decyzja władz miasta, tylko oczywiście tutaj musiałoby się zmienić prawo krajowe, żeby wprowadzić tego typu rozwiązania w stosunku do butelek po alkoholach. Dużo się o tym w Polsce mówi, może te zmiany jakoś w przyszłości nastąpią. Mam taką nadzieję.
3: Pan zgłosił tę sprawę do Zarządu Zieleni Miejskiej, taki wniosek o uprzątnięcie tego terenu?
5: W tym momencie możemy się tylko skupić na takich działaniach doraźnych. Pytanie na jak długo. Oczywiście efekt się utrzyma, no ale warto przynajmniej jakoś wysprzątać ten teren. No ja też właśnie wiele razy uczestniczyłem w różnych takich społecznych akcjach sprzątania, no i często właśnie te butelki po alkoholach wypełniały największą ilość worków, więc no właśnie to pokazuje, że ten problem jest bardzo duży i miejmy nadzieję, że doczekamy się jakichś rozwiązań systemowych.
3: Zanim doczekamy się, albo i nie, ja szczerze wątpię, żebyśmy się doczekali tych rozwiązań systemowych w postaci kaucji na butelki po alkoholach wysokoprocentowych, chociaż ja jeszcze pamiętam schyłek PRL-u i taka kaucja była, można było oddawać butelki do skupu. Ale to didaskalia, czy w ramach też właśnie tych doraźnych działań
6: co można zrobić? Czy postawić kosze na śmieci w jakiejś ograniczonej liczbie, bo było, nie było, jest to teren, tak jak pan powiedział, urokliwy i wyjątkowy, z dziką przyrodą. Czy być może jakiś monitoring, chociaż no tutaj no, trudno wyobrazić sobie postawienie słupów z kamerami.
5: Urokiem tego terenu jest dzika przyroda przede wszystkim, więc jeżeli byśmy tam postawili dużo koszy, no to obawiam się, że by to źle wpłynęło na krajobraz, a też w centrum miasta nawet bardzo nie, blisko koszy, to jest to lewą powrócone butelki, no niestety wielu amatorów mocniejszych trunków, nawet jak ma zrobić kilka kroków, to i tak wywróci gdzieś, gdzie popadnie taką butelkę, więc obawiam się, że niestety to by niewiele zmieniło. Tych koszy trzeba by bardzo, bardzo dużo poustawiać, no to trochę nie ma sensu w miejscu, które no, jest oazą dzikiej przyrody i po to tam ludzie przychodzą właśnie, żeby odpocząć właśnie w takim miejscu, gdzie można zapomnieć o tym zgiełku miasta i otaczającym nas betonie, więc generalnie co do kamer, no to jeżeli byśmy postawili w jednym miejscu kamerę, no to prawdopodobnie te libacje by się przyniosły do innej części lasku, więc to jest droga donikąd, tym bardziej, no to też by to wymagało sporej ingerencji w teren, no i też koszty byłyby na pewno bardzo duże takiego przedsięwzięcia.
6: Być może jestem naiwny, ale jakieś tabliczki z uprzejmą prośbą o uprzątnięcie, tak, to chyba głęboka naiwność jakaś przeze mnie przemawia, ale jednak może byśmy na edukację też postawili.
5: No ja myślę, że niestety osoba, która wywróca, gdzie popadnie butelkę po alkoholu, nie przejmuje się takimi wytami. Oczywiście warto starać się edukować, warto pokazywać konsekwencje takich decyzji, tylko że no, są ludzie, którzy nie szanują przestrzeni publicznej i to jest pewien problem. Ja oczywiście mam nadzieję, że może będzie wśród takich osób następowała jakaś refleksja, no ale no, niestety no, to jest pewien problem związany z mentalnością, choć w Polsce się już coraz więcej zmienia. Myślę, że jakby spojrzeć 10 czy 15 lat wstecz, no to jednak coraz więcej ludzi szanuje tą wspólną przestrzeń, no ale mamy z tym jeszcze nadal problem, czego też razem są na przykład graffiti płacące wiele elewacji. No jest to jakiś szerszy problem społeczny. Myślę, że to jest temat do badania przez wielu socjologów.
7: Tak, rzeczywiście takie zgłoszenie do nas wpłynęło. My tereny, które mamy pod opieką, sprzątamy, dbamy o czystość. Aleksandra Mikolaszek w Zarządzie Leniemiejskiej w Krakowie. Natomiast no tutaj zwrócona została uwaga na taki specyficzny problem, bo to troszkę odbiega od takiego normalnego porządkowania przestrzeni. Wiadomo, że jak ekipy sprzątające sprzątają jakieś większe elementy, nie zawsze dopatrzą się tych najmniejszych, ale oczywiście po tej interwencji poszliśmy w teren. Tyle, ile można było tego uprzątnąć, to zostało wykonane, natomiast jesteśmy jeszcze w trakcie tych prac. Teraz w najbliższy piątek znów pojawi się tam ekipa sprzątająca, bo tak jak wspomniałam, jest to specyficzny rodzaj sprzątania. Tutaj mówimy o rzeczywiście potłuczonych na drobne kawałki butelkach, które trzeba dość skrupulatnie wyzbierać. Rzeczywiście sytuacja taka, no, powiedziałabym łagodnie, niekomfortowa i nielicująca z troską o dbanie o tereny zieleni. My zawsze w takich sytuacjach też staramy się zbierać takie miejsca, w których pojawia się pewnego rodzaju problem i chociażby współdziałać tutaj ze służbami porządkowymi, no bo jak powszechnie wiadomo, lepiej jest zadziałać na przyczynę niż tylko na objawy, więc stale w wielu tematach współpracujemy chociażby ze Strażą Miejską i będziemy takie lokalizacje zgłaszać do tego, żeby sytuacja się nie powtarzała, bo myślę, że tu jest problem z szeroko pojętym wandalizmem, brakiem szacunku do wspólnej przestrzeni i w dalszym ciągu problemem z tym, że jeżeli nawet w różny sposób z jakichś terenów zieleni czy rekreacyjnych korzystamy, no to powinniśmy zostawiać po sobie porządek. To jeszcze w niektórych miejscach szwankuje, zwłaszcza w takich miejscach, które są gdzieś oddalone od samego centrum, w których nie ma bardzo dużego przepływu ludzi. No tam do takich sytuacji jeszcze dochodzi, także cieszymy się, że takie zgłoszenia też trafiają od mieszkańców do nas i wtedy możemy działać tutaj wspólnie sprawniej.
6: Takie rozbite szkło faktycznie stanowi zagrożenie dla zwierząt i tak sobie myślę, że też chyba pożarowe może stanowić, bo taka butelka przy silnym słońcu może zadziałać jak soczewka. Tam las mamy przecież.
7: Tak, no tutaj ten sposób zanieczyszczenia jest rzeczywiście specyficzny i zagraża bezpieczeństwu czy użytkowników, czy no tutaj kwestie przyrodnicze też warto podnieść. Myślę, że jest wiele czynników, które które sprawiają, że no, tutaj do tematu trzeba podejść poważnie, dlatego no, na pewno będziemy to miejsce dokładnie sprzątać, ale też no, zawsze uczulamy i staramy się w tym zakresie edukować, żeby dbać o wspólną przestrzeń, bo to tutaj jest zalążek całego problemu i tego, że w jakieś miejsce jak przynosimy śmieci, to warto je i trzeba je ze sobą zabrać, niezależnie od tego, czy w jakiejś przestrzeni jest kosz, czy tego kosza nie ma, bo jest wiele terenów przyrodniczych, na których się nie stawia koszy na śmieci po to, żeby właśnie te śmieci ze sobą zabierać, bo też nie chodzi o to, wielokrotnie też jest podnoszony temat chociażby monitoringu. No, tereny rekreacji mają służyć odpoczynkowi, więc myślę, że ten odpoczynek pod czujnym okiem kamer nie jest aż tak komfortowy, jak w przestrzeni, w której rzeczywiście możemy czuć się bezpiecznie, bez względu na okoliczności. Będziemy się tutaj sytuacji przyglądać, monitorować ją. W pierwszej kolejności najważniejsze jest sprzątanie, ale myślę, że tutaj to zgłoszenie też podnosi bardzo ważną kwestię, chociażby właśnie kaucjonowania opakowań i takiego podejścia ekologicznego, które przekłada się na wiele aspektów naszego życia.
6: No i wywołała pani dwie kwestie, które chciałem omówić w tej sprawie. Pierwsza, no to właśnie, czy monitoring, no to już pani nam wyjaśniła, że może nie do końca, a dwa, może jednak wartałoby postawić kosz na śmieci, przynajmniej jeden w tym miejscu, gdzie ten problem jest najbardziej palący.
7: Tak, to jest pewnego rodzaju rozwiązanie, natomiast no też trzeba mieć świadomość, że te kosze się zapełniają, że bardzo często ten problem nie wynika z tego, że kosza nie ma, tylko z tego, że ktoś te śmieci intencjonalnie zostawia w przypadkowym miejscu. I myślę, że tutaj oczywiście sprzątanie, działanie interwencyjne, dostawienie kosza jak najbardziej, natomiast ta długofalowa edukacja jest również nie bez znaczenia, bo też jest widoczny taki trend w różnych miejscach, chociażby w Europie, gdzie w miejscach przyrodniczo cennych tych koszy się nie zostawia. To generuje taki problem, że tych śmieci zawsze w przypadku miejsc dobrze dostępnych będzie więcej niż możemy nastawiać koszy, które psują estetykę, to warto tutaj zaznaczyć.
6: A też przyciągają zwierzęta dzikie. No, w Krakowie zmagamy się z plagą dzików chociażby. Mamy też lisy i inne zwierzęta i często przy śmietnikach no, mamy gdzieś tam taki kipisz, sięgając po gwarę więzienną, właśnie zostawiony przez dzikie stworzenia.
7: Tak, dlatego tutaj właśnie wspominam o tej tendencji, w której raczej preferuje się ograniczanie koszy na śmieci, a wykształcenie takich dobrych nawyków, troski o wspólną przestrzeń i tego, że śmieci przyniesione trzeba ze sobą zabrać, bo rzeczywiście stawiając kosze możemy, mając dobre intencje, wygenerować problem innego rodzaju, tak jak pan wspomniał, właśnie chociażby dziki, które gdzieś przyzwyczajając się do naszej obecności korzystają w taki sposób dla nas niekoniecznie dobry z tej infrastruktury dostawionej.
6: Dla nich też.
7: Dla nich też, nie? Natomiast no to się zdarza, więc tutaj wiadomo, że najprostszym rozwiązaniem i taką pierwszą myślą jest to, żeby postawić kosz, natomiast no pod uwagę trzeba wziąć wiele czynników. Jest to teren właśnie taki dość dziki, gdzie ta zwierzyna jest i no musimy się zastanowić, czy takim działaniem nie wygenerujemy drugiego problemu, więc no ja tutaj będę uparcie twierdzić, że czynników, które trzeba wziąć pod uwagę, jest bardzo dużo i ta edukacja i takie długofalowe zmiany w myśleniu o wspólnej przestrzeni są tym, co jest najbardziej pożądane.
6: To co może, chociaż tabliczki piłeś, posprzątaj po sobie albo zaopiekuj się swoją małpką.
7: Tabliczki w niektórych miejscach się sprawdzają, natomiast też różnych problemów, czynników, które trzeba wziąć pod uwagę, jest sporo. Wolelibyśmy, żeby tabliczki były bardziej informacyjne, mówiące o tym, co mamy dobrego w tej przestrzeni, jak można tam spędzić czas, jak działać, żeby ta przestrzeń wspólnie nam służyła. Też, żeby nie dochodziło do takiej tabliczki, że w każdym momencie będziemy mieć jakiś zakaz, czerwony znak, coś, czego nie możemy robić. Dobrze by było się skupić na pozytywach i na tym, co warto w takich przestrzeniach robić i co przyniesie korzyść nam i środowisku. Więc kwestia do przemyślenia. Zobaczymy, jak ta sytuacja będzie się rozwijać. Czy uda nam się tutaj przeciwdziałać temu zjawisku? Więc nie mówimy nie, natomiast warto sprawdzić wszystkie możliwości.
3: Teraz krótka przerwa.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
3: To kronika rozczarowania światem i sobą. Tak, spektakl Mam coś w głębi nie do przedstawienia Hamlet opisują jego twórcy Remigiusz Brzyk i Paweł Demirski. Spektakl na dużej scenie Narodowego Starego Teatru.
4: Krakowska premiera.
8: Na betonowym nabrzeżu opasanym stalowymi zardzewiałymi obejmami. Morze zamarzło. Mróz złapał falę w ich całej poskręcanej okazałości o zadyganiu. Być może to tylko przeczucie, ale część portowa jest nierealistycznie przydzielona. Graniczy z nią najlepsza przestrzeń świata. Przestrzeni rodziny królewskiej, do której Hamlet, syn, nie ma dostępu, ale ma świadomość, że ta przestrzeń istnieje. Najlepsza przestrzeń świata. Może być ciepło oświetlonym, wygodnym mieszkaniem. Dobre meble, dobre tkaniny, subtelne źródła światła, stare rakiety do tenisa, wyrobione narty, aksamitnie czarne ekspresy do kawy, rzutniki, kolekcjonerskie kolumny, na połowę wzmacniacze kostumowe, gitary, vintage'owe piece, a może wszystkie te elementy ustawione są jak elementy ciągle wirujące wokół własnej osi eleganckiej karuzeli. Na przykład na kanapie siedzi Gertruda, matka, i Klaudiusz.
9: Remigiusz Brzyk. Ten tekst ma takie przecięcie, bym powiedział, między takim osobistym, autobiograficznym, jakby jakimś takim zapisem autora, zderzonym z politycznym. I powiedzmy, że te dwie struktury się ze sobą jakoś tak ścierają. W tym takim zapisie tych 30 lat dorosłego życia i Pawła, i mojego w tym państwie, w tym nowym systemie, w liberalnej demokracji. No i oczywiście opowiadamy to w momencie, kiedy z liberalną demokracją nie jest najlepiej i widzimy, co się dzieje. Coś, co było, co wydawało się jakby niezatapialne te 20 lat temu, powiedzmy 30, i tak było to przedstawiane i tak jakby i tak nam świat i możni tego świata obiecywali. Jesteśmy teraz w trochę innym punkcie i trochę to jest o tym, czyli o takich dwóch przestrzeniach kronikarskich, o takiej kronice osobistego jakiegoś rajdu przez życie i kronice tych trzech dziesięcioleci.
10: Paweł Demirski. Remik Brzyk zadzwonił do mnie latem, w lipcu chyba jakoś. Tak zaczęliśmy rozmawiać o jakiejś możliwej współpracy i chyba ta współpraca z Remikiem była dla mnie taką jakąś ekscytującą sytuacją. Dlatego też wszedłem w tę współpracę po prostu.
9: Z Szekspira zostało pewnego rodzaju żebrowanie, bym powiedział, takie ustawienie rodzinne. Jakby bierzemy z tego wielkiego dzieła kultury coś, co każda osoba, która ma potrzebę jakby chodzenia do teatru i w ogóle obcowania z kulturą mniej więcej zna. Więc jesteśmy w jakimś takim, w jakiejś takiej sztafecie, tak się czujemy. Szczególnie, że robimy to tutaj, na tej scenie, w tym, jakby, w tym wspaniałym miejscu. Więc ten Szekspir, łącznie z tytułem, czyli Mam coś w głębi, nie do przedstawienia, jest to cytat z Hamleta, świetnie chyba nazywa w ogóle jakąś taką żałobę, jakiś taki smutek na bohatera. Więc ten Szekspir jest pewnego rodzaju kontekstem, ale to jest nowy tekst, współczesny tekst.
10: No, zależy jak na to spojrzeć, bo takiego literalnych wersów to myślę, że nie liczę Szekspira na wersy, więc myślę, że tych wersów jest może z 60. Natomiast no, jest to całe ustawienie szekspirowskie i w pewnym sensie, jeżeli ktoś zna Hamleta, no to w kolejnych scenach, które w tej parafrazie Hamleta jakby mają odniesienia do oryginału. No to jest taka technika, którą ja używałem też tutaj w Starym, między innymi w przypadku Nieboskiej Komedii, Wszystko powiem Bogu, to jest mniej więcej jakoś tędy. No plus tutaj rzeczywiście też pojawi się jakiś taki, powiedziałbym, rys biograficzny mój, jakoś wykorzystuję swoją biografię, żeby też opowiedzieć o pokoleniu właśnie takich ludzi, którzy wchodzą w wiek średni, czy właściwie weszli.

0: Paulina Kontrak, Ofelia.
1: Jaka jest Ofelia w tym waszym Hamlecie?
0: Ja dużo nie chcę zdradzać, ale na pewno jest to odejście od tej Ofelii z Szekspira. Jest sporo odniesień do, ale myślę, że widzowie się zorientują. Na pewno jest to dziewczyna, która szuka siebie, jest bardziej zbuntowana, powiedzmy, czy nazywa rzeczy. Raczej wychodzi z roli ofiary, niż się zapada w nią i jest nieszczęśliwa z tego powodu, jakoś szuka swojej drogi. No i w tym męskim świecie wydaje się jej to jakieś niezbędne, ale chyba też konieczne.
2: Hamlet rusza! Bardzo mam wyobraźnię drogę Hamleta. Pełną nerwowych ruchów. To, co Hamlet może wywrócić, wywróci. Tam, gdzie ma się o coś potknąć, potknie. Jest spięty, jest rozedrgany, mokry. Z gatunku tych ludzi, którzy w towarzystwie nie wiedzą, co zrobić z rękami. Którzy sięgając po kieliszek rozleją wino, może nawet na czyjeś ważne spodnie. Którzy w sytuacji społecznej znajdują bezpieczne miejsce pod ścianą, ale akurat nie zauważają, że oparli się o obraz. O wartości sentymentalne i finansowe, które gospodarza. No, i jest przypał.
3: Od dziecka nie mam kłopotu z pytaniem, mam być, mam nie być. Znaczy wolałbym nie. Wolałbym zdecydowanie nie. Jest lipiec. 2002. 6 lat po śmierci mojego ojca postanawiam do niego dołączyć. Tak jak mi koledzy dołączają do swoich starych działki, na krew Denisa, przynajmniej na chwileczkę czy kolację. Postanawiam popełnić samobójstwo. Jestem nikim. Ale tak naprawdę nikim. Aż jestem przekonany, że z niczym w życiu sobie nie poradzę. I akurat z tego lata jestem nikim w Gdańsku, moim rodzinnym mieście, które jest rodzinne tylko z nazwy i reżyser tego Hamleta, René Brzyk. Jest tego lata w Sopocie, ale nie spotykam się z nim, bo jestem nikim.
4: Kamil Pudlik, 27 lat, rola Hamlet. Nasz Hamlet jest na pewno wyjątkowy, ponieważ ja na niego patrzę jak na Pawła Dymirskiego, to znaczy ja muszę zagrać poniekąd Pawła Dymirskiego, jego życie na przestrzeni 25 lat, więc taki jest ten Hamlet rozedrgany, który nie potrafi w ogóle wejść chyba w ten świat męski, nie rozumie, czym jest świat męski, ponieważ nikt mu tej męskości nie pokazał. I poszukuje ojca. To jest Hamlet, mi się wydaje, bardzo poszukujący, a jednocześnie też buntowniczy, nie zgadzający się na to, który chce wejść w jakąś rzeczywistość, której chyba trochę nie ma i który sam ją próbuje w jakiś sposób stworzyć.
1: Wspomniałeś, że masz 27 lat. To ważne?
4: 27? Że ja mam 20? Tak, mam 27 lat. Od wczoraj mam 27 lat. Wszedłem w klub 27. Więc to jest dla mnie jakieś takie trochę dziwne. Jest to chyba ironiczne. A pierwszy monolog zaczyna się od tego, że próbowałem popełnić samobójstwo. No jest to na pewno trudny tekst. Trudny tekst i chyba dla mnie jeszcze chyba mogę się zaliczyć jako młodego człowieka. Opowiadanie o jakichś różnych ciężkich rzeczach, a przede wszystkim o śmierci ojca, której ja jeszcze osobiście, mam nadzieję, bardzo długo nie doświadczę. No jest ciężka do opowiedzenia z tej perspektywy młodego jeszcze. No, powiedzmy młodego chłopaka.
5: Ja wcześniej nie pisałem w ogóle didaskaliów, pisząc sztuki, i teraz jakby po tym przejściu do seriali i do filmu nauczyłem się pisać didaskalia, więc zacząłem pisać didaskalia do pierwszej sceny i te didaskalia wyszły mi dosyć takie bogate, bo zacząłem uruchamiać wyobraźnię. No i uruchomiłem sobie port, uruchomiłem sobie jakieś nabrzeże właśnie trójmiejskie, uruchomiłem sobie tak zwaną najlepszą przestrzeń świata, czyli taką przestrzeń fancy, do której ci bohaterowie jakoś tam aspirują. No i to jest takie zderzenie takich przestrzeni, jakiegoś. Też w ogóle no morze ma jakiś taki melancholijny wymiar. Na brzeże ma statki na redzie, światła na morzu, no jakoś gdzieś tędy.
6: No bym powiedział, że Hamlet jest chłopakiem, który awansował. Hamlet jest, to jest w ogóle jest jednym z głównych motywów, bym powiedział, tego naszego przedstawienia. Jest jakby Hamlet, który wywodzi się z jakiegoś Trójmiasta, jest jakimś chłopakiem z inteligenckiego domu, który jest jakby osadzony jeszcze w PRL-u, powiedzmy, i tak dalej, i zaczyna jakby przyjmuje te zasady gry, tego świata, tej liberalnej demokracji i żyje w nim. Nasz Hamlet, to jest chyba ważna informacja, ma zarówno 27 lat, jak i 50, więc jakby ten zapis, to słowo kronika jest jakby takim zobowiązaniem, więc jakby przyłapujemy Hamleta jednocześnie nad takim jakimś takim pejzażu, powiedzmy, życia. Więc jakby to jest nasza stawka, żeby się skomunikować, no bo w tym jesteśmy z Pawłem kompetentni, bo żyliśmy w tym kraju przez 30 lat, jakby mimo jakiejś takiej pozycji, bym powiedział, krytycznej wobec rzeczywistości wokół nas, jednak przeszliśmy przez tą ścieżkę w dorosłym życiu. I to jest trochę tekst o, ja to tak rozumiem, o rozczarowaniu światem, ale też o rozczarowaniu sobą.
5: No i jest to jakaś taka opowieść chyba z punktu widzenia właśnie takiego, ja sobie w pewnym momencie zdałem, że już jestem dorosłym, zdałem sobie sprawę, że jestem dorosłym człowiekiem i mam takie poczucie, że opowiadamy z takiej perspektywy dorosłych ludzi, którzy naprawdę przeżyli całe dorosłe życie, całe zawodowe życie w tym kraju, jakoś też budując ten kraj, jakoś na niego wpływając z różnych stron i to rzeczywiście jest to taka, trochę się zrobiła taka kronika pewnego pokolenia, które właśnie wychowane w latach 90., dorastało w latach 90. i tak mniej więcej potem poszło właśnie wypełniać te nowe tak zwane możliwości. Ale też myślę, że to jest bardziej, myślę, o takim emocjonalnym stosunku do na przykład tej rzeczywistości, do tego późnego kapitalizmu i do demokracji liberalnej. Myślę, że to jest coś tutaj o tym, jakie to emocje w nas budzi, gdzie my w ogóle jesteśmy.
0: Na pewno się proszę nie spodziewać tekstu Szekspira w tym spektaklu. To jest zdecydowanie autorski teatr. Tylko są schematy postaci i takie stereotypy tych postaci z Hamleta są tutaj, ale to jest tylko pretekst do opowiedzenia historii chłopaka, dorosłego człowieka, który już odrobił swoją pracę domową i z perspektywy już dorosłej osoby potrafi o tym opowiedzieć. I opowiada o swoim dzieciństwie i później o latach dorosłych, jakie to miało konsekwencje, jego relacje z rodzicami, jak to wpływało na relacje z kobietami i jego przemyślenia. I naprawdę wydaje mi się, że wyszło coś, w czym mogą się ludzie, też pokolenia naszego, ale i pokolenia czy Pawła, czy Remika, przeglądać. Myślę, że to jest unikatowy jakiś statement, powiedzmy. No naprawdę jest dużo, dużo wątków, dużo treści. Jest, cały czas coś się dzieje, więc myślę, że widz może być zaciekawiony i zapraszam, żeby sprawdzić. Ale z Szekspira mamy tam chyba tylko dwa cytaty. Rzeczywiście.

0: bilety na stronie teatru.
1: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
2: W naszym magazynie ciekawi goście i tematy. Przy mikrofonie Ola Wasilewska. Zapraszam.
3: Zwiedzaj z nami Kraków.
2: Zaczynamy od informacji dla tych, którzy kochają sport i książki. Biblioteka Kraków otworzyła wyremontowaną filię przy ulicy Walerego Sławka. Ze względu na sąsiedztwo Zarządu Infrastruktury Sportowej, placówka od teraz nosi miano sportowej. Jej patronką została krakowska sportsmenka Jadwiga Jędrzejowska, pierwsza w historii Polka, która zagrała na kortach Wimbledonu, blisko 90 lat przed Igą Świątek.
3: Z mikrofonem przez Kraków.
4: Agnieszka Staniszewska-Mul, dyrektorka Biblioteki Kraków. To jest zupełnie inne miejsce. Mieliśmy tu taką malutką, od lat nieremontowaną bibliotekę, a teraz mamy filię, która jest pomysłowa, nowa, świeża, atrakcyjna. Jest klasycznym trzecim miejscem, czyli można nie tylko wypożyczyć książkę, ale dziecko nie ma co ze sobą zrobić po szkole, może tu przyjść, może sobie poczytać, ale może poodrabiać lekcje. Dorosły potrzebuje gdzieś na chwilę z własnym laptopem, usiąść i popracować. Może to robić również w bibliotece. No a dookoła będzie bardzo sportowy klimat z boiskiem na suficie, z mini dekoracją w postaci ścianki spinaczkowej, z wieloma elementami, które mówią o tym sport, sport, sport. A nawet są piłkarzyki.
5: No właśnie, piłkarzyki już nas witają przy wejściu, ale co mnie ciekawi, to fakt, że Biblioteka Kraków to jest 58 filii na mapie miasta i Państwo teraz wprowadzacie taki, nie wiem czy powiedzieć trend, ale nadajecie im nazwy.
4: Nadajemy nazwy, wybieramy temat, główny temat, czyli każda filia nie tylko jest filią ładną, pięknie zaprojektowaną i wykonaną, ale niesie w sobie jakąś opowieść. Na klinach wymyśliliśmy Bibliotekę Kosmos, bo tam mieszkał Stanisław Lem i ona cała jest rzeczywiście bardzo kosmiczna w wystroju. Na gotyku nazwa zobowiązywała, więc wymyśliliśmy filię gotycką, nawiązującą do zdobień w kościele mariackim, opowiadającą historię, średniowieczną historię o żółtej ciżemce. No i teraz jesteśmy w budynku, w którym urzęduje miejska jednostka sportowa, więc nasi sąsiedzi nas zainspirowali i mamy opowieść o sporcie.
6: Grzegorz Garboliński, radny miasta Krakowa. To jest oczywiście moja dzielnica rodzinna. Wiem, że mieszkańcy Woli Duchackiej nie mają innej filii biblioteki w najbliższej okolicy i niektórzy muszą pokonać naprawdę kawał drogi, żeby tu dotrzeć. Dlatego uważałem i uważam, że ta filia, która i tak jest rozdysponowana na bardzo wielu mieszkańców, powinna być jak najlepsza jakościowo. I dwa lata temu rozpoczęliśmy taki proces remontu tej filii, bo ona istniała, ale ona była wielkości, że tak powiem, schowkowej, naprawdę miniaturowej. No dzisiaj jest to pełnoprawna biblioteka, pięknie urządzona, bardzo nowoczesna, z dużym księgozbiorem. Dwa lata temu wspólnie z Radą Dzielnicy rozpoczęliśmy taki proces. Przez dwa lata składaliśmy poprawki do budżetu, które umożliwiły realizację tego projektu, no bo to oczywiście są też pieniądze, ale to jest inwestycja ważna dla mieszkańców, więc warto było te środki miejskie tutaj zainwestować, bo to jest też inwestycja w mieszkańców, ich spędzony czas, w ich dzieci, które przecież będą te książki także wypożyczać. I w końcu po dwóch latach wspólnej pracy nam się udało.
7: Nazywam się Wiola Palka, jestem projektantką wnętrz.
5: Jak to miejsce się zmieniło i w jakim stanie ono było, kiedy pani je zastała, kiedy tworzył się projekt właśnie tej biblioteki sportowej?
7: Przestrzeń zmieniła się diametralnie, dlatego że tutaj wcześniej była straż miejska i ona była w takich dość smutnych kolorach zrealizowana. To znaczy tam były takie bardzo ciemne brązy z przybrudzonymi barzami i żółcieniami. Zatem to, co teraz powstało, no to jest totalna odwrotność tego, jest duża przestrzeń, tak, jest jasno, jest przyjemnie, przytulnie, także 100% to się odwróciło. Też sama przestrzeń, jeżeli chodzi o wyburzenie ścian, się zmieniła, prawda, bo w miejscu, w którym stałyśmy, to chyba był dosłownie magazynek na broń.
5: To może opiszmy to miejsce, co wyróżnia tą bibliotekę właśnie sportową?
7: Na pewno wyróżnia kolorystyka i to, jakie zostały wykorzystane materiały, dlatego że naprawdę można tutaj się poczuć jak w sali gimnastycznej, tylko że zamiast ćwiczyć umysł, możemy ćwiczyć nasz umysł, tak, ponieważ mamy mnóstwo różnych książek o różnej tematyce, w bardzo przyjemnej przestrzeni, w takiej, gdzie można i posiedzieć przy takim stole warsztatowym i na specjalnych fotelach z fajnymi takimi stoliczkami, więc można też czasami gdzieś tam spróbować coś odrobić na laptopie czy coś, więc Zapraszam, bo fajnie.
5: Jest kosz do gry, są takie pufy, które też wyglądają jak takie piłki do kosza i jest przede wszystkim chyba najważniejszy punkt programu, ale na niego trzeba spojrzeć z innej perspektywy, czyli trzeba popatrzeć do góry.
7: Tak, jest tutaj coś faktycznie takiego, co nie pojawia się nigdzie indziej, więc warto byłoby przyjść zobaczyć, ponieważ o zmierzchu wygląda też inaczej, bo zmienia kolor.
5: A mówimy o takim boisku.
7: O boisku, które jest umiejscowione na suficie i właśnie te linie, które wyznaczają jego granice, przez wzgląd na to, że pracuje nam światło na zewnątrz, no to zmienia swoje oblicze.
5: A o jakiej puli środków mówimy? Ile kosztował ten remont?
6: Łącznie około kilkuset tysięcy złotych. W samym 2025 roku zabezpieczyliśmy na ten remont i wyposażenie lokalu około 300 tysięcy. Podobna poprawka była złożona również rok później, a więc włącznie z wyposażeniem, zakupieniem księgozbioru, z tymi pięknymi meblami, które tutaj są, i całkowitym remontem, bo tutaj nie było absolutnie nic, to jest około kilkuset tysięcy.
5: Skoro to jest pana dzielnicowa biblioteka, to muszę pana zapytać, co pan najczęściej w wolnym czasie czyta?
6: Och, ja czytam wszystko, co mi wpadnie w ręce, ale najbardziej lubię książki z realizmem magicznym, więc to jest taki motyw przewodni też naszej polskiej noblistki, której jestem wielkim fanem, przeczytałem wszystkie książki Olgi Tokarczuk. Lubię też czytać reportaże, trochę mniej biografie, ale naprawdę wszystko.
8: Moje nazwisko Teresa Florczyk, byłam właśnie kierowniczką filii numer 4. Najpierw na Walerego Sławka, później na filii, która tu odziedziczyliśmy lokal po prostu po MPK i tam też byłam kierownikiem. To było po prostu na piętrze. Tam pracowałam przez 9 lat i w 2010 roku przenieśliśmy się do filii tej, która jest tutaj tylko obok i tam pracowałam 7 lat. W 2017 roku przeszłam na emeryturę.
5: Jak pani ocenia zmianę tego miejsca?
8: No piękna filia, bardzo ładna filia, bardzo ładna, nowoczesna, no inny, w ogóle o innym profilu. No bardzo ładna filia, bardzo. I przede wszystkim to, że jest na parterze, to jest też dużo. No dla dorosłych osób, dla starszych to już jest bardzo ładna filia, bardzo.
5: Jakie były początki tego miejsca? Wspomniała pani o tym, że to miejsce zmieniało poniekąd lokalizację, prawda? Tak. Ale jak to miejsce się rozwijało przez lata? Kto tutaj najczęściej przychodził? Czy to była taka stricte dzielnicowa biblioteka?
8: Tak, to była dzielnicowa biblioteka. No, dużo młodzieży, dużo dzieci, no bo to w pobliżu jest szkoła, duża szkoła, są dwie duże szkoły podstawowe. Także no, większość to stanowiły dzieci, które przychodziły po lektury, no, z rodzicami albo starsi, no to już wiadomo, że sami.
5: No. Ale teraz ze względu na sąsiedztwo wasze zmienia się profil tej biblioteki,
8: tak,
5: prawda?
8: Tak, oczywiście teraz będzie stricte biblioteka sportowa. No jest też, widzę, właśnie oglądając tutaj, widzę, że jest też literatura, no ale więcej książek jest o jednego profilu chyba sportowym.
5: Ale tutaj mamy też różnego rodzaju takie sportowe hasła.
7: Tak, sportowe hasła są różne. W dodatku przy okazji realizacji tej biblioteki zostali zaangażowani również czytelnicy, więc mieli wpływ na to, jak finalnie wygląda logo biblioteczne, które znajduje się stricte za samą ladą i z którą czytelnik może się bezpośrednio spotkać. I dodatkowo jest też takie hasło, które z kolei tutaj konkurs był wewnętrzny ZIS-u, ponieważ ZIS jest sąsiadem biblioteki. No i tutaj też mamy nawiązanie do sportu właśnie w postaci takiego neonu.
9: Ja nie będę może ich zdradzać, warto przyjść i zobaczyć, jakie ostatecznie napisy wiszą. Mianowicie poszczególne sektory nazwaliśmy taką około książkową nomenklaturą zabawną i prosiliśmy o wybór i czytelników, i naszych właśnie kolegów pracujących w tym budynku. Myślę, że wyszło fajnie.
5: Napisy są wabikiem, ale możemy powiedzieć coś więcej o dobrym duchu tej filii, czyli o pani Jadwidze Jędrzejowskiej. Postaci nieco zapomnianej, ale państwo właśnie chcą ją przypomnieć.
9: Generalnie w sporcie w wielu dziedzinach jest więcej mężczyzn i my też tak myślimy, że ta filia sportowa będzie bardzo bliska sercom wielu męskich czytelników, zwłaszcza, że jak wejdą do środka, to najpierw zobaczą prawdziwe stadionowe krzesełka, które tu są. I na których można zrobić pamiątkowe zdjęcie. Ale równocześnie przypominamy zapomniane sportowczynie. Mało kto wie, że Kraków w międzywojniu miał swoją Igę Świątek, która grała na Wimbledonie i przywiozła stamtąd złoto. Ten medal być może gdzieś jest, do dziś nie został odnaleziony, ale na pewno była to wielka sława, równie mocno zapomniana, co mocno znana w międzywojniu.
6: Powiem szczerze, że sam nie wiedziałem, kim jest patronka. Ja myślę, że to też jest bardzo ważne, że ta filia nosi jej imię, że motywem przewodnim i też tablicą tutaj z jej życiorysem można się zapoznać, ponieważ to też jest takie trochę odczarowywanie tego sportu, który kojarzy się jednak z taką dyscypliną typowo męską, co absolutnie nie jest prawdą, tylko tą pamięć o kobietach w sporcie trzeba przywracać. No przecież ktoś przed Igą Świątek ten szlak musiał przecierać, tak jak przed każdym z nas we wszystkim, co robimy. Tylko ja myślę, że my mamy ten problem, że często o tych ludziach, którzy szli przed nami, zapominamy, a oni naprawdę małymi kroczkami, czasami niewidocznymi, ułatwiali nam realizację dzisiaj naszych marzeń, naszych ambicji.
5: Biblioteka Kraków otwiera nowe filie, ale też sukcesywnie remontuje te, które już od dawna są z nami. Co jest takie najbardziej konieczne właśnie w funkcjonowaniu współczesnej biblioteki? Co jest takim must have każdej filii?
9: Przestrzeń, w której każdy czuje się komfortowo u siebie, w której są zakątki, gdzie można się zaszyć z książką. To na pewno też duża liczba nowości i my od miasta Krakowa dostajemy naprawdę przyzwoite środki na zakup nowości, plus aktywne są dzielnice i mieszkańcy, którzy głosują w budżecie obywatelskim. Też to, co jest naszą silną, mocną stroną, to e-kody. Czytelnicy bardzo są nimi zainteresowani i w tym roku mamy ich więcej niż kiedykolwiek, bo rzeczywiście są radni, którzy o popularności e-kodów wiedzą, radni czytający, którzy zgłaszali się do nas i zagwarantowali swoimi poprawkami środki na zakup e-kodów. Więc nasza oferta jest coraz bogatsza, łącznie z grami planszowymi, z komiksami. Wszystkie filie, które mają ku temu przestrzeń, mają coraz więcej rzeczy oprócz książek.
7: Miałam przyjemność projektować 5 czy 6 różnych obiektów i w każdym finalnie po realizacji właśnie to się okazywało, że ludzie przychodzą dlatego, że jest jakość, że jest fajnie, że czują się jak u siebie w domu, aczkolwiek każda z filii i tych, które projektowałam i nie tylko, zawsze ma swój charakter, jeden, jedyny, wyjątkowy, właśnie po to, żeby każde osiedle, tak, mogło się po prostu identyfikować z tym miejscem i by każde miejsce było wyjątkowe.
5: Ale te współczesne biblioteki mają takie miejsca wydzielone. Oczywiście to, że komputery są, to jest wiadomo, coś już totalnie codziennego, ale na przykład można samodzielnie na ekranie dotykowym tam wpisywać, przeglądać woluminy.
7: Tak, oczywiście. Tutaj też jest wyznaczona specjalna strefa, która dodatkowo jest stworzona w taki sposób intymny, tak? Czyli też nie jest gdzieś ta osoba wyciągnięta na sam środek, tylko może jakby korzystać sama z tej przestrzeni. Natomiast fajne jest też to, że taka strefa wypoczynkowa, która znajduje się w głównej części biblioteki, posiada dodatkowe miejsca, gdzie można przynieść własne laptopy i można czy odrobić lekcje, czy po prostu załatwić jakąś swoją dodatkową pracę w miłej przestrzeni, tak jak wspominałam wcześniej, w przytulnej, w czystej.
5: Mamy filię Kosmos, mamy filię teatralną, teraz dołączyła filia sportowa. To co, Sky is the limit? Jakie kolejne plany?
9: Rozmawiamy tym razem, uwaga, z deweloperem, który jest gotów otworzyć filię na budowanym przez siebie osiedlu. Może jeszcze nie zdradzę gdzie, żeby na razie nie zapeszyć. Jesteśmy jeszcze na etapie formalności, ale wygląda na to, że okolice ulicy Wielickiej, gdzie tej filii brakuje, wreszcie się jej doczekają. Też przełamaliśmy patową sytuację, jeśli chodzi o Zabłocie. Sprawdziliśmy najstarszy budynek, jaki znajduje się na Zabłociu. On jest w rękach miasta, Dekerta 4. No i z miastem jesteśmy bardzo zainteresowani tym, aby biblioteka tam powstała. Obejrzeliśmy wszystko dokładnie. Jest to możliwe. No i rozmawiamy o obszarze Czyżyn, o tyłach targów krakowskich, gdzie powstało dużo osiedli i tam również pojawia się szansa na nowy lokal. No, wspiera nas w tych rozmowach miasto. Myślę, że skończy się to sukcesem.
2: A na zakończenie dodam jeszcze, że do filii sportowej możecie zaglądnąć od poniedziałku do soboty. Teraz przerwa.
1: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
2: Witam Was po krótkiej przerwie w programie To jest tydzień. Przy mikrofonie bez większych zmian. Ola Wasilewska, zapraszam.
3: Tydzień w Krakowie.
2: Fabryka sztucznej inteligencji za 70 milionów euro powstanie w Krakowie. Sercem Gaia AI Factory będzie najszybszy w kraju superkomputer, który posłuży do trenowania modeli sztucznej inteligencji. Moc obliczeniowa będzie udostępniana za darmo polskim firmom, naukowcom i lekarzom. Przemek Taranek.
3: Ciekawy Kraków.
10: Superkomputer Gaia ma być gotowy w drugiej połowie przyszłego roku. Będzie zbudowany z kilkuset akceleratorów GPU. To najnowocześniejsze procesory graficzne, mówi Marek Magryś, dyrektor Akademickiego Centrum Komputerowego Cyfronet AGH.
11: Ten superkomputer jest sercem takiej fabryki, ale warto pamiętać też o zespole ludzi, którzy wnoszą swoje kompetencje. Są bardzo cennym zasobem, można powiedzieć trudniej dostępnym niż moc GPU.
10: Fabryka ma zatrudniać docelowo kilkudziesięciu specjalistów, informatyków, programistów, ale też ekspertów w dziedzinach bezpieczeństwa, danych, a także etyki.
2: Mówił Przemek Taranek. Dziękuję. Dodam tylko, że krakowska Gaia AI Factory będzie częścią sieci 19 fabryk sztucznej inteligencji w Europie, działających na rzecz rozwoju unijnej gospodarki. Zmieniamy temat. Coraz bliżej wakacje, a to znak, że najwyższy czas zaplanować lato pełne przygód. Właśnie ruszyły zapisy na półkolonie, organizowane przez Centrum Kultury Podgórza. Będzie aktywnie, kreatywnie i naprawdę wakacyjnie. Jak co roku na najmłodszych czekają warsztaty, wycieczki i masa dobrej zabawy. Nie tylko w Krakowie. Liczba miejsc jest ograniczona.
3: Aktywnie w Krakowie.
5: Jeszcze kilka lat temu wakacje w mieście brzmiały jak plan awaryjny, a dziś jest to wyczekiwane wydarzenie przez najmłodszych. Co się zmieniło?
12: Ania Magiera, kierowniczka marketingu i PR Centrum Kultury Podgórza. Przede wszystkim zmieniło się to, że ta oferta jest zupełnie inna niż była kiedyś. Jest bardziej dopasowana do odbiorców. Każde dziecko znajdzie rzeczywiście coś dla siebie. Nie są to zajęcia, które są prowadzone na co dzień w filiach, na które dzieciaki uczęszczają, ale są to wzbogacone ich wersje albo zupełnie nowe warsztaty, nowe zajęcia, które będą mogli poznać. Każda filia ma swój własny program, który jest dopasowany i do tej lokalizacji, i do lokalizacji filii, ale też do dzieciaków, które tam przychodzą, bo często zapisują się dzieci, które na co dzień przychodzą do Centrum Kultury Podgórza, bo dobrze znają instruktorów, dobrze znają kierowników filii i pracowników, których bardzo lubią, więc też dużo lepiej się czują, przez co wybierają te filie, do których najczęściej uczęszczają, więc my też wtedy wiemy, jak dobrze, lepiej dobrać ten program pod te dzieciaki właśnie, bo wiemy już, co lubią, czym się interesują, gdzie na przykład chcą jechać, bo mamy wiele takich filii, które proponują wiele wycieczek każdego dnia, inne miejsce na przykład, więc ta oferta jest naprawdę bardzo bogata. W tym roku Centrum Kultury Podgórza proponuje półkolonie w 16 filiach, więc jest to 16 różnych miejsc, 16 różnych programów i naprawdę jest w czym wybierać.
5: To może tak w trzech słowach opiszmy, jakie będą te tegoroczne półkolonie.
12: Niektóre półkolonie są podzielone tematycznie. Mamy właśnie zieloną edukację, czyli wyjście do lasu, budowanie domków dla pszczół, uli dla pszczół. Są stricte wyjazdowe półkolonie, gdzie na przykład każdego dnia wyjeżdżamy gdzie indziej. Będą wycieczki na przykład do Muzeum Bajki Pana Kreksa w Katowicach, do Parku Dinozaurów Zatorland w Zatorze. Będzie też coś bliżej nas, czyli Centrum Edukacji Lotniczej Kraków Airport. Będziemy w kopalni soli w Bochni, w Muzeum Lotnictwa w Krakowie. Jest tego bardzo, bardzo dużo. W tym roku stawiamy też bardzo mocno na takie bycie blisko natury, żeby te dzieciaki oderwać od smartfonów, żeby mogły się edukować, nie marnować, powiedzmy w cudzysłowie, czasu, ale atrakcyjnie go spędzać w naturze, w zieleni, poznając nowe rzeczy. I będziemy na przykład w różnych zagrodach takich edukacyjnych, naturalnych, jak na przykład Jędrzejkówka, Zaczarowane Wzgórze, Rancho Artemidy. To są super miejsca, których na co dzień nie odwiedzamy i jest to doskonała okazja, żeby poznać coś nowego. Wszystko jest pod okiem profesjonalnych instruktorów, którzy posiadają mnóstwo ciekawostek o świecie przyrody, o tym, co robią, o
5: Przeglądając tegoroczny program, odnoszę wrażenie, że dzieci tam mają więcej atrakcji niż dorośli na urlopie. Który punkt programu wywołuje takie największe wow? Gdzie jest najciekawiej?
12: Każdy, oczywiście, że każdy, ponieważ półkolonie odbywają się, jak już powiedziałam, w 16 filiach i są to i większe jednostki, ale też i mniejsze, bardziej lokalne filie, które są bardzo mocno związane z lokalną społecznością i takimi filiami są na przykład Klub Rybitwy, Klub Przewóz czy Klub Kostrze obok Tyńca. I one proponują na przykład warsztaty edukacyjne, warsztaty w interaktywnym muzeum gier wideo, podróż do obserwatorium astronomicznego w Niepołomicach, w

0: który jest zbiorem ciekawych wycieczek, bo mamy Muzeum Agatów w Rudnie, mamy wyprawę na Zamek w Rapsztynie, mamy wycieczkę do tajemniczej wioski indiańskiej, czy artystyczną wyprawę do Domu Malarek w Zalipiu, a całość zamknie się na przykład na seansie w kinie w Cinema City w Krakowie. Więc naprawdę dzieciaki będą mogły poznać z różnych stron nie tylko Kraków, ale także okolice Krakowa, gdzie rodzice często nie mają po prostu czasu, co jest w pełni zrozumiałe, a tutaj będą mieli cały zestaw wycieczek, każdego dnia coś innego praktycznie. Ale mamy oczywiście również większe filie, jak na przykład ośrodek Ruczaj. Tutaj też warto zerknąć, szczególnie na turnus trzeci, ponieważ dwa pierwsze turnusy już się wyprzedały, więc te miejsca naprawdę szybko znikają, co też świadczy o tym, że ten program jest dopasowany do dzieci i rodzice są nim zainteresowani i chętnie wybierają Centrum Kultury Podgórza. I na przykład na trzecim turnusie w ośrodku Ruczaj będą półkolonie skierowane do dzieci, które uwielbiają tworzyć. Czyli mamy warsztaty wokalne, improwizację aktorską, konstruowanie makiet, olimpiadę kreatywności. Będzie również spotkanie z kolorem i twórczym chaosem w Picasso w Krakowie. Każda filia proponuje coś zupełnie innego, dlatego ja zachęcam, żeby wejść na naszą stronę ckpodgorza.pl i tam zapoznać się z tymi programami, bo no każde dziecko lubi coś innego, więc dobrze by było, żeby te dwa tygodnie czy tydzień, bo tyle trwa turnus u nas, spędzić w czy twórczym szale, czy na wycieczkach, czy podczas warsztatów wokalnych i muzyczno-rytmicznych, czy podczas może warsztatów tanecznych, a może ktoś bardziej woli, któreś dziecko bardziej woli survival i wycieczki typu Ruszamy w góry, czy Górską Szkołę Przetrwania. Tego jest naprawdę bardzo dużo. My startujemy już pod koniec czerwca, wtedy mamy pierwszy turnus, wtedy startuje pierwszy turnus. Kończymy tak naprawdę na koniec sierpnia, także całe wakacje mamy zapełnione. Turnusy trwają od poniedziałku do piątku, mniej więcej w godzinach 8-16. Chcieliśmy najbardziej dopasować te godziny właśnie dla rodziców, bo wiemy, że inne godziny mogą być bardziej problematyczne, no bo jednak ten rodzic wychodzi do pracy, tak? Tym dzieckiem trzeba się gdzieś zająć, więc te godziny są również atrakcyjne. Co ja lubię najbardziej podkreślać, to, że instruktorzy na tych półkoloniach i wychowawcy to są profesjonaliści, to są ludzie z ogromnym, wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi, wiedzą co robią, to są ludzie, którzy współpracują z nami od lat, znają te dzieci, bo jak już wspominałam, te dzieciaki często nas odwiedzają na co dzień, więc to też jest fajne, że te dzieci mogą spędzać czas w gronie, które już znają, wśród ludzi, wśród których czują się bezpiecznie. I to jest też ważne, że nie wrzucamy to dziecko w zupełnie nowe środowisko, ale w nowe doświadczenia.
1: Poznaliśmy już tutaj, jakie warsztaty nas czekają, jakie wycieczki nas czekają, ale co z wyżywieniem?
0: No będzie, oczywiście, że będzie. Każdego dnia na dziecko czeka ciepły, pyszny posiłek, bo bez jedzenia nie ma zabawy, zapamiętajmy to.
1: Podsumowując, warsztaty, eksperymenty, teatr, komiksy, a nawet pszczelarstwo, no brzmi to jak plan dla małych ludzi renesansu, ale zastanawia mnie, czy dziś dzieci bardziej szukają rozrywki czy doświadczeń, no i przede wszystkim do jakiego przedziału wiekowego Państwo adresują Wasze wydarzenia?
0: Nasze wydarzenia są adresowane do dzieci w wieku od 7 do 12 lat. Czego dzieci szukają? Myślę, że żyjemy w takim świecie, gdzie powinniśmy jak najwięcej wspierać przebywanie dzieci we własnym gronie, we własnym środowisku, żeby te dzieci umiały ze sobą rozmawiać, komunikować się, żeby odrywały się jak najbardziej, jak najczęściej od ekranów, od smartfonów, od tabletów, bo to później wpływa na rozwój. To dziecko się inaczej rozwija. Nie mówię, że gorzej czy lepiej, bo nie mnie to oceniać. Nie jestem specjalistką tutaj. Natomiast takie przebywanie wśród rówieśników wiadomo, że rozwija bardziej i szybciej. Jest to bardzo potrzebne w dzisiejszych czasach, dlatego my stawiamy właśnie na takie półkolonie w gronie znanym, w środowisku bezpiecznym. Takie, które odrywają skutecznie od telefonów, bo nie będzie czasu podczas tańca czy wycieczek na przeglądanie Facebooka czy Instagrama, ale stawiamy właśnie na to, żeby te dzieci mogły
1: spędzić czas produktywnie.

0: z dala od telefonów. A czy dziś dzieci chcą się zapisywać bardziej na temat półkolonii, czy bardziej tam, gdzie kolega idzie?
1: To już pytanie do tych dzieci, nie do mnie. Natomiast tak, no zauważyliśmy, że rodzice zapisują dzieci tam, gdzie po prostu mają najbliżej. Więc to jest nasz duży plus, że my mamy 16 lokalizacji, które te półkolonie proponują, więc my naprawdę jesteśmy praktycznie dla każdego na południu Krakowa. Oczywiście zachęcamy również północ Krakowa, żeby zerknęła na nasz program, bo być może te filie nie są aż tak bardzo oddalone.
0: A jak liczebne są grupy? Bo tak jak pani wspominała, już poszczególne turnusy są wyprzedane, więc jak to wygląda pod kątem zainteresowania potencjalnych odbiorców?
1: Tak, miejsca się bardzo szybko zaczęły wyprzedawać. Oczywiście jest jeszcze wiele dostępnych miejsc, także zachęcam. Natomiast grupy są bardzo różne. Jest to w zależności od filii, w zależności od tego, jaki jest program danej filii. Są turnusy 15-osobowe, ale są też turnusy 30-osobowe, więc ciężko mi teraz powiedzieć dla każdej filii, jak jest osobno. Wszystko naprawdę jest na stronie i...
0: Jak dokonać zapisu?
1: strefazajęć.pl. Podpowiem najszybszą drogę. Wchodzimy na stronę ckpodgorza.pl. Tam mamy jeden tekst półkolonie wakacyjne 2026 i w nim mamy wszystkie programy, wszystkie filie, wszystkie daty, wszystkie tak naprawdę najważniejsze informacje i stamtąd możemy się kierować do zapisów, które odbywają się przez strefę zajęć.
0: Ale podsumowując, czekają nas różnego rodzaju zajęcia, warsztaty teatralne, taneczne, wyjazdy, poznawanie świata dinozaurów, owadów i nawet nietoperzy gdzieś tam widziałam w ofercie, więc co chcieliby Państwo, żeby dzieci najbardziej zapamiętały z tych tegorocznych wakacji najbardziej?
1: My w Centrum Kultury Podgórza stawiamy na przygodę pełną odkryć, żeby to lato było pełne w doświadczenia z rówieśnikami, było pełne w warsztaty, w rozwój, ale w taką edukację przez zabawę, bo to jest też dla nas ważne. Nie chcemy, żeby te dzieciaki siedziały w zamkniętych salach, ale stawiamy na ruch, naturę, na to, żeby zdobywały swoje własne nowe osiągnięcia, żeby poznawały nowych ludzi. I to jest dla nas najważniejszy przekaz, że budujemy domki dla owadów, tworzymy komiksy, uciekamy z miasta chociaż na chwilkę, na przykład do Ojcowskiego Parku Narodowego czy do niesamowitej Bramy w Gorce. Więc zachęcam do przeżywania letniej przygody z Centrum Kultury Podgórza.
0: To była moja rozmowa z Anią Magierą z Centrum Kultury Podgórza. I w tym momencie przypomnę, że zakończenie roku szkolnego już 26 czerwca. To już właściwie za miesiąc i ahoj przygodo! Oby tylko pogoda dopisała w tym roku, bo zeszłe lato bądź co bądź było nieco kapryśne. Ostatnie dni również, więc pozostaje tylko mieć nadzieję, że będzie coraz lepiej.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.

0: kuchnie trwa! To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy! Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solway Park, ulica Zakopiańska 105.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szparagi zielone Kasson takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. Zgadza się, szparagi zielone Kasson takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. A wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
7: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
8: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
10: O reklamie.
11: Meloradio Kraków. Słuchaj na 101,3 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
12: Przy mikrofonie Ola Wasilewska. Zapraszam. 20 lat minęło. Teatr Praska 52 obchodzi w tym roku 20-lecie działalności. To właśnie w maju 2006 roku powołano przy ulicy Nomen Omen Praskiej 52 scenę Tęcza. Historia tego miejsca zaczęła się od marzenia oraz człowieka z wizją, czyli Jakuba Barana.
13: Krakowianie z pasją.
14: Teatr Praska 52 rzeczywiście wyrósł ze sceny Tęcza. I rzeczywiście zdarzyło się to 20 lat temu, dokładnie 13 maja 2006 roku. Był pierwszy koncert na otwarcie, tak to nazywałem. Później śmialiśmy się, że tych otwarć było dość dużo, bo ze względu na tamten intensywny czas i taki rodzaj szaleństwa, który mnie opanował, no to rzeczywiście poszukiwałem różnych tropów. Jak to się zaczęło? No zaczęło się to chyba od totalnego szaleństwa. Tak to należy nazwać, czy też zakochania się, bo po prostu w ówczesnym czasie, czyli ponad 20 lat temu, reaktywowałem swoją działalność kabaretową, którą prowadziłem jeszcze w czasach studenckich. No i jak to zwykle bywa w takich wypadkach, szuka się sali, gdzie można byłoby zrobić jakieś próby, gdzie można byłoby się przygotować. No i żeby też skrócić tą historię, bo to ktoś komuś, w każdym razie doszła do mnie informacja, że jest takie miejsce, które ówcześnie nazywało się kinem Tęcza. No i zostałem przywieziony przez ówczesnych znajomych i kiedy wszedłem tam z nienacka, to był grudzień, mniej więcej grudzień roku 2005, no to po prostu, jak zawsze opowiadam o tamtym momencie, strzała amora trafiła mnie w serce i już nie byłem tym samym człowiekiem. Po prostu zauroczyłem się miejscem, które w ówczesnym czasie, no nie ukrywajmy, było z lekka zapomniane. To znaczy działał tam Dom Kultury, ówcześnie nazywał się Dom Kultury Dębniki, ale była to działalność taka troszeczkę już niezbyt rozbuchana, rzekłbym. To znaczy działo się coś tam, ale z mojego punktu widzenia miałem wrażenie, że dziać się może więcej. No i ponieważ ówczesna dyrekcja Centrum Kultury Podgórza wyraziła zainteresowanie moją inicjatywą, no to tak się zaczęło. No i to było rzeczywiście szaleństwo, bo tak naprawdę na samym początku, no to byłem mecenasem, byłem organizatorem. Miałem oczywiście paru kolegów, którzy mi pomagali, ale oni dość szybko się wykruszali, bo trzeba też powiedzieć, że taka działalność na początku wymaga przede wszystkim determinacji, wytrzymałości i niepoddawania się, pomimo tego, że niekiedy na samym początku widzów mieliśmy mniej niż wykonawców na scenie. Czyli były to naprawdę trudne momenty, kiedy tych widzów było tylko kilku na widowni, a jednak trzeba było wierzyć w to i być pewnym, że jednak pomimo tego, że nie jest początek zbyt taki, jakby się oczekiwało, to jednakże to miejsce ma swoje walory, które w końcu prędzej czy później pokażą się w ten sposób, że zaczną przyciągać publiczność. No i rzeczywiście krok po kroku tak się działo, no ale to nie było łatwe. To nie było łatwe bez dwóch zdań.
3: Nie od razu Kraków zbudowano, ale czy pamięta pan taki moment, kiedy właśnie pan pomyślał, że to nie jest tylko miejsce po dawnym kinie, po dawnym domu kultury, tylko jest to już teatr z prawdziwego zdarzenia?
14: Jako domniemany konserwatysta po pierwsze przyjąłem założenie, że ponieważ to miejsce nie wzięło się z niczego, bo trzeba powiedzieć, że działalność kulturalna przy Praskiej 52 zaczęła się mniej więcej w roku 1938, bo kiedy ówcześnie zbudowano kilka bloków, które obecnie nazywają się osiedlem robotniczym bodajże, to zaraz obok tego, pod koniec lat 30., czyli tuż przed wybuchem II wojny światowej, postawiono ten budynek, który stoi teraz i który był od razu budynkiem wielofunkcyjnym, między innymi był przeznaczony na kinoteatr. I wtedy, ówcześnie przed wojną, zaczęła się już działalność kulturalna polegająca na tym, że działał tam coś w rodzaju domu społecznego, ówczesnego domu kultury. Ludzie mogli się realizować na różnych poziomach. Było kino, był teatr, były różne wydarzenia. No, później przyszła oczywiście wojna. Według moich informacji w czasie II wojny światowej AK trzymało pod sceną broń. No i po II wojnie światowej powołano kino, kino Tęcza. Więc tradycja działalności kulturalnej w tym miejscu była od lat, w związku z tym wydawało mi się, że w sposób naturalny ja powinienem być kontynuatorem, oczywiście dorzucić swój czas, swój rozwój, ale pamiętać o tym, że to nie wydarzyło się tak, że nic wcześniej nie było. W związku z tym przyjąłem założenie, że skoro było kino Tęcza, przejmuję to w znaczeniu takim, że nazwa zostaje, czyli zostaje ten człon Tęcza, a powołuje scenę Tęcza, ponieważ w tamtym czasie tak naprawdę zakochałem się w miejscu, ale do końca nie byłem pewny, co w tym miejscu najlepiej się sprawdzi. Dlatego wtedy te pierwsze 8 lat jako sceny Tęcza to było takie poszukiwanie tropów artystycznych. Było dużo koncertów, były teatry, były kabarety, były różne rzeczy, które sprawdzałem niejako na tym żywym ciele tego miejsca, czy co najlepiej się sprawdza. No i po 8 latach doszło do mnie, że jednak najlepiej i dla mnie, i dla miejsca, i dla wszystkich wokół nas byłoby, gdybyśmy się sprecyzowali i ukierunkowali jednoznacznie w stronę teatru. Dlatego po 8 latach takiej podstawówki, rzekłbym, bo tak to sobie w swojej głowie ustawiłem, czyli nauki, czyli tego, że przez 8 lat w praktyce tak naprawdę, bo to jest bardzo ważne, że każdego dnia przez te 8 lat w praktyce budowałem miejsce i budowałem sposób, żeby to miejsce miało jak najlepszy odbiór publiczności. Po tych 8 latach decyzja była jednoznaczna. Z angielska mówi się o tym rebranding. To jest rzeczywiście bardzo dobre określenie na to, co się stało, dlatego że nastąpiła zmiana nazwy, nastąpiła zmiana barw, nastąpiła zmiana takiego anturażu, że tak powiem, wokół tego miejsca, ale miejsce jako miejsce zostało, a jednocześnie uzyskało jednoznaczny kierunek teatralny. I co ważne, była to dobra decyzja, dlatego że po pierwszym roku działalności już jako Teatr Praska 52 wyszczeliła nam publiczność. To znaczy zmieniła się zupełnie struktura, jeżeli chodzi o liczbę publiczności. No i właściwie tak już krok po kroku zostało. To znaczy wiadomo, że w Krakowie konkurencja teatralna jest ogromna. Przed COVID-em działało ponad 60 teatrów. Nie sądzę, żeby bardzo się tutaj to zmieniło. W związku z tym jest z kim konkurować. Dlatego nie można powiedzieć, że jesteśmy już zadowoleni, bo na pewno tak nie jest. Cały czas trzeba walczyć o publiczność. No ale myślę, że po tych 20 latach mogę powiedzieć, że jednak to nie był zmarnowany czas. To znaczy z miejsca, które cokolwiek było zapomniane, teraz zrobiło się miejsce, które mam wrażenie, no jest coraz bardziej zauważalne na teatralnej mapie Krakowa.
3: I pod szyldem Teatr Praska 52 znaleźliście Państwo swoją niszę, bo to chciałabym podkreślić, że stworzyliście Państwo jedyną w Polsce krajową scenę komedii dell'arte. Skąd w ogóle pomysł, że Państwo sięgnęliście po tą XVI-wieczną formę?
14: No właśnie, to jest dobre pytanie, to znaczy w tym znaczeniu, że przez te 20 lat, niezależnie od tego, że stoję rzeczywiście na czele teatru, to przez te 20 lat miałem bardzo różnych i różnorodnych współpracowników, bo przecież trzeba powiedzieć, że teatr to działanie zbiorowe, niezależnie, że ktoś zawsze powinien być na czele takiej działalności, to przecież to jest tak naprawdę działanie zbiorowe. W związku z tym przez te wiele lat testowałem też współpracę z różnymi zespołami, z różnymi grupami, bo idea działania Teatru Praska 52 opiera się na tym, że jest miejsce, ale są też poszczególne zespoły, które dają swoje produkcje, swoje spektakle. Dzięki współpracy opiekunów i zespołów tworzy się to, co jest finalnie wyrazem Teatru Praska 52. No i jeżeli chodzi o krajową scenę komedii dell'arte, to już też dekadę temu poznaliśmy się z Agnieszką Cięciarą-Frylich i z Jonatanem Frylichem, czyli z szefami trupy Komedianty, czyli zespołu, który odpowiada za tworzenie właśnie współczesnej, można powiedzieć, wersji dell'arte. I pod wpływem współpracy z nimi 10 lat temu zaproponowałem, co znalazło dobrą odpowiedź u Agnieszki i u Jonatana, coś, co będzie podkreślało fakt, że dell'arte w ich wykonaniu jest jedyne i wyjątkowe na pewno w Polsce, a też nie ma zbyt wielu takich grup w Europie. No i stąd pojawił się pomysł krajowej sceny komedii dell'arte, czyli podkreślenia tego, że tylko w Teatrze Praska 52 na co dzień można obcować z tą niecodzienną sztuką, którą trzeba powiedzieć, bo to bardzo wyraźnie trzeba podkreślić, że z jednej strony wywodzi się to z XVI wieku, ale z drugiej strony, czyli postaci, maski, pewna konwencja jest z tamtych czasów, ale to, co się dzieje między tymi postaciami, scenariusze, dialogi, to wszystko jest współczesne, w związku z tym tak naprawdę dostajemy coś, co jest bardzo ciekawą propozycją teatralną, uwspółcześnioną, komediową, a jednocześnie z całym szacunkiem patrzącą w przeszłość. Dlatego nie można powiedzieć, że to jest restauracja przeszłości, tylko to jest bardziej pokazanie, że to, co było w przeszłości, może być atrakcyjne też w teraźniejszości. Ale to jest jeden z zespołów, dlatego że obecnie Teatr Praska 52 opiera się tak naprawdę na współpracy z trzema zespołami, czyli Trupa Komedianty, o której mówiliśmy, Krakowska Scena Klasyczna. Oni z kolei też około 10 lat już współpracują z Teatrem Praska 52. To jest z kolei zespół, który postawił na dobre, sprawdzone teksty, które co prawda są związane z ochroną ZAX-ową czy innych agencji, niemniej jednak dają rękojmę bardzo dobrego tekstu, który z kolei jest podstawą do tego, żeby zrobić dobrą sztukę. W związku z tym oni się specjalizują w, można powiedzieć, w klasycznych tekstach, które dają asumpt do tego, żeby sztuki były ciekawe, interesujące, no i przede wszystkim komediowe, bo to jest też ważne, że naszym rysem charakterystycznym jest tak zwana inteligentna komedia. No i trzeci zespół, który jest najkrócej z nami, około 3 lat, to Należyci, czyli zespół Jana Jakuba Należytego. Tutaj z kolei głównie rządzą jego autorskie sztuki, chociaż mają też u siebie w propozycjach jednoaktkówki i Czechowa. No i te trzy zespoły w tym momencie wypełniają całą przestrzeń, że tak powiem, propozycji teatralnej i dzięki temu mam bardzo propozycję też różnorodną, dlatego że każdy z tych zespołów ma swój trop artystyczny, są zupełnie różnorodne, a jednocześnie w całości dają wyraz ten, który jest oczekiwany przeze mnie i jak sądzę przez większość publiczności, czyli tego, że kiedy przychodzi się do Teatru Praska 52, dostaje się coś w rodzaju, jak sądzę, inteligentnej komedii szeroko pojętej.
3: Repertuar jest bardzo zróżnicowany, to może przejdźmy do samych obchodów jubileuszu, bo jubileuszowi będzie towarzyszyć premiera Pantery z Tindera. No bardzo chwytliwa nazwa, nie powiem.
14: Tak, tak, Jan Jakub Należyty, bo to on jest autorem tej sztuki, jest znany z chwytliwych tytułów, które przykuwają uwagę publiczności. No mówiąc szczerze, jak to w takich momentach się mówi, twórcy są w procesie, czyli trwa proces, po pierwsze, cyzelowania ostatecznych wersji tekstu, no i są już próby. Oczywiście sztuka będzie kameralna, dwuosobowa. Jan Jakub Należyty jest mistrzem takich form mniejszych, w sensie na liczbę, niekoniecznie rozbuchaną liczbę aktorów. Mówiąc szczerze, sam jestem ciekawy, mniej więcej wiem, o co chodzi, ale nie chcę też opowiadać, ponieważ sam jeszcze tekstu nie czytałem, w związku z tym nie chcę udawać zbyt mądrego w tym względzie. No, nadzieja jest taka, że dotychczasowa współpraca z Janem Jakubem dawała zawsze, mówiąc z angielska, hiciory, w sensie, że rzeczywiście dwie sztuki, które były grane pod jego komendą, mają bardzo dobre, czy miały, czy mają bardzo dobry odbiór publiczności, więc myślę, że tutaj duża nadzieja jest, że będzie powtórka z rozrywki.
3: I w tym miejscu postawię przecinek, bo czas na krótką przerwę. Swoją drogą, nie wiem jak daleko sięgacie pamięcią, ale podczas tej rozmowy przypomniały mi się filmy, jakie miałam przyjemność zobaczyć w dawnym kinie Tęcza. Jak wspomniał mój rozmówca, w Krakowie obecnie działa około 60 teatrów, a kiedyś w naszym mieście mieliśmy tyle kin, łącznie ze wspomnianym kinem Tęcza. Dziś dla porównania kin studyjnych w Krakowie działa raptem 7. Nie przedłużając, zapraszam Was na krótką przerwę, a po niej wrócimy do rozmowy z Jakubem Baranem i zaczniemy od repertuaru teatru Praska 52.
11: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
3: Przy mikrofonie bez większych zmian. Ola Wasilewska. Zapraszam.
13: Nasz Kraków.
3: Wracamy do tematu 20-lecia działalności Teatru Praska 52. Obchody jubileuszu będą połączone z premierą nowego spektaklu Pantera z Tindera.
13: Z mikrofonem przez Kraków.
3: To na kiedy zaplanowaliście Państwo premierę? A właśnie, jeszcze moje drugie pytanie, że jednak też niedawno otworzyliście kawiarnię w Teatrze Praska 52.
14: Tak, bo to jest też z jednej strony fantastyczne, z drugiej strony trochę męczące, że nieustająco musimy się rozwijać. Znaczy, jest to fantastyczne, że nie stoimy w miejscu, tylko cały czas poszukujemy kolejnych części w teatrze, które dobrze byłoby zmienić, które dobrze byłoby wyremontować. Więc z jednej strony to jest fascynujące, z drugiej strony jest to męczące, no bo cały czas coś trzeba robić, cały czas iść do przodu, no ale...
3: Jak w domu eksploatuje się, trzeba cały czas coś dodawać, naprawiać?
14: No, z jednej strony tak, a z drugiej strony jest tak, że jeszcze dużo nas czeka remontów takich naprawdę dużych, żeby wprowadzić cały teatr w XXI wiek. No, między innymi właśnie udało się to zrobić ostatnio z kawiarenką, która po wielu miesiącach, bo to też niby mała rzecz, kawiarenka, jednak żeby doprowadzić ją do takiego nastroju, jaki jest teraz, no to wiele miesięcy musiało potrwać, remonty, przygotowania i inne okoliczności, ale jest i rzeczywiście od razu publiczność zareagowała bardzo pozytywnie, bo jednak taki element przedspektaklowy, kiedy można sobie siąść, porozmawiać, ponapawać się po prostu nastrojem jeszcze w anturażu pięknego miejsca i wspaniałej kawki, no to myślę, że to jest też dobra rzecz.
3: A jakie mają Państwo jeszcze plany na ten najbliższy czas, na ten szczególny dla Was rok?
14: To znaczy, teraz skupiamy się przede wszystkim na premierze, bo premiera to jest zawsze coś wyjątkowego w teatrze, dlatego że no, premiera to jest nowe dziecię, które się pojawia. Nowe dziecko to jest oczywiście oczekiwanie, to jest radość, to jest niepokój, co z tego wyrośnie. W związku z tym to jest teraz najważniejsze, a ponieważ, tak jak powiedzieliśmy, łącznie z premierą będą obchody tego 20-lecia mojej działalności, w związku z tym w połowie czerwca mamy nadzieję, że będzie taki dość mocny wieczór, nie tylko premierowy, ale też będzie z mojej strony ukłon i podziękowania dla tych, którzy współtworzą teatr. Będzie coś w rodzaju odnowienia moich, że tak powiem, ślubowań, pełnego oddania miejscu. No, czyli chcielibyśmy zrobić troszeczkę z jajem, mówiąc kolokwialnie, a troszeczkę na poważnie, bo z jednej strony dla całego świata może to nie jest wielkie wydarzenie, ale dla nas, a dla mnie osobiście, no to jest bardzo duże wydarzenie, bo jednak 20 lat życia to jest spory szmat czasu. czasu i fajnie jest, jak sądzę, odwróciwszy się i podsumowawszy te 20 lat, powiedzieć, że to nie jest zmarnowany czas, tylko wręcz przeciwnie, coś udało się stworzyć. No ale ponieważ to jest cały czas proces, czyli nie wiem, czy kiedykolwiek będę mógł powiedzieć, nawet jak już, mam nadzieję, minie kolejne 20 lat i już będziemy w XXI wieku, nie wiem, czy będę kiedykolwiek mógł powiedzieć, że już wszystko jest zrobione, bo to cały czas jest tak, że cały czas coś się wymyśla, cały czas na coś się wpada, no a przede wszystkim to wszystko kosztuje, więc to też nie jest tak, że gdybyśmy mieli budżet od razu ogromny taki, że można by to wszystko za jednym zamachem załatwić, no to byłoby cacy, ale tak nie jest. Te pieniądze trzeba zbierać, trzeba zdobywać sponsorów, więc jeszcze dużo pracy przed nami.
3: To w takim razie nie wiem, co Państwu życzyć. Oczywiście wspaniałego roku i publiczności, która będzie dopisywać, i rozwoju.
14: Myślę, że dla teatru najważniejsza jest publiczność, która przychodzi w dużej liczbie, bo trzeba jasno sobie powiedzieć, że też czas COVID-u pokazał, że teatr bez publiczności po prostu nie istnieje. Więc to, co jest najważniejsze, to to, żebyśmy cały czas nieustająco mieli publiczności dużo, a nawet więcej.
3: A pełny repertuar znajdziecie na stronie Teatru Praska 52. Zmieniamy temat. Najmłodsi zdecydują. Szkolny budżet obywatelski w Krakowie rozszerza się o szkoły podstawowe. W pilotażu weźmie udział 28 placówek, a każda z nich otrzyma 5000 zł na realizację uczniowskich pomysłów.
13: Edukacja w Krakowie.
10: Maria Klaman, zastępczyni prezydenta miasta Krakowa. Prowadzamy szkolny budżet obywatelski do szkół podstawowych. Do tej pory odbyło się 6 edycji w szkołach ponadpodstawowych, liceach, branżowych szkołach, szkołach technicznych. A dzisiaj rozpoczynamy i przekazujemy też finansowanie wspólnie z radnymi miasta, panem radnym Derosem i panem radnym Garbolińskim, na projekty właśnie w szkołach podstawowych. Jest to nowe, bo rzeczywiście instytucjonalnie wprowadzamy to do naszych szkół. Zaprogramowaliśmy to na ten budżet, żeby przynajmniej w 28 szkołach podstawowych były realizowane projekty z budżetu partycypacyjnego, ale tak jak pewnie Państwo wiedzą, wielu też dyrektorów wraz z radami rodziców mają też budżety, szkolne budżety partycypacyjne właśnie z inicjatywy rodziców albo dyrektora, albo właśnie dzieci. I widząc, że to działa, że dzieci też chętnie w to wchodzą, znając także podstawę, nową podstawę reformy Kompasu Jutra, ale także badania Instytutu Badań Edukacyjnych, czyli dużą, bardzo dobrą zresztą strategię, diagnozę młodzieży, zdecydowaliśmy o tym, żeby budżety partycypacyjne wprowadzić, bo co daje to dzieciom i szkołom? Przede wszystkim wpływ i sprawczość dla uczniów i uczennic. Po drugie, także uczy umiejętności społecznych, uczy demokracji, uczy współodpowiedzialności, że można wymyślić jakiś pomysł, ale należy go także zaplanować, zrealizować, zaplanować też finansowo. I rzeczywiście wielu dyrektorów też mówi o tym, że trochę to jest tak jak z rowerem. Moja mama nigdy nie chciała mi kupić sama roweru, bo powiedziała, że jeśli ja w jakiś sposób też na niego zarobię, to będę go bardziej szanowała, i rzeczywiście tak jest. Więc podobnie z budżetem partycypacyjnym szkolnym. I szanowni Państwo, no mamy świetne pomysły. Ze szkół ponadpodstawowych, to jednych z takich pomysłów zrealizowanych przez młodzież jest na przykład stworzenie popiersia pana woźnego, najważniejszej dla nich osoby. Z drugiej strony zakup drona. Jeszcze inny pomysł to na przykład, zwłaszcza dla dziewcząt, bardzo ważne w tym wieku dojrzewania, czyli lustra, wysokie lustra, w którym można się w całości przejrzeć, czy muzyka relaksacyjna w toalecie. Więc wiele, wiele pomysłów. Także tutaj z SPS 7 podsłuchałam, że dzieci chciałyby zaproponować nauczycielom podwyżki, za czym jestem jak najbardziej. Nie wiem tylko, czy z budżetu szkolnego uda nam się to zrobić. Natomiast ja mam nadzieję, że te budżety szkolne zostaną także dostrzeżone przez rodziców i przez dyrektorów, bo rozmawiamy rzeczywiście, bardzo często rozmawiam z dyrektorami o tym, czym jest szkoła. Że szkoła rzeczywiście to jest miejsce, w które jest miejscem też partnerstwa, miejscem współpracy i to właśnie w szkole od najmłodszych lat tego powinniśmy uczyć i wiem, że też niektórzy dyrektorzy nawet myślą o tym, aby w swoim planie finansowym, który otrzymują od miasta, przeznaczyć po prostu jakąś drobną część na szkolny budżet obywatelski.
15: A o jakiej kwocie mówimy, jeśli chodzi o szkołę?
10: O szkoły podstawowe to będą budżety w wysokości 5 tysięcy złotych, więc prawie 300 tysięcy rocznie przeznaczamy z budżetu na szkolny budżet obywatelski w szkołach podstawowych i około 400 w szkołach ponadpodstawowych.
15: Chłopaki, na co byście mieli do dyspozycji właśnie taki szkolny budżet obywatelski? To na co takie pieniądze by mogły pójść?
16: No na pewno na jakieś, nie wiem, na wydanie, na przykład na ulepszenie komputerów, na informatyce.
17: To się by przydało, bardzo.
18: Na przykład na nowe toalety, są już lekko zniszczone.
16: Kącik wyciszenia, coś takiego, czy kącik zabaw jakiś, czy ogólnie w ogóle większa cisza na korytarzach.
19: Tomasz Kozłowski, rodzic, organizator 5 edycji szkolnego budżetu uczniowskiego w szkołach podstawowych, w szkole numer 4 w Krakowie.
15: To też była szkoła, która pilotażowo, własnym sumptem niejako, realizowała taki projekt.
19: Dokładnie. Środki pozyskaliśmy od rodziców, także z 1,5% rodziców, którzy wpłacają na rzecz szkoły i od 5 lat realizujemy ten projekt, przeznaczając za to kwotę 5 tysięcy, 5,5 tysiąca, w zależności od możliwości naszych rodziców.
15: I jak to się sprawdza?
19: Sprawdza się bardzo dobrze. Dzieci od klas 4-8 tak naprawdę samodzielnie sporządzają projekty. Dzieci klas 1-3 wymagają opieki, współpracy swoich wychowawców. To się bardzo dobrze sprawdza w promowaniu także tych projektów. Dzieci robią plakaty, namawiają inne dzieci do głosowania, dostrzegają to, czego szkole brakuje i zgłaszają w projektach. My jako dorośli nie zawsze widzimy, co jest potrzebne, a dzieci swoimi oczami mają troszkę inne spostrzeżenia, inny świat i nam tłumaczą, jaki świat wygląda poprzez te projekty.
15: I jakie pomysły się pojawiały na przestrzeni tych paru lat, jakie pomysły były realizowane?
19: Przez okres 5 lat było bardzo dużo pomysłów. Powiem o kilku takich, które mnie najbardziej zaciekawiły. Na przykład stoliki szachowe. Są to stoliki na każdym poziomie szkoły. Dzieci mogą grać w ciągu przerwy. Mamy super nauczyciela, który z pasją uczy te dzieci szachów. I te szachy od 5 lat, chyba w pierwszej edycji były w ogóle wykonane, się sprawdzają. Uzupełniamy tylko pionki, tak naprawdę figury. Natomiast takiego ciekawego jeszcze projektu, to mogę powiedzieć gry planszowe do biblioteki. To są gry, które dzieci nie są w stanie same zakupić lub zdobyć. One mogą przyjść, mogą pograć w bibliotece w te gry, albo nawet wypożyczyć je do domu i następnie oddać. Mamy wieszak na deskorolki, mamy tak zwane wesołe schodki, które posiadają dobre słowo, na przykład uśmiechnij się, wchodząc do szkoły, od razu samopoczucie jest lepsze.
20: Grzegorz Mroczek, dyrektor szkoły podstawowej numer 7 w Krakowie.
15: Jak będzie wyglądało wprowadzenie tego budżetu w praktyce?
20: W praktyce działa to tak, że na początku roku kalendarzowego, czyli w styczniu razem z Radą Rodziców ustalamy taki harmonogram działań, bo do tej pory u nas to Rada Rodziców dla nas przygotowywała środki, które mogliśmy wydawać w ten sposób i później wprowadzaliśmy poszczególne elementy w życie. To znaczy był czas na zgłaszanie projektów, dzieciaki zbierały te projekty, robiły to w taki sposób, że miały swój pomysł, poszukiwały 20 innych uczniów, którzy ten pomysł poparli, zbierali pod tym podpisy, następnie składali do dyrektora razem z kosztorysem takiego projektu. Tą ważną informacją było to, że to były te 2 tysiące, które my do tej pory mieliśmy i mamy, które uczniowie mogli wydatkować. Kiedy już wpłynęły projekty, rozpoczynał się czas głosowania. Każdy uczeń od klasy 1 do klasy 8 miał jeden głos, który mógł oddać na jeden wybrany projekt, który następnie w okresie wakacyjnym był w ramach środków, które dostaliśmy od Rady Rodziców realizowany.
15: Czyli ten pilotaż u Was tak naprawdę działał w praktyce za sprawą dobrej woli Rady Rodziców, bo to oni te pieniądze wyłożyli. Od kiedy? W sensie jak długo to testowaliście?
20: W tym roku mamy już 3. edycję. Więc my już mamy to narzędzie wprowadzone i myślę, że będzie działać. Natomiast jak patrzymy na frekwencję, to zaskakujące dla mnie zawsze jest to, że bardzo często projekty składają dzieci z klas 1-3, natomiast w przypadku dzieciaków z klas 4-8, a zwłaszcza tych najstarszych, czyli powiedzmy 7 i 8 klasistów, no tutaj motywowanie ich do działania jest potrzebne i istotne. Oni są mniej zaangażowani i mniej chętni, dlatego w ich przypadku po prostu trzeba im to przypominać, zachęcać, mówić o korzyściach, żeby się angażowali w działanie dla szkoły.
15: Jakie projekty były zgłaszane, a jakie były realizowane w ciągu tych 3 pilotażowych lat?
20: Zaczęliśmy od takiego projektu, który dotyczył wyposażenia biblioteki w konkretne tytuły i to był taki projekt, który udało nam się zrealizować 3 lata temu. W zeszłym roku mieliśmy taki projekt, który dotyczył stref wyciszenia, w zasadzie ich wyposażenia, dlatego że my wyremontowaliśmy pomieszczenie, wiadomo, że tutaj środki na to by nie pozwoliły, natomiast wyposażenie stref wyciszenia było już w projekcie uczniowskim i jego elementem były na przykład leżaki, które znajdują się na zewnątrz, na których uczniowie będąc podczas swoich zajęć świetlicowych mogą usiąść i spędzić przynajmniej chwilę czasu. Natomiast w tym roku mamy 4 takie projekty. 2 dotyczą klocków Lego, to znaczy jeden dotyczy całej ściany z klocków Lego, którą na pierwszym piętrze dla dzieciaków klas 1-3 moglibyśmy zainstalować, a drugie zestawów klocków, które dzieciaki chciałyby i z których mogłyby konstruować różne rzeczy. Ale 2 są ciekawe, bo jeden dotyczy roślin na parapetach, czyli dzieciaki też mają taką potrzebę zielonych przestrzeni w swoich szkołach. A jeden, będący takim projektem ucznia z klasy pierwszej, dotyczy nasadzeń krzewów na zewnątrz. Więc te projekty są naprawdę bardzo różne. Dzieciaki obejmują tutaj rzeczywiście bardzo różne pomysły.
12: A tym tematem zajęła się Paulina Nawrocka. Dziękuję.
11: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
0: Kuba Kus, witam Was serdecznie i zapraszam na magazyn To jest tydzień, który dziś w całości poświęcimy wystawie Kunszt i fach Kraków Rzemieślników. Te ekspozycje możecie już oglądać w Pałacu Krzysztofory.
11: Muzea w Krakowie.
21: Mówimy o zorganizowanej pracy rzemieślników. Dr Katarzyna Moskal, Muzeum Krakowa, kurator wystawy Kunszt i fach Kraków Rzemieślników. Najstarsze obiekty, przedmioty, eksponaty pochodzą z przełomu XIII i XIV wieku z wykopalisk archeologicznych. I właśnie te przedmioty, nasze eksponaty są świadkami historii. One opowiadają o życiu po prostu dawnych mieszkańców Krakowa, ponieważ rzemieślnicy w Krakowie stanowili chyba większość mieszkańców miasta. Mówimy o takiej pracy zorganizowanej, dlatego że warunkowała ona w pewnym sposób rozwój miasta. Miasto nadawało cechom statuty, przywileje, z których korzystali na wyłączność pracy i sprzedaży swoich produktów w mieście, a także na korzystanie z materiałów. Na przykład garncarze korzystali z gliny na błoniach, szewcy mieli wykorzystywać skóry przygotowane przez krakowskich garbarzy, więc wzajemnie też korzystały te rzemiosła. A z drugiej strony miasto, stwarzając dobre warunki pracy dla tych rzemieślników, wymagało od nich, żeby te wyroby były wizytówką miasta, czyli bardzo przestrzegali jakości materiałów, jakości pracy, ale też zobowiązywali rzemieślników do pomocy w razie niebezpieczeństwa, czyli rzemieślnicy mieli bronić miasta, dlatego ćwiczyli się w strzelaniu właśnie w ramach Bractwa Kurkowego, o czym wystawa też opowiada, i mieli za zadanie uposażać w broń baszty wokół Krakowa, prawda, w umocnieniach obronnych krakowskich.
0: Dzisiaj spacerując właśnie plantami możemy zobaczyć miejsca historyczne, w których były właśnie bramy na przykład, różne cechowe. To taka pozostałość po dawnych murach miejskich. Rzemieślnicy byli powiedzmy w średniowieczu albo w renesansie taką krakowską klasą średnią?
21: To bardzo rozwarstwiona warstwa społeczna. Mówimy o takich bardzo, bardzo bogatych rzemieślnikach, patrycjuszach wręcz krakowskich, którzy właściwie znajdowali się w tej samej warstwie co kupcy, czyli na przykład to byli złotnicy i kuśnierze. Od zawsze chyba najbogatsze cechy krakowskie, ale byli na przykład nieco ubożsi, na przykład garncarze, którzy już powiedzmy nie mieli takiego statusu.
0: No i byli też partacze, czyli rzemieślnicy niezrzeszeni, którzy odstawiali w cudzysłowie cudzysłowie lewiznę. Tacy też byli.
21: Nazywano ich też szturażami, od sztyren z niemieckiego przeszkadzać. Byli to tacy rzemieślnicy, którzy być może na przykład nie spełnili warunków, aby stać się członkiem cechu, najpierw jako uczeń, albo na przykład potem jako mistrz, którzy może też nie byli odpowiednio przysposobieni finansowo, dlatego że nauka wymagała też pewnego rodzaju kosztów do skrzynki cechowej za każdy etap swojej nauki. I niekoniecznie, można powiedzieć, dziś mówimy, że niekoniecznie oni byli gorzej wykształceni w swoim rzemiośle, no ale nie mieli tego prawa legalnie pracować w mieście. I faktycznie przez to, że nie obowiązywały ich tak naprawdę normy, no bo działali wbrew prawu miejskiemu, zdarzało się, że te ich przedmioty rzeczywiście były gorszej jakości, no bo nikt ich po prostu legalnie nie sprawdzał. I można powiedzieć, że pomimo tego, że regularnie ich praca była w mieście zakazywana, ta szara strefa istniała zawsze. Zawsze gdzieś tam się ostawali, chyba też wypełniali pewne zapotrzebowanie, być może właśnie tych najuboższych mieszkańców miasta.
0: Kto mógł należeć do cechów? Bo Kraków od samego zarania był miastem multikulturalnym, multinarodowościowym. Mieliśmy Niemców, Polaków, Ormian, Czechów, później także Żydów. Czy każdy mógł do cechu należeć, czy nie?
21: No oczywiście najpierw musiał odbyć naukę w cechu krakowskim bądź spoza Krakowa, prawda? Musiał przedstawić przed starszyzną cechową świadectwo, że jest mistrzem cechowym. A żeby zostać mistrzem i być przyjętym do cechu, musiał również mieć obywatelstwo krakowskie. I to obywatelstwo krakowskie nie znaczyło tylko, że zapisany w księgach miejskich musi być osoba spoza Krakowa, ale obywatelstwo miejskie musieli przyjmować też krakowianie, synowie mistrzów krakowskich, a wiązało się to po prostu z opłatami dla miasta. Zazwyczaj w takim momencie, oprócz tego, że było to oficjalnie zapisane, przez urząd miejski zazwyczaj stawiali się razem z zainteresowanym dwaj świadkowie, fideius serowie, tak zwani z łaciny, bo zazwyczaj tak zapisywani byli w dokumentach, którzy świadczyli też o tym, że ta osoba jest prawa, dobrze się moralnie prowadzi i że po prostu będzie dobrym obywatelem. Poza tym mistrz musiał mieć swój własny warsztat i to też była taka kolejna jakby przeszkoda dla tych, którzy byli mniej majętni. Dlatego bardzo chętnie wypełniali, można powiedzieć, pewne też zapotrzebowanie i żenili się z żonami, raczej nie z żonami, tylko z wdowami po mistrzach danego zawodu, dziedzicząc w ten sposób warsztat, bo tutaj wchodzimy w takie zagadnienia jeszcze prawa związanego z tym, czy wdowie wolno było prowadzić warsztat i jak długo, bo po śmierci męża mogła go prowadzić rok na przykład w niektórych cechach, czasem nieco dłużej. Zazwyczaj mogła sprzedawać przez pewien czas jeszcze wyroby, ponieważ żony mistrzów zazwyczaj sprzedawały wyroby, które oni produkowali, ale zazwyczaj nie mogła robić tego sama, tylko dostawała jakiegoś pomocnika z cechu właśnie, który ją też przed cechem reprezentował. Więc powiedzmy, że nie do końca mogła jakby
0: swobodnie prowadzić działalność.
21: Nie? I tak samo zabezpieczano też prawa czeladników, którzy uczyli się u danego mistrza, ponieważ była oczywiście w cechu podpisywana umowa i żeby ten czeladnik mógł skończyć tą swoją naukę tam, gdzie mistrz był zobowiązany go nauczyć, a powiedzmy, no po prostu zmarł, mogła tą naukę prowadzić właśnie jego żona. Z tym, że właśnie też zawsze przed cechem, czy przy wyzwolinach, czy przy właśnie jakichkolwiek egzaminach, zawsze reprezentował ją mistrz przydany właśnie z cechu.
0: Czy religia odgrywała jakąś rolę? No bo myślę tutaj na przykład właśnie o Niemcach albo Żydach na Kazimierzu, którzy też trudnili się rzemiosłem.
21: No więc Żydzi nigdy do tych cechów organizowanych przez Radę Miejską nie należeli. To wszystko wiązało się już od XVI wieku w statutach. Było zapisane, że po pierwsze, już na samym etapie nauki uczeń musiał przedstawić zaświadczenie, że właśnie jest wyznania chrześcijańskiego i to zaświadczenie wydawał albo ksiądz parafii, bo zdarzali się uczniowie podkrakowscy też, czasami mógł być to jakiś wójt gminy na przykład, no albo właśnie jakikolwiek proboszcz czy duchowny, czy jakaś osoba po prostu zaufania publicznego. A na kolejnym etapie również, jeśli przyjeżdżał do Krakowa mistrz, który chciał do cechu należeć, musiał również przedstawić dokument, że jest chrześcijaninem. I o ile w czasie XVI wieku nastąpiło takie pewne rozwarstwienie w cechu, ponieważ do tej pory obowiązkowe było uczestnictwo właśnie we mszach świętych 4 razy w roku, każdy cech miał swoją kaplicę bądź ołtarz i tam spotykano się przynajmniej 4 razy w roku na tak zwanych żałomszach i modlono się za zmarłych członków cechu. Obowiązkowo uczestniczono w pogrzebach i w procesjach, przede wszystkim w tej najważniejszej w ciągu roku w Krakowie, w procesji Bożego Ciała. I za nieobecność rzeczywiście byli rozliczani według statutu karami pieniężnymi, bądź kupowali właśnie świece, wosk oddawali na świece też czasami. No więc kiedy pojawiali się protestanci, początkowo jeszcze mogli działać w cechu, jeszcze pozwalano im jakby na zastępstwa albo osobowe po prostu zastępstwo na procesji bądź pogrzebie, albo po prostu wyższą opłatę za swoją nieobecność, ale król Zygmunt III Waza na początku XVII, to był chyba 1630 któryś rok, ja już teraz nie pamiętam dokładnie, zakazał w ogóle przyjmowania obywatelstwa osobom innego wyznania, protestantom przede wszystkim. To był ultrakatolicki król i rzeczywiście no wtedy było mocno utrudnione właściwie działalność osób, które jeszcze w tym cechu się nie znalazły. Pomimo tego, że jego brat Władysław 10 lat później jakby przywrócił to z powrotem, jakby tą możliwość, że protestanci mogą przyjmować obywatelstwo krakowskie, nadal były z tym problemy w cechu i możemy na przykład przeczytać takie wspomnienia rzeczywiście w źródłach, że napadają na domy protestanckich mistrzów, między innymi nawet starszego cechu Samuela Piaskowskiego, wybitnego złotnika krakowskiego. Niszczą jego warsztat, niszczą przedmioty, które tam się znalazły, które tam przechowywał, czy jego wyroby. Także nie było to łatwe i też na przykład, też są na przykład takie sytuacje, że ktoś zaczyna w cechu swoją pracę, naukę, która przecież trwała parę lat co najmniej, bo najpierw uczeń, potem czeladnik.
0: Do nauki właśnie przejdziemy za moment, tak?
21: Ma zdać egzamin mistrzowski, ale jest protestantem i na tym ostatnim etapie nauki po prostu nie pozwalają mu przystąpić do tego egzaminu, więc właściwie jest w sytuacji, powiedziałabym, beznadziejnej.
0: Takie getto ławkowe ówczesne.
21: Można tak powiedzieć, tak.
0: To przechodzimy do kolejnej sali i skupiamy się właśnie na nauce rzemiosła, bo ta trwała całkiem długo, bo zaczynali już bardzo młodzi chłopcy. Dziewczynek nie było jako rzemieślniczki, czy były jakieś takie wyjątki?
21: Mowa jest tylko o chłopcach, natomiast i w ogóle bardzo rzadko pojawia się w dokumentach cechowych w ogóle jakaś, ponieważ członków cechu nazywano braćmi, nazywali się tak między sobą, bracia cechowi, więc rzadko pojawiają się informacje o siostrach. Zazwyczaj chodzi właśnie o wdowy po mistrzach, ewentualnie córki mistrzów. Pojawia się na przykład taka informacja, że w warsztacie iglarza, ponieważ to też było regulowane, ile czeladników mógł mieć mistrz, no więc pojawia się takie informacje, że w warsztatach krakowskich iglarzy zatrudniano kobiety jako czeladniczki. Nie wiem, może chodzi o to, że to jest bardzo drobiazgowa praca, że igły są delikatne, może dlatego, że kobiece ręce drobniejsze, nie mam pojęcia, dlaczego akurat iglarze, ale właśnie pojawia się taka informacja, że mistrzowie ukrywali te rzemieślniczki w kuchni, że są niby kucharkami, kiedy przychodziła kontrola i sprawdzali ilość stanowisk czeladniczych, czyli tak zwanych stołków w warsztacie. Więc to w ogóle też trzeba też patrzeć na to, że statuty wyznaczały oczywiście pewne normy, ale to nie znaczy, że one czasem nie były przekraczane. Oczywiście nie było to nagminne, ale na pewno było mnóstwo przypadków odejścia od tej zasady.
0: A zdarzały się mistrzynie?
21: Tak, zdarzały się mistrzynie, chociaż tak jak mówię, mistrzyniami były przeważnie wdowy. W ogóle jeśli chodzi o cały warsztat, to historycy mówią, szczególnie historycy gospodarki, że powinno się patrzeć na warsztat jako na takie całe przedsiębiorstwo, ponieważ mistrz i mistrzowa tak naprawdę organizowali pracę w warsztacie. No mistrz pracował w warsztacie, ale mistrzowa na przykład sprzedawała wyroby, które on produkował. Poza tym dostawała, można powiedzieć, pod opiekę chłopców, dzieciaki jeszcze, które po prostu opierała, którym dawała jeść i których pilnowała po prostu, jak się rozwijają, jak dbała po prostu o ich wychowanie, można powiedzieć. I niewątpliwie niewątpliwie synowie i córki również pomagali i to wiadomo, że oni może nie byli odnotowywani, nie byli opłacani, ale jakby tworzyli ten warsztat.
0: To przechodzimy w takim razie do nauki. Uczeń to wiek 10 do 16 lat, można chyba tak powiedzieć. Trochę niewolnicza praca dzieci, z przymrużeniem oka oczywiście.
21: Znaczy troszkę tak było, jeszcze zależy pewnie jaki był mistrz. Niektórych ponieważ uczniowie przybywający do warsztatu musieli właściwie wykonywać takie czynności troszkę jak służący. Polegało to na rozpalaniu pieca, sprzątaniu w warsztacie, bo rzadko byli dopuszczani do jakiejkolwiek nauki. Czyścili obuwie mistrza i innych czeladników. Jeśli na przykład przy domu był jakiś, nie wiem, drób hodowany, no to też ich zajęciem było karmienie tego drobiu. Ale w statutach była taka informacja, w większości statutów, że jeśli mistrzowie by nadużywali tej swojej władzy nad czeladnikami, to uczeń ma prawo się poskarżyć do cechu i ma prawo od cechu pomoc otrzymać. Czy to przeniesienie do innego warsztatu, czy ukaranie właśnie mistrza.
0: Tu stawiamy przecinek, bo czas na krótką przerwę, a po niej wracamy do mojej rozmowy z kuratorką tej ekspozycji.
11: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
0: Tak jak zapowiadałem przed przerwą, wracamy do mojej rozmowy z dr Katarzyną Moskal, kuratorką wystawy Kunszt i Fach Kraków Rzemieślników. Te ekspozycje możecie już oglądać w Krzysztoforach. Taki uczeń jak długo wykonywał tę nieodpłatną pracę jedynie za wikt i opierunek? To też było uzależnione od tego, jakiego rodzaju rzemiosło chciał wykonywać, czy nie?
21: No zdecydowanie tak, no bo prawda, różnego rodzaju wyroby były ich przedmiotem ich pracy, no więc do niektórych wymagane było większe zaawansowanie. Na pewno dłużej niż stolarz uczył się na przykład zegarmistrz. Nauka trwała od roku do 4, a nawet 5 lat. To mówimy o nauce uczniowskiej, która właściwie jeszcze nie była w warsztacie. Dopuszczany był uczeń do naprawdę bardzo nielicznych prac i dopiero w momencie, kiedy mistrz stwierdził, że jakby może przejść na dalszy etap, że się sprawdził też jako uczciwy człowiek i powiedzmy dobrego prowadzenia się chłopiec.
0: Bo też były pewne reguły, które określały zachowanie takiego ucznia.
21: Tak, zakazane były gry hazardowe, kontakty z nierządnymi niewiastami, też zabawa, prawda, podczas pracy. Potem następowało przyjęcie w poczet czeladników. Jeszcze był taki okres przejściowy, kiedy uczeń był robieńcem bądź półtowarzyszem, tak to się ze staropolskiego nazywano, ponieważ czeladnik to inaczej był towarzysz, opłacany połową pensji, czyli tygodniówki czeladniczej, ponieważ tygodniówka, tak zwany wochelon, był wypłacany raz w tygodniu za tygodniową pracę. I dopiero kiedy robieniec wykazywał się jakąś umiejętnością zawodu, mógł jakby iść dalej, otrzymywał dokument, że właśnie staje się czeladnikiem.
0: Czy towarzyszyła temu przejściu od ucznia przez półtowarzysza do czeladnika jakaś ceremonia, taka przejścia, rytuał przejścia?
21: Tak, tak. Można powiedzieć, że było to inspirowane już ówczesnymi obyczajami, które panowały na Akademii Krakowskiej, czyli tak zwanymi otrzęsinami, beanią. Były przeróżne metody znęcania się nad młodym chłopcem, ośmieszające. Równocześnie nazywano to sztem też, ponieważ taki młody chłopak dostawał nowe imię, a raczej nowe nazwisko. I to były często takie nazwiska nieco śmieszające, na przykład Liży Krupa albo Moczy Gęba. Co ciekawe, one się często stawały potem nazwiskami, które do tej pory jakby w naszym społeczeństwie są używane. Do tego stopnia było to, powiedzmy, ośmieszające i niechętnie patrzono na niektóre takie przyimki, tak były nazywane, czy przeimki. Czyli po prostu przezwiska, że statuty zakazywały właśnie takich bardziej, powiedziałabym, właśnie prześmiewczych form. Z takich ważnych elementów, to było na pewno złożenie do szkatuły cechowej, do skrzynki cechowej jakiegoś datku, bądź właśnie wydanie już w czasie przyjęcia jakby w grono uczniów uczty dla swoich kolegów, czyli czeladników w gospodzie. Czasami czeladnik właściwie prawie zawsze musiał złożyć klejnot. Klejnot lub wotum cechowe i to były bardzo różne rzeczy. Mogły być to rodzaj pieniążka, który nie był pieniążkiem aktualnym, chodziło o kruszec. Czy był jakąś właśnie monetą albo medalem, który upamiętniał dawne epoki. Zazwyczaj dodawano takie koluszko do tego, imię czeladnika pisano, grawerowano na tej monecie, stawało się taką jakąś jakby ozdobą. Natomiast w momencie, kiedy cech podupadał, kiedy miał mniej pieniędzy, po prostu to służyło, to był majątek cechu i służyło to na przetopienie, na sprzedaż tego kruszca.
0: Jak długo czeladnik był czeladnikiem i jaka droga prowadziła do mistrzostwa?
21: Niedługo po tym, jak czeladnik stawał się czeladnikiem, mógł wyruszyć w fascynującą, według mnie, patrząc na to oczami współczesnego badacza, podróż cechową, czyli wędrówkę czeladniczą, czy tak zwany z niemieckiego Wander. U nas jest dużo tych niemieckich słów, bo jednak z Niemiec do nas to rzemiosło przychodziło i ta wymiana była bardzo silna. No więc czeladnik musiał uzyskać odpuszczenie od mistrza, dostawał taki dokument zwany kundschaftem. To się zmieniało w czasie, bo potem już za czasów Austrii była to specjalna książeczka, Wanderbuch. I dokument ten mówił o tym, że czeladnik właśnie jest czeladnikiem, że ma ten dokument, że już coś umie. Prośbę o to, aby mistrzowie w innych miastach przyjęli go do swojego warsztatu na naukę.
0: Taki list polecający.
21: Dokładnie. A po drugiej stronie, jeśli to była kartka, bądź jeśli to była książeczka, no to po prostu na stronach tej książeczki musiał zbierać po prostu dowody, że był w danym miejscu, więc były to zazwyczaj podpisy pisarza cechowego z pieczęcią cechu, który mówił, jak długo pracował u kogo i w jakim mieście, albo czasami pieczęcie z urzędów miast w danym mieście. I taka wędrówka trwała od na przykład roku do nawet 4 lat, więc nam się wydaje to takie, że na przykład w średniowieczu nie wędrowano tak daleko, albo że ten przepływ informacji był bardzo nikły, a to wręcz przeciwnie. Młody chłopak z Krakowa wybierał się na przykład do Niemiec, do Czech, szedł na Śląsk. Do nas też docierali rzemieślnicy z bardzo odległych krain. Na przykład mamy takie księgi cechu złotników z przełomu wieku XV i XVI i wiemy na przykład, że do Krakowa, w krakowskich warsztatach złotniczych uczyli się i docierali do Krakowa nawet młodzi chłopcy.

0: to, co dzisiaj historycy sztuki właśnie badają, te szkoły, krakowska, włoska, jakaś tam inna, no to właśnie są śladami tej nauki właśnie zagranicznej, tych podróży, że tutaj widać wpływy takie, a tam inne. No bo młody człowiek, który wyruszał na podróż, nie wiem, do Wiednia i tam najdłużej spędził czas w warsztacie, no to on automatycznie te cechy i te stylu, czy te właśnie metody pracy stawały się jego metodami. I on je przywoził potem do Krakowa. Musiał potem przez obowiązkowo chwilę popracować u swojego mistrza, który go wypuścił w świat. Równocześnie mistrz dostawał dostęp do nowinek z zagranicy i też mógł je wcielić do swojego warsztatu. No a potem podchodził do egzaminu mistrzowskiego, czyli musiał wykonać tak zwany majstersztyk, sztukę mistrzowską przepisaną w statucie cechowym.
1: Mówiąc o tym majstersztyku, można sobie wyobrazić, że taki przyszły mistrz wykonywał na przykład jakieś dzieło, nie wiem, złotnicze, albo zegarek, albo jakiś puchar, albo, nie wiem, zbroja. Co w przypadku, nie wiem, na przykład piekarzy, czy oni musieli jakiś mistrzowski chlebek upiec?
0: Na pewno tak. To były zawsze w majstersztyk bardzo konkretnie były przepisane te prace, którymi się musiał ten mistrz wykazać, przyszły mistrz. I one się też zmieniały z czasem, bo zmieniał się popyt społeczeństwa, zmieniały się po prostu, nie wiem, zawody, funkcje różne. Wszystko i zmieniały się właśnie też przedmioty, na które było zapotrzebowanie. Tu na przykład możemy zobaczyć lady cechowe, czyli tak zwane skrzynie, a lady od laden ładować, które są majstersztykami. Tu właśnie trzymano najcenniejsze dokumenty, pieczęcie cechowe, ale równocześnie były wyrobami na właśnie takim egzaminem praktycznym mistrzowskim młodego czeladnika. Na jednej z nich widzimy na ladzie cechu rzeźników. Tutaj czeladnik podpisał się na szufladce. Robiął Józef Pileński, czeladnik stolarski. Co jeszcze było ważne, zazwyczaj majstersztyk zawierał różne techniki, różne czynności, którymi musiał się ten czeladnik wykazać. Dlatego na przykład tutaj przy tej ladzie widzimy, że są dodane właśnie kolumienki, że mamy różnego rodzaju reliefy, że jest, grawerowana inskrypcja. Więc mamy tutaj masę różnych umiejętności, którymi musiał się ten młody człowiek wykazać i zazwyczaj kumulowano to w jednej, dwóch, trzech pracach, które po prostu jeśli wykonał w porządku, odpowiedni sposób, no to stawał się mistrzem. Dostawał właśnie taki dyplom jak tutaj, dyplom mistrzowski.
1: Działalności cechów zabroniła matka Austria w 1859, ale nie znaczyło to, że rzemiosło upada, bo cały czas paradoksalnie mamy do czynienia z rzemieślnikami. Oni wykonują swoje prace, są dalej cechy. Oczywiście nie działają już tak, jak działały, nie wiem, w średniowieczu albo nieco później.
0: To znaczy, to miało bardzo konkretną przyczynę. Między innymi dlatego zakazano działalność cechów, chciano, aby stworzono organizacje, które były po prostu poza wszelką religią, żeby każdy miał dostęp do tych stowarzyszeń i żeby Żydzi też mogli należeć do stowarzyszenia i właśnie wszystkie inne religie. Po prostu stawiano na większą równość. I to wynikało właśnie z tego. I trzeba przyznać, że tutaj w Krakowie z dużymi oporami się to przyjmowało. Kolejne statuty właśnie jakby wskazywały, czy nakazywały przyjęcie starozakonnych, przyjęcie właśnie Żydów do cechu. No i nie udawało się to za bardzo. W końcu stworzono, i to właściwie się ciągnęło od wieku XIX aż po II wojnę światową, były w Krakowie zazwyczaj cechy dzielone na dwie grupy. Czyli była grupa druga, cech żydowski, podległy grupie pierwszej, czyli cechowi chrześcijańskiemu. Niestety tak to wyglądało i według mnie to jest właśnie ta, jak popatrzymy teraz w przeszłość, no to właśnie ta nierówność wydaje mi się akurat wadą cechów, bo sam sposób nauki, sposób właśnie sprawdzania jakości materiału uważam, że był rzeczywiście wspaniały, że sprzyjał właśnie wykonywaniu dobrego rzemiosła.
1: Czy krakowskie cechy w jakiś sposób rezonowały na cechy w innych miastach? Nie wiem, pełniły jakąś taką zwierzchnią rolę na przykład wobec cechów, nie wiem, z Proszowic, z Wieliczki albo, nie wiem, ze Skawiny.
0: W ogóle mówimy w tych pierwszych latach, kiedy cechy powstały, czyli powiedzmy najstarszą wzmiankę, w sumie niedawno odkrytą, to jest 1329. Wiemy tylko, że mistrzowie krakowscy pojechali razem z rajcami do Sącza ustalać warunki umowy handlowej. Ale tak naprawdę najstarsze statuty i w ogóle większe informacje

0: informacje, więcej informacji o cechach pojawia się pod koniec XIV wieku. Najstarsze statuty to kuśnierski i kapeluszniczy z 1377 roku. I szczególnie w tych pierwszych wiekach działania cechów, czyli XV-XVI wiek, rzeczywiście mówimy o prymacie Krakowa, no wtedy jeszcze jako stolicy, prawda, tych ziem. Po prostu inne cechy naśladowały zarówno statuty krakowskie, jak i czasami się zdarzało, że krakowscy mistrzowie pomagali rozsądzać różne sprawy właśnie związane z pracą rzemieślniczą, rzemieślnikom po prostu z innych miast. Na przykład Tarnowa, Bochni, Nowego Sącza.
1: PRL to z kolei upaństwowienie rzemiosła.
0: Mm-hmm. Tak, i mamy właśnie taki niewielki przystanek na wystawie, który pokazuje, którym takim symbolicznym, jest takim symbolicznym przejściem, ponieważ wcześniej mówimy o cechach w reprezentacji idących w procesjach, w pochodach, tych właśnie świętach państwowych, świętach religijnych, o takich właśnie pochodach z chorągwiami, z muzyką, z wszelkimi insygniami starszych. I tutaj nagle przechodzimy do 1 maja 1945 roku i oglądamy pierwszy pochód z okazji święta 1 maja, święta robotników właśnie w Krakowie. Możemy też posłuchać wspomnień przepytanych przez nas w wywiadach rzemieślników krakowskich, którzy jeszcze pamiętają te czasy i którzy opowiadają właśnie o tym, jak zabierano warsztaty, jaki był trudny dostęp do materiałów, jak rodzice, którzy posiadali piekarnię, nie oddawali swojego syna na naukę, który już nawet coś umiał właśnie w tej kwestii, bo pomagał zawsze ojcu w piekarni, no ale bano się, że ta piekarnia zostanie odebrana, więc otrzymał inne wykształcenie i dopiero po śmierci ojca, po wielu, wielu latach wrócił do piekarni. Więc opowiadano też o właśnie o tej części religijnej obchodów, że na przykład wspaniałe są wspomnienia pana Jerzego Górnisiewicza, piekarza krakowskiego, który opowiada o tym, jak miano dwa sztandary cechowe. Jeden był na święta państwowe, a do tego podpinany był na święta religijne i procesje dodatkowa płachta sztandaru z przedstawieniem świętego Klemensa, patrona piekarzy.
2: Dodam jeszcze, że wystawę Kunszt i Fach Kraków Rzemieślników możecie oglądać w Krzysztoforach do 25 października. Więcej informacji na stronie Muzeum Krakowa.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.

0: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
1: A co tam w Carrefourze?
2: Słodki dzień mamy. Praliny Nuxtor lub Lindor Lind od 150 do 200 gramów, 19,99 za opakowanie. Oferta ważna do 26 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99.
3: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solway Park, ulica Zakopiańska 105.
4: Cześć, siostrzyczko.
5: Gratulacje.
4: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
5: Ania.
4: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
5: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
4: Obiecuję.
6: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
8: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: W Action czekają na ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu baterie A-Force 8 sztuk 4,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 5,57 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
11: Po reklamie.
12: Siemanko, 10 wjechała na zegarki, 23 maja w kalendarzu. Fajnie, że jesteście razem z nami. Piotrek Opoka, zapraszam, to jest weekendowe Melo w Melo Radio.

Another Five Fall Ultra z numerem Talk to You w Melo Radio. Tak gramy wam w weekendowym Melo. Sobota się rozkręca, no to dajcie znać, gdzie wy podkręcacie tempo razem z Melo Radiem. Czekam na was przy naszym WhatsAppie. Koniecznie wyślijcie głosówkę albo wiadomość, albo przynajmniej dajcie jakieś serducho, żebyśmy wiedzieli, że jesteście razem z nami. Ściskamy was bardzo mocno i ślemy do was Calvina Harrisa, który w tym roku po raz pierwszy zagra w Boom na Tomorrowland. Będę miał newsa dotyczącego tej imprezy, ale to wkrótce. A teraz Thinking About You.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran. Co za kolaboracja, która bardzo długo czekała na to, żeby do was dotrzeć. Panowie jakoś nie śpieszyli się z numerem Repeat It, ale wreszcie jest, wreszcie gramy go w Melo Radio, a za chwilę jeszcze gorętsze numery, które dla was przygotowaliśmy.
1: Reklama. Wiosna to najlepszy czas, aby poczuć nową energię ultra nowoczesnych napędów Lexusa. Zachwycić się świeżością wyrafinowanego designu i znów powitać tę niesamowitą przyjemność prowadzenia. Tak, nadszedł czas na perfekcyjne otwarcie sezonu z Lexusem. Już od 790 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
2: Castorama!
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
2: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solway Park, ulica Zakopiańska 105.
5: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

0: sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 9,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu perfumy do prania 150 ml 9,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 12,48 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
3: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu, kurka wolna tylko 9,99. A kawa rozpuszczalna jako w skrynung, zapas lub w słoiku, opakowanie 200 lub 220 gramów, 26,99. 99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Melatonina, lekam, dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
5: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związany ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
8: W sobotę 23 maja aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Masz ochotę z rodziną zanurzyć się w Tatrach? A może w gorących basenach? Termy Bukowina to miejsce, gdzie woda otula Cię ciepłem, a widok na las uspokaja myśli. Kilka stref, kilkanaście basenów, zewnętrzne niecki pod gołym niebem, zjeżdżalnie dla dzieci i relaksująca strefa saun. Tu każdy wybiera swoje tempo, radość albo pełne wyciszenie. Odkryj Termy Bukowina. Zanurz się w naturze. Wejdź na termybukowina.pl.
11: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
12: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
11: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
13: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
14: Castorama.
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii miała być jedna doniczka,
14: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Timmy Trumpet, Dimitri Vegas, John Newman, Halo, Maddix, Padre Gülerme, Kashmir, Wiz the MC oraz projekt specjalny Bracia Kacperczyk z własną sceną i wielu innych artystów wystąpi w Polsce na ING Silesia Beats. 12-13 czerwca, Park Śląski w Chorzowie. Złap swój bilet i poczuj energię ING Silesia Beats na własnej skórze. Nie możesz tego przegapić. Sprawdź szczegóły na ingsilesiabeats.pl.
17: Świętuj z nami 26. urodziny Bricomarché. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Bricomarché za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
18: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
19: Po reklamie.

No to jest legenda, prawdziwa legenda i to wcale nie jest wyraz nad wyraz. Tiesto Ritual w Meloradiu, Jonas Blue razem z nim oraz Rita Ora. Tiesto wraca do korzeni, wraca do muzyki trance. Sam bardzo mocno liczy na to, że wkrótce uda mu się skończyć płytę. Nie możemy się doczekać, bo przecież tej legendy kochaliśmy słuchać kilka dekad temu. No i chcemy słuchać znowu tej muzyki, w której się lubował, w której był mistrzem. Pewnie to najmłodsze pokolenie też chciałoby takiego Tiesto poznać. To teraz poznajcie Gordo i René Zonnevelda, Loco Loco w Meloradiu.

0: Michael Schulte, The Rehab, Waterfall w Melo Radio. Parę słów o Tomorrowland na pewno, ale po godzinie 11 będziemy mieć dla was mega petardę, mega niespodziankę, mega wydarzenie od nowego tygodnia. Bądźcie razem ze mną, szczegóły już wkrótce. A dosłownie za moment kolejny muzyczny sztosik.
1: A już o 11 zagramy
0: Fast Cars and Superstars.

0: 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szparagi zielone Kasson takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. Zgadza się, szparagi zielone Kasson takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. A wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Tymczasem w salonie Filman.
5: Wolałby pan jednak inne okulary?
6: Tak, ale czy mogę je jeszcze wymienić?
5: Jasne. Pana zadowolenie jest dla nas najważniejsze. Ma pan gwarancję satysfakcji.
4: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
8: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
9: Soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99.

0: kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A różne rodzaje lodów Manhattan, opakowanie 1400 ml, drugie gratis. Tak, drugie duże opakowanie lodów gratis.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii miała być jedna doniczka.
6: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Wszystko, czego dziś chcę.
9: To z kartą Moje Intermarché. Kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 22,99. A masło ekstra łaciate za 2,49 przy zakupie 3.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11, 15.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na dzień mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
17: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
18: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
17: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
18: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
17: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
19: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
17: Skoda.
1: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. Tak, 2 plus 1 gratis. Oraz schab wieprzowy bez kości, pakowany próżniowo, Kraina Mięs. 7,99 za kilogram. Do tego prosto z lady tradycyjnej, świeże udo lub podudzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Codziennie.
8: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solway Park, ulica Zakopiańska 105.
0: Bolesławie, w Bricomarché niskie ceny rządzą dłużej niż ty.
12: Urodzinowe hot ceny w Bricomarché. Szlifierka kątowa 125 mm 74,99. Agres Sava Wood 31,99 za metr kwadratowy. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.

Siemanko, cześć, dzień dobry, to jest weekendowe Melo w Melo Radio. Oczywiście fajnie, że jesteście razem do 15. Piotr Opoka melduje się ponownie, inni gadają, a my gramy wam już najgorętsze numery tej wiosny. Christian March i Fast Cars and Superstars na początek.

Melo Radio. Mowa ciała zdradza czasami, że jesteśmy poddenerwowani, a czasami, że jesteśmy podekscytowani. I ja taki jestem, kiedy myślę sobie o tym, co będzie działo się w tym roku w Kołobrzegu na przełomie lipca i sierpnia. Wtedy Sunrise Festival, a na nim jedna z najgorętszych gwiazd tej edycji, czyli Hardwell, który już teraz u nas w Melo zagra wam Young Again. Jedziecie na Sunrise Festival? Dajcie znać na WhatsAppa.

Save My Love, Kygo Khalid Griffin w Meloradiu. Gorąco się robi za oknami, gorąco też na antenie Meloradia. Tu cały czas podkręcamy tempo wszędzie tam, gdzie jesteście. No to za chwilę prościutko do was ze studia Meloradia poleci Arash.

0: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy. Litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
8: Tymczasem w salonie Filman.
9: A jak coś mi się stanie z okularami, to pomożecie?
10: Tak, u nas serwis okularów jest bezpłatny dla wszystkich, którzy potrzebują drobnych napraw.
8: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
12: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Cafissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
13: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody.
14: Blik. Lato w Half Price.

0: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
3: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
4: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
3: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
5: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Świętuj z nami 26. urodziny Brie Commerce. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Brie Commerce za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
9: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
10: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
9: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
10: Super. Kiedy płyniemy?
11: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
12: Super, super. Super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu, kurka wolna, tylko 9,99. A kawa rozpuszczalna jako w Skrynung, zapas lub w słoiku, opakowanie 200 lub 220 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: O reklamie. Meloradio Kraków. Słuchaj na 101,3 FM.

Czasami trzeba umieć zmierzyć się z rzeczywistością, z życiem. Ja na przykład się mierzę i wiem, że pewnie do Acapulco prędko nie polecę. Tym bardziej cieszę się, że przynajmniej mogę sobie Acapulco posłuchać w Melo Radio. Jason Derulo grał dla was przed momentem w weekendowym Melo. No to dajcie znać, czy chcecie razem z nami wybrać się na Tomorrowland, bo od poniedziałku będziemy mieć dla was bilety i to nie są żarty. To naprawdę się wydarzy. Od najbliższego poniedziałku zapraszamy was do belgijskiego Boom wkrótce. Więcej szczegółów. Don't Want Your Love teraz.

0: Niektórzy tak go kochają, że nawet sobie go tatuują. Alesso z numerem I Like It po godzinie 11, a może bardziej przed 12, my już gotowi do kolejnej godziny. A wy?
1: A już o 12 zagramy
0: Boy You Turn Me.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
0: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.

0: co masz?
1: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
0: Chipsy Lays? Dzięki.
2: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
0: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
3: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
1: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Bolesławie, w Brico Marché niskie ceny rządzą dłużej niż ty.
6: Masz to Brico.
7: Urodzinowe hot ceny w Brico Marché. Hortensja bukietowa 16,99, a drzwi pełne Dąb Amber 179. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
8: Timmy Trumpet, Dimitri Vegas, John Newman, Halo, Madix, Padre Guilherme, Kashmir, Wiz the MC oraz projekt specjalny Bracia Kacperczyk z własną sceną. I wielu innych artystów wystąpi w Polsce na ING Silesia Beats. 12-13 czerwca, Park Śląski w Gorzowie. Złap swój bilet i poczuj energię ING Silesia Beats na własnej skórze. Nie możesz tego przegapić. Sprawdź szczegóły na ING Silesia.

0: Kiełbaski 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 9,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanie tutaj jest 100-krotka.
2: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry.
3: Wow, zrobiłam dyszkę.
4: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
5: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
6: Citroen.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Awokado zielone. Cena przed obniżką 5,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. Szczegóły w aplikacji.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Lody familijne od 800 ml do 2 litrów. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. A wszystkie produkty Eden 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
10: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
11: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
10: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
11: Super. Kiedy płyniemy?
12: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
13: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie 2. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super cenę.
14: Castorama.
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii miała być jedna doniczka.
14: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Po reklamie. Meloradio Kraków. Słuchaj na 101.3 FM.
17: Dzień dobry, hej, czołem. Felix Jan przejmuje stery w Meloradio. Boy, You Turn Me, to jest jeden z najgorętszych numerów ostatnich tygodni. No to co, zaczynamy kolejną godzinę weekendowego Melo. Opoka melduje się w studiu Meloradia. Dajcie znać, gdzie wy jesteście. Czekam przy WhatsAppie.

0: Halo Radio.
1: Padło mi auto na rondzie, ty miło jak film o Bondzie. Trzy pasy wolne nie szkodzi, podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna, Olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki, siostra.
2: Weź już ten płyn, lepiej zostaw.

i David Guetta, chociaż znam taki numer Just The Way You Are od nieco innego artysty. Dobra, nie będziemy wracać do historii. Lecimy przed siebie i podkręcamy tempo tam, gdzie jesteście. A przed nami wakacje. A skoro wakacje, to warto pomyśleć o naszej apce. Pobierzcie ją już teraz na swoje smartfony, żebyście nie polecieli w te dalekie zakątki świata bez nas, bo to będą bardzo smutne wakacje. I nie żebym was straszył. Apkę pobieramy i właśnie tam, gdzie jesteście, ślemy do was kolejne gorące wakacyjne i letnie numery. Summer's Back, Alok. Proszę bardzo.

0: No można się kłócić, który numer jest lepszy, ale Hello to zdecydowanie bardzo ciekawa, przyjemna propozycja od Ebena. To właśnie on przez kilka ostatnich minut was rozgrzewał. Chociaż nie wszędzie rozgrzewki już potrzeba, bo ciepło się zrobiło. Dajcie znać, ile stopni u was. Czekam przy WhatsAppie.
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Cześć, siostrzyczko.
7: Gratulacje.
6: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
7: Ania.
6: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
7: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
6: Obiecuję.
8: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Świętuj z nami 26. urodziny Brie Commerce. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Brie Commerce za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
10: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
11: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
12: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
13: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
14: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: Tymczasem w salonie Filman.
16: Wolałby pan jednak inne okulary?
17: Tak, ale czy mogę je jeszcze wymienić?
16: Jasne. Pana zadowolenie jest dla nas najważniejsze. Ma pan gwarancję satysfakcji.
15: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
18: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.

0: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na Chibo.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
5: Citroen.

0: sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance. 50 zł taniej, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni, 199 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii miała być jedna doniczka.
2: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Po reklamie. Meloradio Kraków. Słuchaj na 101.3 FM.

Słuchajcie. Kiss of Disney w Melo Radio w weekendowym Melo. Bajkowo zrobiło się w wielu zakątkach Polski. No nie ma co ukrywać, że centrum najgorętsze, 23-24 stopnie, takie maile, wiadomości na WhatsAppa od was dostaję. Najchłodniej z tego, co widzę, chyba gdzieś w okolicach Półwyspu Helskiego, 17-18 stopni. Dajcie znać, co dzisiaj porabiacie, gdzie jesteście razem z nami. Czekam przy WhatsAppie, a to już kolejny z naszych gorących numerów, które dzisiaj dla was przygotowaliśmy. Candy Night, Jazzy Spritz, proszę.

0: Alessandra Amoroso, Mezzoro, to taki zepsuty, ale nie do końca. Podobno w każdym drzemie odrobina dobra, ale jak tego zła jest w nas więcej, to wtedy trzeba zmierzyć się z wymiarem sprawiedliwości. To jest jego dzień, nie wiem czy wiecie. Szczegóły po 13.
1: A już o 13 zagramy
0: Only You, Shouse.

0: Reklama. Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solway Park, ulica Zakopiańska 105.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w mediach.

0: Ekspert. Proszę Państwa, spójrzmy, ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Ekspert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599 z kodem rabatowym taniej. Media Ekspert.
3: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
4: Zainspiruj się w sklepie IKEA. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu baterie A-Force 8 sztuk 4,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 5,57 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action niskie ceny, duży uśmiech.
6: Dołącz do Andrerie i jego orkiestry Johanna Straussa, którzy wracają do Polski w 2027 roku. Zapraszamy do Krakowa, Gdańska, Gliwic i Łodzi. Daj się porwać radosnym melodiom, romantycznym walcom i niezapomnianym chwilom. Bilety dostępne na stronie andrerie.com.
7: Tylko teraz kup z My Media Markt 65-calowy telewizor Sony Bravia 8 OLED 4K Ultra HD i odbierz aż 700 zł na zakupy w sklepach Decathlon. Skorzystaj z akcji 50 za 500. Media Markt.
8: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
9: Bittersweet.
10: W sobotę 23 maja aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
13: Skoda.
14: Po reklamie. Autopromocja. Wbijaj.

Siemanko, 13 wjeżdża na zegarki, u was już za moment Only You i Shaws, a ja chciałbym wiedzieć, gdzie jesteście. Bartek, pozdrawiamy, ty na Mazurach, Kasia w Warszawie, Patrycja z kolei w Zielonej Górze. Dajcie znać, gdzie się podziewacie i co robicie. Czekam przy WhatsAppie, poka, siema.

Modelki wodarskie, lubię cię jak lato, pewnie, że lubimy lata jeszcze bardziej, to ja lubię, jak wy dajecie znać, gdzie to lato chcielibyście z nami spędzić, bo zapraszamy was w wiele niezwykłych miejsc, na najlepsze wydarzenia muzyki EDM. Poczytajcie o tym w naszych social mediach, śledźcie nas na bieżąco i bądźcie czujni, bo mamy dla was zaproszenie na Tomorrowland, które już od jutra będą trafiać w wasze ręce. Spectrum i Florence and the Machine przed wami.

0: Aluch Khalid, Dive Into Me, jak sobota to tylko do melo, a w melo dzisiaj od 20. Oczywiście dobre melo i najlepsze sety największych gwiazd światowej sceny muzyki elektronicznej. Sprawdźcie line-up i bądźcie z nami wśród nich, między innymi State of Trance i Armin Van Buuren, a także The Best of Tomorrowland od 8.
1: Reklama. Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599. Czy taki nawóz 25 kg mistrzowski trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
2: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
3: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry.
5: Wow, zrobiłam dyszkę.
6: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie.
7: Rossmann. Masz ochotę z rodziną zanurzyć się w Tatrach? A może w gorących basenach? Termy Bukowina to miejsce, gdzie woda otula cię ciepłem, a widok na las uspokaja myśli. Kilka stref, kilkanaście basenów, zewnętrzne niecki pod gołym niebem, zjeżdżalnie dla dzieci i relaksująca strefa saun. Tu każdy wybiera swoje tempo. Radość albo pełne wyciszenie. Odkryj Termy Bukowina. Zanurz się w naturze. Wejdź na termybukowina.pl.
8: Wszystko, czego dziś chcę.
9: To z kartą Moje Intermarché. Kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów. 22,99. A masło ekstra łaciate za 2,49 przy zakupie 3.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl. Bittersweet.
12: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
13: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł w Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
14: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

0: Castorama.
1: Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
2: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
4: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Motolease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i assistance.
3: I to gdzie?
4: Oto Motolease. Auto w abonamencie. To tu.
5: W sobotę 23 maja aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
8: Skoda.
9: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
8: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
9: A może ekspres do kawy, automatyczny taki.
8: O, tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
9: O, i właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
8: No.
10: Dzień mamy w Media Expert.

Verso Twitch z numerem nad wodę, zabierzcie nas nad wodę, prosimy. Ale to nie jest tak, że się wpraszamy, wiecie, po prostu bez żadnego pomysłu na siebie, bo my chcemy, żebyście tam się dobrze bawili, no i żebyśmy mogli dostarczyć wam najlepszą muzykę, gdzie tylko jesteście, najlepszą na ten właśnie piękny weekend. Pobierzcie nas na swoje smartfony, polecamy. To właśnie tam, gdzie będziecie, Zokaria będzie mogła zagrać. Zawsze i wszędzie. Andy Dust, gramy.

0: James Hype z numerem Ferrari. Czymkolwiek, byle dotrzeć do Kołobrzegu na Sunrise Festival 2026, my już wam w tym pomożemy. Pamiętajcie, że to my zabieramy was w tym roku właśnie do Postrzela, żebyście mogli bawić się między innymi przy muzyce Jamesa Hype'a. Za chwilę wracam.
1: A już o 14 zagramy
0: Gordo Loco Loco.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradiu i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam szczeniaka, który bardzo lubi gryźć nam buty, aha, więc pomyślałam, że wydam te pieniądze na szafkę na buty.
2: Kasa leci już do ciebie, buziaki.
1: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Melo.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama. Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
1: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz

0: Skoda.
1: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
2: Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 15,99.

0: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
3: Świętuj z nami 26. urodziny Brie Commerce. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Brie Commerce za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance 50 zł taniej, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
7: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
8: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
9: Castorama!
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
9: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
11: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Po reklamie.

0: słuchaj na 101.3 FM. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
1: No to wjeżdżamy rozpędzeni w kolejną godzinę. Gordo i René Zonneveld, Loco Loco, lecą właśnie teraz do Was. Bawcie się dobrze i róbcie tak głośno, jak tylko się da. W końcu jest sobota. Opoka, cześć!

Robert Fiefel Ultra z numerem Talk to You. Ciekawe, czy ktoś z was wczoraj w nocy zwiedzał sądy, bo to była noc sądów. Życzę wszystkim, żebyście w trakcie weekendu nie musieli się z wymiarem sprawiedliwości zmierzyć, chociaż to jest właśnie Dzień Wymiaru Sprawiedliwości. Jakby ktoś miał ochotę uczestniczyć w różnych warsztatach, wcielić się w rolę oskarżonego albo świadka, to dużo ciekawych rzeczy w Polsce się dzieje właśnie w instytucjach sprawiedliwości, a na dziedzińcu Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie. Taki festyn, można by powiedzieć, więc zapraszamy do Warszawy. Young Leosia, Noc Aniołów.

0: Beautiful, Anima Georgi w Melo Radio. To jest jeden z moich ulubionych numerów ostatnich miesięcy. Dajcie znać, które wy lubicie najbardziej. Wspierajcie je do 30 Melo Radia na player.meloradio.pl. No to co, za chwilę Alibi. Ella Henderson.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto. Autopromocja.
2: No, nareszcie można pogrillować. Karkówki, kiełbasy, szaszłyki, słońce, kolorowe napoje. A,

0: że robią we speed dating? Sprawdź, żebyś potem znowu nie mówiła: lato mija, ja niczyja. Konrad Straczek, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama. Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
2: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
3: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
2: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
4: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
5: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.

0: Wystąpi w Polsce na ING Silesia Beats. 12-13 czerwca, Park Śląski w Chorzowie. Złap swój bilet i poczuj energię ING Silesia Beats na własnej skórze. Nie możesz tego przegapić. Sprawdź szczegóły na ingsilesiabeats.pl.
1: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
2: Ach, to niska cena.
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klinit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Uwielbiam rysowanie.
6: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitay.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
8: Barbara, kupiłem taniej.
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
10: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
11: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
12: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: Dołącz do André Rieu i jego orkiestry Johanna Straussa, którzy wracają do Polski w 2027 roku. Zapraszamy do Krakowa, Gdańska, Gliwic i Łodzi. Daj się porwać radosnym melodiom, romantycznym walcom i niezapomnianym chwilom. Bilety dostępne na stronie andrerie.com.
14: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
15: Wpadaj do Lidla, bo niskie ceny codziennie, to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę kurczak biesiadny rzeźnik, cena przed obniżką 15,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Awokado zielone, cena przed obniżką 5,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl, to się opłaca.
16: Po reklamie. Meloradio Kraków. Słuchaj na 101.3 FM.

Co jeśli? Pyta Carla Fernandez. A nic. Jeżeli potkniesz się, to po prostu wstań. Jeżeli stracisz wszystkie pieniądze na weekendowym melanżowaniu, to po prostu odezwij się do nas, bo szybka kasa czeka na was w Meloradio. Wbijacie na meloradio.pl, dajecie znać, na co potrzebujecie, kilka stówek, a my do was oddzwaniamy w nadchodzącym tygodniu i od tak dajemy wam pieniądze. Sprawdźcie, jakie to łatwe. Justin Bieber teraz przed wami, Beauty and the Beat.

0: Naprawdę? Tak zleciało? To ja macham do was serdecznie i dziękuję za dzisiaj. Za chwilę zmiana za sterami. Young Right Now to jest numer, którym do was macham i przypominam, że Robin Schulz w ramach dobrego Melo dzisiaj w nocy. Sprawdźcie line-up na playermeloradio.pl. Do jutra, strzała.
1: A już o 15 zagramy!

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
7: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
9: Designer Outlet Kraków świętuje swoje pierwsze urodziny. Już 22 i 23 maja czeka na Was najbardziej stylowy weekend tej wiosny. Ponad 120 modowych marek od 30 do 70% taniej i wyjątkowe okazje zakupowe. Dołącz do programu lojalnościowego, rób zakupy i zgarnij nawet 5000 zł. Designer Outlet Kraków. Jedyny outlet w Krakowie. Ulica Galicyjska 10. Więcej na designeroutletkraków.pl.
0: Po reklamie.
10: No trzeba przyznać, że pogodowo ten weekend bardzo nam się udało, a ja do niego dorzucę jeszcze najlepszą muzę. Sam Felt i Hejson na początek 15, a ja nazywam się Konrad Traczyk. Cześć, witajcie i zapraszam.

To Gibbs, to Mel Radio i to Kwadrans po 15. My podkręcamy tempo i to jest Before przed dobrym Melo, a tymczasem Łatwo Gang znowu udowadnia, że ma wielkie serducho, jedzie przez całą Polskę, by uratować Maxia i uzbierać 12 milionów, już blisko 7,5 bańki.

to Kygo w Meloradio na 26 minut po 15. Dodatkowe 200 bez ruszania się z domu i bez wydawania ani złotówki i bez większego zmęczenia. Jak to zrobić, to zdradzę wam za chwilę. Zagra nam też Lorin.

0: reklama. W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
2: O.
1: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Designer Outlet Kraków świętuje swoje pierwsze urodziny. Już 22 i 23 maja czeka na Was najbardziej stylowy weekend tej wiosny. Ponad 120 modowych marek od 30 do 70% taniej i wyjątkowe okazje zakupowe. Dołącz do programu lojalnościowego, rób zakupy i zgarnij nawet 5000 zł. Designer Outlet Kraków. Jedyny outlet w Krakowie. Ulica Galicyjska 10. Więcej na designeroutletkraków.pl.
7: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
8: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
7: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
8: Super! Kiedy płyniemy?
9: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
0: O reklamie.

ale to mam od DJ Fresh i Rita Ora w Melo Radio na 19 minut przed 16. Pamiętacie ostatni raz, kiedy prosiliście szefa o podwyżkę? Ile się musieliście nastarać, nauzasadniać, żeby potem okazało się, że da wam ale dodatkowe 200 zł? No, w Melo jest dużo prościej, wystarczy, że wejdziecie na meloradio.pl i napiszecie, na co potrzebujecie takiego siana, no a potem to już tylko wystarczy mieć telefon pod ręką, żebyście nie przegapili swojej szansy na 200, na truskawki, na randkę albo na coś zupełnie innego już w poniedziałek. Taka szansa, meloradio.pl, tam się zgłaszajcie do naszej zabawy.

0: emocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Melo Radio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Melo Radio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema,
1: bakłażan.
2: Rano.

0: Bali najlepszą imprezę. Melo Radio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Cześć, siostrzyczko.
2: Gratulacje.
1: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
2: Ania.
1: Po mamie byłaby z ciebie dumna. Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
2: Obiecuję.
3: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Expert, taniej
5: masz. Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
6: Melatonina lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
7: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość.

0: dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
1: 3, 17, 40.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15. A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę, kurczę. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Awokado zielone. Cena przed obniżką 5,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. Szczegóły w aplikacji.
5: Lidl. To się opłaca.
6: O reklamie. Meloradio Kraków. Na 101,3 FM.
7: Kto podejmie wyzwanie w Meloradiu? 3, 2, 1, 3, 2, 1, 7, 7, 7. Wy już teraz dzwońcie, a ja się witam. Konrad Straczek, zapraszam.

0: wyzwanie.
1: To Mel Radio, to Ale Farben, za nami na 14 minut po 16, tak podkręcamy tempo, a teraz też będziemy podejmowali wyzwania, dokładniej to wyzwanie będzie podejmował Jacek. Siemanko Jacku!
2: Hej, hej!
1: Jak tam sobota u ciebie mija? W dobrym nastroju?
2: W pozytywnym.
1: No przy sobocie chyba inaczej być nie może. Mam nadzieję, że ten pozytywny nastrój też ci będzie podejmował. No właśnie, będzie dopisywał podczas podejmowania wyzwania. Czy ty jesteś gotowy, żeby je w Melo podjąć?
2: No, tak.
1: Jacek, cała Polska dzisiaj śledzi Łatwo Ganga, który jedzie na rowerze przez Polskę, żeby zebrać kasę na leczenie Maxa. 12 milionów potrzeba, Łatwo Gang na tym rowerze zasuwa. Ja go w ogóle podziwiam, bo ja bym na pewno nie przejechał nawet 100 kilometrów. Ale Jacku, no on na pewno dużo wsparcia potrzebuje i też dużo tego wsparcia ma na trasie. Ja bym chciał, żebyś ty taki doping mi zaprezentował dla Łatwo Ganga. Wyobraź sobie, że gdzieś on tam jedzie, a twoim zadaniem jest właśnie dodanie mu energii i otuchy.
2: No okej, dobra.
1: No jakiś taki okrzyk na przykład dopingujący.
2: Dobra, już mogę zaczynać?
1: No możesz, ja cały czas czekam.
2: Łatwo gang, dawaj do celu! Jak najdalej jeszcze za Gdańsk! Dawaj do Łódzki!
1: Tak jest, Jacek, no ja myślę, że z takim dopingiem to on sobie doskonale poradzi, a ty się tak zbierałeś, ale jak dałeś z siebie wszystko, to ja sam myślę, żebym na tym rowerze sobie poradził. No a dla ciebie w takim razie skiety od Meloradia na rower albo na jakieś fajne leżingowanie na przykład, no jeszcze możesz kogoś pozdrowić.
2: Ale Meloradio pozdrawiam.
1: No, to my też w takim razie pozdrawiamy i gramy dalej David Guetta, ale Never Going Home Tonight już teraz.
0: Podejmij wyzwanie.

0: To before przed dobrym melo, tak podkręcamy tempo 25 minut po 16, a za chwilę powiem wam o mocno nietypowym trendzie w Ameryce. No wyjątkowo to Amerykanie są mocno w tyle za Polakami. Zagra nam też Doda i Melodia, to już za chwilę.
1: Reklama.
2: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
1: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
3: Melatonina, lekam dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
4: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
2: A co tam w Carrefourze?
5: Odlotowy Dzień Dziecka. Wymarzone zabawki aż 25% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
6: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
7: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert taniej masz!
10: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
11: Kroki w mojej pielęgnacji, buty, apka, oddech, kilometry.
12: Wow, zrobiłam dyszkę.
13: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie.
14: Rossmann. Poranki najlepiej zaczynać razem. Są sprawdzone przepisy
15: i rozmowy, które zostają z tobą na dłużej. Pytanie na śniadanie.
14: Cały rok, od zawsze.
15: Oglądaj codziennie od 7.30 w TVP2 i TVP VOD.
16: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
17: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
16: Uuu, pachnące cieplutkie croissant prosto z pieca.
17: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
16: O, pyszna zapiekanka.
17: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
16: To rozumiem.
17: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
18: Dla ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
19: Teraz w Auchan uda lub podudzia kurczaka luzem lub w opakowaniu tylko 6,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
18: Sprawdź to sam, check it out.
19: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
20: Co masz?
21: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
20: Chipsy Lays? Dzięki.
21: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
20: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
21: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
22: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen.

0: wystąpi w Polsce na ING Silesia Beats. 12-13 czerwca, Park Śląski w Chorzowie. Złap swój bilet i poczuj energię ING Silesia Beats na własnej skórze. Nie możesz tego przegapić. Sprawdź szczegóły na ingsilesiabeats.pl.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
7: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Po reklamie. Meloradio Kraków na 101.3 FM.

numerem od razu czuć, że lato coraz bliżej. Sigala i Sweet Lovin' w Melo. No, jak lato, to i sezon na truskawki trwa. Okazuje się, że też w Ameryce, gdzie chciałoby się powiedzieć, odkryli Amerykę. No bo TikToka zalały tam filmiki z influencerami, którzy odkryli, uwaga, kompot. No i piją, jak to mówią, wodę z truskawek na poprawę cery. Na truskawki w tym wszystkim jeszcze wyjadają pałeczkami. No i ogólnie wszyscy na tym punkcie oszaleli. No jakiś czas temu nauczyliśmy ich makaronu z truskawkami, teraz kompotu. Co to będzie, jak odkryją bigos i flaki? A to już świeżynka w naszej playce. Kygo, Dante Miński, Heaven on Your Mind. Dajcie głośniej, bo to bardzo dobry numer. When you...

0: Otwarte okno w furce, ten numer. No i to jest sobota i to jest Before przed dobrym Melo. Komodo jeszcze przed 17 na antenie Melo Radia, a po 17 powiem wam o tym, jak przeżyć coś niesamowitego w życiu, czego długo nie zapomnicie. No i oczywiście nie zabraknie też najlepszej muzy.
1: A już o 17 zagramy
0: Over You. Ten kawałek punktualnie o 17, bo kiedy inni gadają, my gramy, zatem koniecznie zostańcie z Meloradiem.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Historia Audi Kraków w Balice trwa już 20 lat. Ty możesz napisać własną z nowym Audi. Zapraszamy do salonu Audi Kraków w Balice przy ulicy Profesora Adama Różańskiego 28 w Modlniczce. www.audikrakowbalice.pl.
7: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy tanie aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Cafissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na Chibo.pl.
8: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia, proszę zwrócić się do swojego lekarza.
9: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
10: Bolesławie, w Brico Marche niskie ceny rządzą dłużej niż ty.
11: Urodzinowe hot ceny w Brico Marche. Szlifierka kątowa 125 mm 74,99. Agres Sava Wood 31,99 za metr kwadratowy. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
12: Dołącz do André Rieu i jego orkiestry Johanna Straussa, którzy wracają do Polski w 2027 roku. Zapraszamy do Krakowa, Gdańska, Gliwic i Łodzi. Daj się porwać radosnym melodiom, romantycznym walcom i niezapomnianym chwilom. Bilety dostępne na stronie andrerie.com.
13: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance 50 zł taniej, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
16: 3, 17, 41.
17: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć. 8, 11, 15.

0: aplikacji i na lotto.pl.
1: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl. Skoda.
0: Po reklamie. Meloradio Kraków. Słuchaj na 101.3 FM.
2: Over You na dobry początek, ale w przygotowanej przeze mnie playce też m.in. Ariana Grande, Andy Dust czy Jonathan i Bletka. To za chwilę przed nami Konrad Traczyk. Cześć, witajcie i zapraszam.

Miksik od Davida Getty w Meloradiu na 14 minut po 17. Nieustająco podkręcamy tempo w biforze przed dobrym melo. Ile razy w swoim życiu mieliście tak, że zrobiliście coś, a potem chcieliście więcej i więcej? No, w tym przypadku będziecie mieli tak do potęgi, albo nawet do sześcianu, albo do czegoś jeszcze większego, bo Tomorrowland to niesamowite doświadczenie i przeżycie, no, którego nigdy nie zapomnicie, a co więcej, możecie to zrobić z Melo. Już w poniedziałek startuje nasza zabawa, dzięki której zabierzemy was na Tomorrowland w Belgii, a tam sami najwięksi: Armin van Buuren, Calvin Harris, Gabi Ponte, James Hype czy Alok. Bądźcie czujni, bo tego nie można przegapić.

Sia Loki Khalid w Melo, 26 minut po 17. Warto chodzić na koncerty. A dlaczego? No o tym powiem wam za chwilę. Pewne rzeczy mogą was mocno zaskoczyć. Zagra nam również Infinity.

0: Słuchaj na 101.3 FM. Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Designer Outlet Kraków świętuje swoje pierwsze urodziny. Już 22 i 23 maja czeka na Was najbardziej stylowy weekend tej wiosny. Ponad 120 modowych marek od 30 do 70% taniej i wyjątkowe okazje zakupowe. Dołącz do programu lojalnościowego, rób zakupy i zgarnij nawet 5000 zł. Designer Outlet Kraków. Jedyny outlet w Krakowie. Ulica Galicyjska 10. Więcej na designeroutletkraków.pl.
5: Chcecie wygrywać więcej?
6: Tak!
5: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
6: Ale to kręci!
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
8: Ach, to niska cena.
9: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
10: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Masz ochotę z rodziną zanurzyć się w Tatrach? A może w gorących basenach? Termy Bukowina to miejsce, gdzie woda otula cię ciepłem, a widok na las uspokaja myśli. Kilka stref, kilkanaście basenów, zewnętrzne niecki pod gołym niebem, zjeżdżalnie dla dzieci i relaksująca strefa saun. Tu każdy wybiera swoje tempo. Radość albo pełne wyciszenie. Odkryj Termy Bukowina.

0: Spektrum. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, check it out.
0: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent SCT. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
3: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
4: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl. Bittersweet.
5: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
6: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
7: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
8: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
7: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
8: Super! Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
9: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia, proszę zwrócić się do swojego lekarza.
10: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

Nieustająco podkręcamy tempo w Meloradiu. Paquito u nas jeszcze przed 18. Chcecie długo żyć? No to przynajmniej raz na 2 tygodnie pójdźcie na koncert. Tak przynajmniej twierdzą badani, słuchajcie, z zagranicy, którzy ostatnio stwierdzili, że już 20 minut słuchania muzy na żywo może nasze samopoczucie poprawić o 21%, no i też przy okazji zwiększyć nasze poczucie własnej wartości. Jednym słowem, warto chodzić na koncerty, no i myślę, że wszystkim to też bardzo, bardzo na rękę. No, a jeżeli teraz furki nie prowadzicie, to zamknijcie oczy i wyobraźcie sobie, że jesteście na koncercie. Repeat it, Martin Garrix, Ed Sheeran.

0: Lucky Lucky Colors and Me w Melo jeszcze przed 18:00, to jest Before przed dobrym Melo. No, dzisiaj taka pogoda, że myślę, że u niektórych ten Before może nawet na dworze się gdzieś rozgrywać i też dobre Melo dzisiaj też może być na przykład nad wodą.
1: A już o 18:00 zagramy
0: Beauty and the Beat. Patrząc na 30 Meloradia, to bardzo lubicie ten numer. Jego zagramy punktualnie o 18:00, bo kiedy inni gadają, to my podkręcamy tempo. To już za moment.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: My pracownicy Agaty przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
4: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
3: Ci, co ją znają, reagują.
5: Ach!
4: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
6: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
9: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
10: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
9: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
11: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta? To ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
12: Dołącz do André Rieu i jego orkiestry Johanna Straussa, którzy wracają do Polski w 2027 roku. Zapraszamy do Krakowa, Gdańska, Gliwic i Łodzi. Daj się porwać radosnym melodiom, romantycznym walcom i niezapomnianym chwilom. Bilety dostępne na stronie andrerie.com.
13: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUV-a Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
14: Designer Outlet Kraków świętuje swoje pierwsze urodziny. Już 22 i 23 maja czeka na Was najbardziej stylowy weekend tej wiosny. Ponad 120 modowych marek od 30 do 70% taniej i wyjątkowe okazje zakupowe. Dołącz do programu lojalnościowego, rób zakupy i zgarnij nawet 5000 zł. Designer Outlet Kraków. Jedyny outlet w Krakowie. Ulica Galicyjska 10. Więcej na designeroutletkraków.pl.
15: Historia Audi Kraków w Balice trwa już 20 lat. Ty możesz napisać własną z nowym Audi. Zapraszamy do salonu Audi Kraków w Balice przy ulicy Profesora Adama Różańskiego 28 w Modlniczce. www.audikrakowbalice.pl.
16: Po reklamie.

To już kwadrans po 18, a to Dracula w Melo. Oliver Haldens, Rehab, Sigala, Sonny Fodera czy Wally Lopez chociażby między innymi. To lista tych wszystkich, którzy pojawią się na Sunrise Festival 2026. No lista marzeń, nie da się ukryć, a sam Sunrise już od 31 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu i tam będzie oczywiście bardzo, bardzo gorąco. Także za ich sprawą. Axwell i Ingrosso już teraz przed nami.

No, przy tym numerze zdecydowanie nie da się usiedzieć spokojnie. Anima, Eliza i Bad Angel, 26 minut po 18. Słuchacie Melo Radia, a to jest Before przed dobrym Melo. Ciepły wieczór, prawie jak latem. No a właśnie, lepsze Melo w plenerze czy pod dachem? Dajcie znać, które i dlaczego na WhatsAppie. Odnośnik do niego macie na meloradio.pl. Melo w plenerze czy pod dachem? Czekam na wasze głosówki.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałbym wynająć mieszany zamek i dać napis, że tylko dla ludzi po 30.
2: Paweł, kasa leci już w tym momencie do ciebie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. M to muzyka, której

0: Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama. Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
7: Ach, to niska cena.
8: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.
11: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry.
12: Wow, zrobiłam dyszkę.
13: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
14: Chcecie wygrywać więcej?
15: Tak!
14: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
15: Ale to kręci!
14: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
17: Timmy Trumpet, Dimitri Vegas, John Newman, Halo, Mavix, Padre Gülerme, Kashmir, Wiz the MC oraz projekt specjalny Bracia Kacperczyk z własną sceną i wielu innych artystów wystąpi w Polsce na ING Silesia Beats. 12-13 czerwca, Park Śląski w Chorzowie. Złap swój bilet i poczuj energię ING Silesia Beats na własnej skórze. Nie możesz tego przegapić. Sprawdź szczegóły na ingsilesiabeats.pl.
18: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
19: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
2: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub w leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja.
5: Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Meloradio od 10,
10: to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema, bakłażan.
0: Autopromocja.
15: Meloradio Kraków na 101.3 FM.

0: ATB nam pięknie podkręca tempo w Melradiu jeszcze przed 19. A chciałem, żeby to wybrzmiało. Lepsze melo w plenerze czy pod dachem? O to was parę chwil temu pytałem. No i Jędrek się między innymi nagrał na WhatsAppie.
1: Latem, wiosną, piękna pogoda, to wiadomo, że plener. Wiadomo, że to wchodzi lepiej. No ale przyjdą te długie wieczory jesienią albo zimą. To wiadomo, że lepiej w klubie albo jakaś domóweczka i jedziemy z tym koksem.
0: No, sprawdzałem was i się nie daliście. Wiadomo, że nieważne gdzie, a z kim. No i w jakim stanie się potem wychodzi. A my podkręcamy tempo, to playback.

0: Pryska i Lato, pocałuj mnie w Melo jeszcze przed 19. Swoją drogą to jeszcze miesiąc i faktycznie lato będzie, przecież jeszcze niedawno Sylwestra świętowaliśmy. No, po 19 też sobie oczywiście poświętujemy muzycznie, bo to jest before przed dobrym Melo.
1: A już o 19 zagramy
0: Good Boys Hathaway. Będzie można potupać nóżką, a może nawet zrobić parę kroków. Punktualnie o 19 zagramy, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo, dlatego warto zostać z Meloradiem.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Chcecie wygrywać więcej?
7: Tak!
6: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
7: Ale to kręci!
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
0: O reklamie. Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
9: Nie spać, zwiedzać, no i dalej powiedzieć nie mogę, ale zagram wam najlepszą muzę. Good Boys Hathaway na dobre wejście w 19:00. Za chwilę też m.in. Lady Gaga, Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

To Melo, a to Felix Jen i to Kaskada Boy, You Turn Me. Są takie rzeczy w życiu, których nigdy się nie zapomina, no i jedną z nich jest zdecydowanie Tomorrowland. Już w poniedziałek startuje nasza zabawa, dzięki której będziecie mogli pojechać do Belgii, no i przeżyć te niesamowite emocje na własnej skórze. Zatem słuchajcie Melo, żeby niczego nie przegapić, no bo warto na żywo usłyszeć Alana Walkera, Mozimena, Lost Frequencies czy Davida Guetta. No, ja na samą myśl mam ciary, już w poniedziałek naprawdę niezła szansa.

0: Aż mnie samego kusi trochę pośpiewać, ale oszczędzę wam tego, natomiast wyśpiewajcie śmiało. Oscar McKay w Melo, 26 minut po 19, a za chwilę będzie można sobie zaśpiewać Freed From Desire, to przed nami już za moment.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi. I have a dream.

0: Reklama. Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike. Wybór staje się prosty.
1: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
2: Bittersweet. Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
0: O reklamie.

nowej imprezowej perełki nie mogło zabraknąć w dzisiejszej playce w Biforze przed dobrym Melo. Daddy Cool. Tak, podkręcamy tempo jeszcze przed 20, a z tego co widzę, to tempo też podkręca łatwo Gang, który po raz kolejny udowadnia, że my Polacy potrafimy się zjednoczyć i mamy wielkie serducha. Tym razem łatwo jedzie przez całą Polskę rowerem, aby uzbierać 12 milionów dla Maxia. No i na liczniku właśnie 8 milionów 700 tysięcy, no więc myślę, że do jutra spokojnie to uzbieramy, a może i szybciej. Wy też możecie się dorzucić, warto pomagać.

0: Gue Rock and Roll w Meloradiu i jeszcze przed 20, tak podkręcamy tempo. No i oczywiście przerywać nie planujemy, bo po 20 też sporo się będzie działo, dlatego warto zostać razem z nami.
1: A już o 20 zagramy
0: The Best of Tomorrowland.

0: autopromocja.
1: Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! I ja was właśnie na takie weekendowe tyryty zapraszam. Soboty i niedziele od 10. Weekendowe Melo, pokaz strzała.
0: Autopromocja. Reklama.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: week.
1: Turn up the bass.
0: In the mix with Rehab.

0: promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradu i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na studencki czwartek na mieście z moimi przyjaciółkami, spędzony w bardzo kreatywny sposób.
2: 200 Aneta w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: 3,17,41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.

0: Every week.
1: Every week.
0: Bringing you the best of main stage and melodic.
1: And melodic.
0: Elevating your state of mind.
2: Dobre Melo. Melo Radio. Melo.
0: Electrify your soul.
2: Pravdive Dobre Melo. Dobre Melo.
3: Dobry wieczór, dobry wieczór. Witam was, Skytech. Zapraszam na 73. odcinek This is Skytech. W tym tygodniu nowa muzyka od Masano, Sonego Fodery, D.O.D., Chrisa Lake'a i wielu, wielu innych. A na początek mój najnowszy numer wraz z norweskim duetem Mentum. Numer nazywa się Concrete Jungle i ukaże się w mojej wytwórni Horizon State. Gdziekolwiek jesteście, usiądźcie wygodnie. Zaczynamy.

słuchacie, this is Skytech. Piękne house'owe brzmienia. James Green i Loka. Tuż przedtem Masano i Abraza. A już za chwilę numer nadchodzący w labelu Steve'a Angelo, Size. Open up your love. James Carter. Dajcie głośniej.

0: Skytech.
1: Słuchajcie, this is Skytech. Piękne melodyjne brzmienia od Rosa Queena i Ara, Only You. Tuż przedtem hausowa supergwiazda Sony Fodera i Libianka, Let Me Be In Your Arms. A już za chwilę dalsza część melodyjnych opowieści Alriz i Jamie Deras, Tonight. Dajcie głośniej.

Słuchajcie, this is Skytek. Fantastyczny numer. Creamy kolorowa Annihilation. Tuż przedtem Rezone, MGE i Michael Chodo z numerem Transition. A już za chwilę troszeczkę oldschoolowych vibe'ów Kryder i Ascension. Dajcie głośniej.

0: nawet w niedzielę. No i jeszcze tego brakowało. Niedziela, gdy boli cię głowa po sobotnim melo, może dać w kości. Ale ja mam na to sposób, który zadziała lepiej niż rosół i proszki. Załóż słuchawki albo odpal głośniki na full i pokaż sąsiadowi, co to jest weekendowe melo. Nie smuć się i zatrać się w tym, co najlepsze. Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
1: Kiedy potrzebujesz

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam szczeniaka, który bardzo lubi gryźć nam buty, aha, więc pomyślałam, że wydam te pieniądze na szafkę na buty.
2: Kasa leci już do ciebie, buziaki.
1: Dzięki bardzo.